jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

No, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

taki pech, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka?

emporte au loin le peuple.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tatę.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A program zaczniemy od kampanii Drugie Życie. Finał 18 edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
2: Ewa Kaczmarek, mama Oli. Ola ponad 9 lat temu otrzymała nowe życie. Żyje dzięki transplantacji. Ja już kilka lat, że tak powiem, angażuję się w kampanię Drugie Życie, ponieważ moja córka jest jednym z najmniejszych pacjentów w Polsce przeszczepionych, gdzie rokowania były bardzo słabe i z roku na rok malały szanse na przeszczep. Tak dzisiaj córka chodzi do szkoły, biega, funkcjonuje dobrze. Dzięki transplantacji jesteśmy tutaj wśród tych młodych ludzi, aby razem wszyscy głośno mówić tak dla transplantacji i edukować, bo myślę, że w tych młodych ludziach jest największy potencjał.
3: To warto wiedzieć.
2: Myślę, że cuda transplantacji bardzo często mijamy każdego dnia na ulicy, nawet nie jesteśmy świadomi, kto dzięki przeszczepowi może żyć, czy to jest przeszczep szpiku, czy to jest przeszczep narządu. To jest 18 finał. Taka dorosłość, ale też jednocześnie 18 lat temu wszystko było takim tematem tabu. Dzisiaj dzięki takim spotkaniom właśnie jest idea, aby promować tą transplantację wśród młodych i myślę, że zawsze mówię, że czy to są święta, nie święta, warto za życia rozmawiać o tych oświadczeniach woli, o tym dawstwie narządów, kiedy się spotykamy, kiedy wszystko jest dobrze, to warto o tym mówić już dzisiaj. Nie obawiać się, a po to są te kampanie, aby te mity obalać i mówić głośno o tej transplantacji, że warto te narządy ofiarować drugiemu człowiekowi.
4: Aleksandra Gołąb i jesteśmy...
5: I Szymon Wróblewski.
4: I jesteśmy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
1: I w rękach widzę nagroda główna.
4: Tak.
5: Tak, nagroda główna. Sami się nie spodziewaliśmy, że możemy to wygrać. Jest to bon, który możemy przeznaczyć na cele charytatywne od naszej szkoły. No, zapromowaliśmy kampanię Drugie Życie, czyli mówiliśmy o transplantologii, rozdawaliśmy oświadczenia woli, żeby promować to wszystko, informowaliśmy ludzi, że coś takiego istnieje. Transplantacja w wielu przypadkach po prostu ratuje komuś, drugiemu człowiekowi życie. Nie? No, myślę, że informowanie jest bardzo ważne, bo wiele osób zmaga się z takimi problemami, to jest na co dzień normalne, więc po prostu lepiej informować i pomagać innym.
6: Profesor nadzwyczajny Maciej Gwyda, konsultant wojewódzki, transplantologia. Ubiegły rok był rokiem rekordowym, ale to nie znaczy, że nie będzie lepszych lat, bo w tym kierunku właśnie zmierzamy, aby ta dziedzina dalej się rozwijała. Po tym załamaniu, po COVID-zie trzeba było wszystko odbudować i myślę, że już doszliśmy do jakiegoś solidnego, dobrego poziomu, nie tylko w Wielkopolsce, ale też w Polsce i dotyczy to wszystkich narządów unaczynionych, których przeszczepiamy. Raz, że znajdujemy w dokumentach oświadczenia woli, niekoniecznie nasze, drugiego życia, ale wyprodukowane są przez różne organizacje, ważne, że są. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że taki już powoli robi się usatysfakcjonowany, jeśli chodzi o świadomość Wielkopolan dotyczącą donacji, transplantacji i oświadczeń woli. Nie jest to temat już tak odległy. Nie budzi takiego zdziwienia, zaskoczenia. Każdy już gdzieś słyszał, albo wśród najbliższej rodziny, albo wśród znajomych, czyli spotykamy się z takim obeznaniem z tym tematem. I to jest wynikiem pracy tych 18 lat, tych kolejnych pokoleń, które szkolimy. No i osiągnęliśmy już taki zadowalający poziom wiedzy.
1: Ile się czeka? Na jaki narząd czeka się najdłużej?
6: To, bo mamy zróżnicowanie na serce i wątrobę, nie można długo czekać. To są normy czasowe, które powodują, że ten narząd powinien być przeszczepiony jak najwcześniej. Troszeczkę większy komfort mamy, jeśli chodzi o nerki, bo mamy terapię zastępczą, czyli dializoterapię i możemy ten czas wydłużyć. Niemniej po zakwalifikowaniu faktycznie tak około średnio do 2 lat taka nerka jest przeszczepiona. To znaczy, że niektórzy dostaną już i po tygodniu, i po 2, a niektórzy czekają 5 i więcej lat. Tak samo jak i też nerka średnio funkcjonuje 7-8 lat, więc niektórzy tylko rok, ale niektórzy ponad 20 lat. No jest to zmienne i zależy od narządu i od samego biorcy. Osób oczekujących jest zawsze około 2000, to mniej więcej, ale my interesujemy się tymi osobami, które są aktywne na liście, czyli to są takie osoby, które są w takim stanie zdrowia i tak mają wykonane badania, że możemy do nich w każdej chwili zadzwonić i wezwać, bo również znajdują się osoby na tych listach oczekujących, które w danym momencie są chore, ale wymagają pewnych uzupełnień i niejako na bieżąco nie można z nich skorzystać.
7: Nazywam się Mariusz Rzetajczak, jestem ze Zdrowa Wielkopolskiego, jestem dawcą nerki dla mojej córeczki. Historia jest bardzo długa, bardzo zawiła, ponieważ nasza córka urodziła się z uszkodzonymi nerkami w stadium 5. Nie rokowano jej szans na przeżycie. Wydaje nam się, że u nas wydarzył się cud. Prawdziwy cud, ponieważ nasze nerki zmieniły się z piątego krytycznego na drugi stopień. Uszkodzenia nerek, wszystko było poparte modlitwą. Wówczas już nie mówiono nam o śmierci. Faktycznie, że nasza córeczka będzie potrzebowała w przyszłości dawcy. Kiedy to usłyszeliśmy, że nasza córeczka, o naszej córeczce już się nie mówi, że będzie umierać, tylko ma szansę na przeżycie, natychmiast w sercu mojej małżonki i moim zrodziło się pragnienie podzielenia się narządem dla naszej córeczki. Z uwagi na to, że ja gdzieś tam byłem pierwszy badany jako dawca i miałem wszelką zgodność i mogłem zostać dawcą, faktycznie zostałem dawcą. 19 listopada 2021 roku oddałem jej nereczkę, czyli jest 4 lata po przeszczepie.
1: A pan jak się czuje teraz?
7: Fantastycznie, bardzo dobrze. Ja myślę, że nie musisz tego rozumieć. Kompletnie, wystarczy tylko twoje jedno tak. I myślę, że dalej się czas potoczy sam. Zostaniesz pięknie przeprowadzony przez to wszystko, przez profesjonalistów, specjalistów, lekarzy. Myślę, że później będziesz miał całe życie na to, żeby zrozumieć, co zrobiłeś.
1: Według ostatnich danych od stycznia do kwietnia tego roku lekarze przeszczepili już ponad 700 organów, a sporo z nich w samym Poznaniu.
3: Zmieniamy temat.
1: 16 czerwca na cmentarzu Junikowo rozpocznie się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56, organizowanej przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Tegoroczna odsłona będzie miała wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą 70. rocznicę bohaterskiego zrywu. Inauguracja akcji odbędzie się 16 czerwca o 11 przy grobie Romka Strzałkowskiego na cmentarzu Junikowo. 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56 została objęta honorowym patronatem wielkopolskiego kuratora oświaty.
3: Edukacja w Poznaniu.
1: Ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
8: Jej pierwszy etap, czyli rejestracja na kierunki studiów, potrwa do 13 lipca, natomiast 16 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowana do przyjęcia na konkretne kierunki studiów. Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kandydaci mają naprawdę ogromny wybór spośród 26 kierunków studiów. Od kierunków związanych z klimatem, środowiskiem, leśnictwem, przez nowoczesne technologie, zdrowie ludzi i zwierząt, żywność, po technologię drewna czy projektowanie mebli, a kończąc, a w zasadzie nie kończąc, a ekonomią i finansami. Oferta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pokazuje, jak różnorodne są dziś możliwości studiowania nauk przyrodniczych i technicznych. Nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich, które mamy w ofercie, natomiast zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie można poczytać zarówno o kierunkach studiów, jak i tym, jakie zawody i jakie perspektywy w przyszłości po tych kierunkach są dla młodych ludzi. Ważne jest to, że chcemy kształcić absolwentów nie tylko do konkretnych zawodów, ale będą to osoby przygotowane do funkcjonowania na rynku pracy, gdzie kluczowe znaczenie mają takie kompetencje jak umiejętność pracy z nowymi technologiami, ponieważ współczesne studia uczą nie tylko jednego zawodu, ale tak naprawdę umiejętności, które pozwalają odnaleźć się w wielu branżach.
1: Przypomnę, w tym roku kandydaci mogą wybierać spośród 26 kierunków studiów pierwszego stopnia, obejmujących obszary związane m.in. z klimatem i środowiskiem, nowoczesnymi technologiami, zdrowiem człowieka i zwierząt, żywnością, designem oraz biznesem.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: A teraz coś dla miłośników kina pod chmurką. Kolejny raz poznanianki i poznaniacy będą mogli spędzić letnie wieczory z dobrymi filmami na świeżym powietrzu.
9: Bardzo się z tego cieszymy. To jest czwarta edycja kina na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Z każdym kolejnym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem i coraz większą frekwencją. Dlatego też w tym roku, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów, postanowiliśmy w ogóle wydłużyć sezon kina plenerowego i seanse będą już puszczane od czerwca bieżącego roku. Marta Komorska, Oddział Promocji, Gabinet Prezydenta.
1: Ile łącznie czeka filmów na poznajanki, poznaniaków?
9: Może niezbyt szczęśliwa liczba, bo 13, natomiast jest to bardzo różnorodny repertuar. Staliśmy się wybierać filmy, które trafią do jak najszerszego grona odbiorców i myślę, że zadowolą najbardziej wymagającego widza. W repertuarze znalazły się duże hollywoodzkie produkcje, takie jak F1, Grzesznicy czy Marty Supreme, ale także sięgnęliśmy po bardziej niezależne produkcje kino europejskie, nagradzane na wielu różnych festiwalach. Oscarowa wartość, sentymentalna, Sirat, czy też Tajny agent. Nie zabraknie również polskiego akcentu. Będzie film Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej. I tutaj chcemy się pochwalić, że dostaliśmy indywidualną zgodę na pokazanie tego filmu i będzie on wyświetlany tylko w kinie na Wolnym.
10: A jak to wygląda w praktyce? Przychodzimy...
9: Możemy zabrać wszystko, nawet koce. Proszę za to trzymać kciuki, żeby nie padało. Wszystkie seanse są darmowe. Myślę, że to dobra wiadomość dla widzów. Do dyspozycji mamy 600 leżaków. Także proszę sprawdzać na bieżąco repertuar i zabierać przyjaciół, znajomych i odwiedzać nasze kino plenerowe.
10: Trzeba się wcześniej gdzieś rejestrować, zapisać?
9: Absolutnie nie trzeba nigdzie się zapisywać. Mamy tę komfortową sytuację, że oprócz leżaków na terenie, że tak powiem, dziedzińca są również takie drewniane ekspozycje, z których można korzystać. Wiem, że niektórzy zabierają koce i zdarza się nawet przy bardzo dużej frekwencji, że siedzą sobie na ziemi. Proszę po prostu na bieżąco śledzić nasze social media. Tam co tydzień będzie publikowane wydarzenie z konkretnymi informacjami, bo seanse zaczynają się również o innych godzinach. Jest to uwzględnione godzinami zachodu słońca.
10: To kolejny raz, gdy poznaniacy, poznanianki mogą skorzystać z takiej propozycji. A powiedzmy, jak było w latach minionych? Sporym zainteresowaniem cieszy się właśnie taka możliwość obejrzenia filmów?
9: Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak już wspomniałam, dlatego zdecydowaliśmy się tych filmów wyświetlić w tym roku więcej. No, każdy seans skupia po kilkaset uczestników. Zdarzało się nawet na niektórych seansach, że właśnie tych leżaków nam brakowało. W związku z powyższym zainteresowanie jest duże. Myślę, że też lokalizacja temu sprzyja. Znajdujemy się w centrum i nawet osoby, które odwiedzają Poznań, niekoniecznie muszą o kinie wiedzieć, to przez przypadek tutaj zajrzą do nas i zostaną na seansie. Także myślę, że generalnie te takie darmowe inicjatywy plenerowe cieszą się dużym zainteresowaniem, tak jak mówię, nie tylko mieszkańców, ale również turystów. Co tydzień publikowane jest wydarzenie na profilu miasta. Jest one udostępniane również przez naszego partnera, czyli Ferment Collective, który już czwarty rok z rzędu z nami tutaj współpracuje. Informacje znajdują się również na stronie poznań.pl.
10: W tym roku pokazanych zostanie 13 filmów. Mam teraz zaproszenie na poznańskie targi wolontariatu.
11: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń.
10: Poznańskie targi wolontariatu odbędą się 14 czerwca w Parku Wilsona. Park ten, szczególnie teraz, o tej porze roku, wygląda przepięknie. Warto się tam wybrać.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zaczniemy od kolei. Będzie o jubileuszu. 15-lecie świętują Koleje Wielkopolskie. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przyznaje.
12: Gdybyśmy zostali przy ogólnopolskim przewoźniku, jakim jest Polregio, no to jednakowoż bylibyśmy daleko w tyle. Spójrzmy właśnie i na tabor, i na załogę, którą udało się skompletować.
3: Kolej w Wielkopolsce.
12: Tu było powiedziane, że zaczynaliśmy od kilkudziesięciu osób. W tej chwili załoga to jest prawie 1300 osób. To jest ogromny mechanizm, który funkcjonuje. Jestem przekonany, jak dobrze konserwowany zegarek. Najważniejsze jest to, żeby przygotować się do zbliżających się otwartych torów. Rok 2030 to jest rok, gdzie trzeba będzie przemodelować funkcjonowanie pociągów, znaczy kolei regionalnych, a mianowicie stworzyć możliwości do uczestniczenia w tym, w przetargu wszystkich możliwych przewoźników. I tutaj Koleje Wielkopolskie będą jednym z tych, którzy w tym przetargu będą musieli udokumentować, pokazać, że rzeczywiście oferta przewozowa jest najlepsza. Jestem przekonany, że to się może udać, czy powinno się udać, ale do tego jest potrzebne właśnie dalsze szkolenie, dalsze przygotowanie, rozbudowa właśnie i taborowa, i zaplecza, po to, żeby nie mógł się pojawić konkurent, który będzie oferował rozwiązania lepsze. Przepraszam, nie powinienem tak mówić, bo konkurencja powinna być otwarta, no i będzie. Natomiast z racji tej, że bliższa koszula ciału sekunduje akurat Kolejom Wielkopolskim. Ale to oznacza również i to, że niezależnie jak gdyby od tego, samorząd województwa zamierza dalej kontynuować zakupy taborowe w miarę uzyskiwanych możliwości, a co za tym idzie, również poszerzać ofertę przewozową. Na dzisiaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że w wielu momentach, w wielu miejscach mamy konkurencję ze strony Intercity, ale Intercity, jakby nie patrzeć, ciągle tylko zatrzymują się w największych miastach, największych ośrodkach. Natomiast naszym celem jest to, aby wszystkim Wielkopolanom stworzyć możliwości równomiernego dostępu do kolei, a więc również i mieszkańcom tych małych miejscowości, małych wsi, gdzie Koleje Wielkopolskie będą się zatrzymywały i tych pasażerów dowoziły w określone miejsca. Poza tym przypomnę, że jesteśmy na etapie modernizacji kilku linii kolejowych nieczynnych, które w roku tam 29, 30, 31 będą funkcjonowały, będą mogły również przyjmować połączenia.
13: Jakie to linie między innymi?
12: I to jest linia właśnie Międzychód-Szamotuły, to jest linia Rogoźno-Czanków, to jest linia Czempiń-Śrem, obecnie już realizowana Kąkolewo-Gostyń. To są cztery linie, ale proszę nie zapominać o obwodowej Poznania, która jest w tej chwili modernizowana czy dostosowywana do ruchu pasażerskiego. Wprawdzie za pieniądze państwowe przede wszystkim, ale my jako samorząd województwa zdeklarowaliśmy, że będziemy uruchamiali właśnie połączenia przy pomocy właśnie kolei wielkopolskich.
14: Co z tą linią Gniezno-Winiary-Sława Wielkopolska, bo tam też przymierzaliście?
12: Też, w tej chwili ona jest przygotowana już w zasadzie od strony torowej, że tak powiem. PKP PLK przeprowadziło określone remonty i to jest, natomiast mamy kłopot z infrastrukturą towarzyszącą, a więc przystanki, dworce. I tutaj toczą się różnego rodzaju rozmowy, bo po samych torach, po samych szynach nie uruchomimy, jeżeli nie będzie przystanków bezpiecznych do obsługi pasażerów.
1: Były też plany składów wodorowych. Co z tym pomysłem?
12: Tylko po prostu nie ma w ofercie. Nie ma w ofercie w całej Europie póki co takich pojazdów, które by gwarantowały możliwość wykonywania właśnie pracy przewozowej. Poszczególne elementy pokazywały, egzemplarze pokazywały się w Niemczech, ale realnej oferty zakupowej w tym względzie niestety nie ma.
1: A tymczasem zbliżają się wakacje. Będzie pociąg Kolei Wielkopolskich z Poznania nad morze pod nazwą Banana Lofry, mówi prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski.
15: To jest taki pomysł Kolei Wielkopolskich wykorzystania przepustowości taboru, który jest wolny w weekend, aby od 27 czerwca pierwszy pociąg mógł pojechać na trasie Poznań-Świnoujście. Wyjazd 6.12, przyjazd po 9 godzinie do Świnoujścia i z powrotem 19.56. To powoduje, że po 10 godzinach pobytu w Świnoujście można wrócić pojazdem prowadzonym przez Koleje Wielkopolskie i mieć dobre wspomnienia. To jest zasługa naszych ludzi, którzy pracowali intensywnie, aby ten czas maksymalnie skrócić, bo to, co mówią nasi podróżni, szybciej i komfortowo. Będziemy starali się. Będzie się na kilku stacjach zatrzymywał, ale patrzymy też na ten temat, aby zbadać czy takie produkty, jak robi na przykład koleje mazowieckie, koleje dolnośląskie, czy poznaniacy też zdecydują się na taki przejazd? Już dzisiaj zapraszam wszystkich, bo to jest dobry pomysł na spędzenie soboty, niedzieli przez cały okres lata.
1: Ten pociąg nie będzie zatrzymywał się w Szczecinie?
15: Dyskutujemy jeszcze, bo temat wygląda taki, że chcielibyśmy jak najbardziej skierować pojazd do pociąg do dyspozycji poznaniaków. Koleje Wielkopolskie cały czas czuwają, albo inaczej, zespoły, które zajmują się utrzymaniem taboru, który jest w dyspozycji, doprowadziły do sytuacji takiej, że rezerwa taborowa w trakcji elektrycznej wzrasta. Poprzednio był jeden pojazd, dwa, teraz dzisiaj, w dniu dzisiejszym są cztery. Co do rezerwy taborowej w trakcji spalinowej jest podobnie, czyli spokojnie realizujemy rozkład jazdy, ale to nie jest sytuacja, w której zasypujemy nasze tematy i zapominamy o nich. Mamy ofertę na dostawę dwóch pojazdów w opcji, kolejne dwa spalinowych zespołów trakcyjnych trójczłonowych i to są podobne pojazdy, które dzisiaj obsługują odcinki trakcji spalinowej. To są SA-136, znane Państwu, które bardzo dobrze sprawują się, mimo że są używane. W ofercie tej, o której mówiłem, to są pojazdy z 2009 roku, czyli jeśli mówimy o pojeździe kolejowym, to są to atrakcyjne rozwiązania. Oczywiście będziemy czekali na zamówienie, które zorganizował samorząd województwa wielkopolskiego. Dojechał do Zbąszynka pojazd po kolizji, która była w Garbatce pod Rogoźnem. Dwie doby nam to zajęło, dlatego mówię niestety, aby przetransportować ten pojazd. I teraz rozpoczną się pomiary, badania, czy pojazd będzie nadawał się do dalszej eksploatacji. Natomiast bezpiecznie dojechaliśmy, został doholowany, no i zaczynamy pracę. Dla kolejnych zespołów, o których dzisiaj mówiłem, naszych inżynierów i techników, którzy sprawdzą, czy pojazd nadaje się do ruchu. Wszystko w zależności, jakie będą ustalenia.
1: Koleje Wielkopolskie chcą przyciągać studentów. Chodzi o współpracę z uczelniami.
15: I to jest to, o którym te działania, o których mówiliśmy poprzednio. Po pierwsze, chcemy, aby więcej młodych ludzi zauważyło kolej, zauważyło nie tą siermiężną kolej, która jest, kojarzy się tylko ze smarem, z trudnościami, ale nowoczesnym koleją. Dlatego współpraca z Politechniką Poznańską, dlatego współpraca ze szkołami średnimi, które dzisiaj z nami współpracują, bo Technikum Komunikacji w Poznaniu, czy Technikum Kolejowe w Czerwińsku, czy w Krzyżu, czy w Ostrowie. To są działania, które zamierzamy albo realizujemy, aby umożliwić młodym ludziom poznanie ciekawej pracy przy nowoczesnym taborze, w bardzo dobrych warunkach i to, co dzisiaj mówiliśmy. Także budowa nowych punktów serwisowania taboru albo wyposażanie dotychczasowych powoduje, że mamy coraz więcej chętnych młodych ludzi i współpraca z uczelniami opłaca się, ale to nie tylko. Politechnika Poznańska rozmawia z nami, także Politechnika Warszawska, Poznański Instytut Technologiczny Łukasiewicz. To też jest temat, który my realizujemy.
1: W ubiegłym roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 19 milionów pasażerów. Było o pociągach, a teraz o rowerach. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
16: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
1: Na czym to dokładnie polega?
16: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to do pracy, czy w sprawach rekreacyjnych. Obojętnie. Chodzi nam tylko o to, żeby zachęcić poznaniaków do użytkowania roweru. Mamy dużo terenów zielonych, dużo ścieżek rowerowych, tego cały czas przybywa. Możemy oczywiście wybrać się też za miasto. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy również jeździć dla miasta Poznania, nie będąc w Poznaniu. Możemy być w innym kraju, nawet jeszcze dalej. Jak najbardziej. Kolejna przeprawa między dwoma brzegami naszej Warty. Również planujemy w wielu miejscach tak zwane lotnie premie, tak samo jak rok temu. W ten sposób będziemy nagradzać tych, którzy w tych przez nas wskazanych miejscach pojawią się lub wykonają jakieś zadanie, które będzie się wiązało właśnie z rowerem czy z odwiedzeniem jakiegoś miejsca i tam czekają na wszystkich nagrody.
1: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. A tak a propos miast, w centrum Poznania spotkałem rowerzystów z innego miasta. Zdradzili mi, skąd tu są i co robią. Skąd pani to są?
17: Wadowic, TTR Cyklista Przeciszów, tam mamy klub, a akurat jesteśmy tam z okolic. My jesteśmy z Wadowic.
18: Tak, jeździmy na różne wycieczki.
1: I dzisiaj do Poznania, tak?
18: Jesteśmy w Poznaniu.
17: Od soboty w Poznaniu, a później jedziemy Janikowo, tam jedziemy Licheń i tak dalej. Będziemy tam zwiedzać po kolei wszystko.
1: Skąd pomysł właśnie na takie życie, że tak się wyrażę, rowerowe?
17: Skąd pomysł? Myślę, jak się ma trochę czasu, to taki pomysł się znajdzie. U nas tam są takie kluby różne, to prężnie działają już po 20 lat czy dłużej. Nasz klub trwa i jesteśmy na emeryturach, także...
18: Ale to też jest taka forma właśnie wyjścia z domu, relaksu, odprężenia się, wyjazdu, spotkania z ludźmi, o też właśnie, to jest bardzo ważne.
17: Jak innego życia. Polska jest tak przepiękna od północy do południa, od zachodu do wschodu, że nie trzeba jeździć za granicę. Chociaż ta granica też jest piękna, nie powiem.
1: Słuchacze tego nie widzą. Spotkałem Państwa tutaj przed Urzędem Miasta w tych pięknych okolicznościach, a w ręku co? Rogal świętomarciński.
18: Tak.
17: Rogal przymusowo. Tak jak Wadowica kremówka, tutaj rogal. Myślę, że pan jest z Poznania, to rogali nie je, a my w Wadowicach nie jemy kremówek.
1: Jem, spokojnie. 11 listopada zawsze.
18: Jemy tylko nie tak często.
1: A jak smakuje ten nasz poznański
18: bardzo
1: rogal?
18: Smaczny, super, bardzo super. Smaczny,
17: powiem,
18: tak.
17: Nawet się dobrze czyni, taki syty? Bardzo... W sobotę. Jeszcze jest świeży, myślę.
1: I co w Poznaniu państwo robicie?
19: 10 dni jesteśmy tutaj, 3 dni w Poznaniu, 7 dni jesteśmy 9 kilometrów od Gniezna na kampingu. W domkach kampingowych będziemy jeździć, zwiedzać najważniejsze, czy odwiedzać najważniejsze miejscowości leżące wokół satelity, wokół Poznania. A w samym Poznaniu to jest przez stare miasto polskie, które historię ma ponad tysiącletnią i te najważniejsze zabytki w Poznaniu zobaczyliśmy, czy zobaczymy jeszcze, bo objeżdżamy to rowerami. Jest to trochę uciążliwe, jako że rowerem ciężko jest przejechać, jak jest grupa 20-dwuosobowa, bo te jednak światła przytrzymują taką grupę, ale jesteśmy podzieleni na 3 grupy i każda grupa sukcesywnie pokonuje daną trasę i zatrzymujemy się i zwiedzamy.
1: Oczywiście na głowie kask.
19: Obowiązkowo. Kolega się nieszczęśliwie w Poznaniu przewrócił, wjeżdżając w szynę tramwajową. I niestety zablokowało koło i przewrócił się i dobrze kask go uchronił. Też osobiście zdarzyłem taką przygodę, przeżyłem, bo w Sobieszewie też były tory kolejowe przebiegające przez jezdnię. Wpadło koło i niestety ciężko poturbowany.
1: Warto jeździć rowerem, korzystając z uroków Poznania i naszego regionu, ale jak słyszeliśmy, nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, a w tym wydaniu sporo tematów z Poznania i regionu. A zaczynamy od unijnych milionów na inwestycje wodociągowe w Poznaniu i okolicach.
3: To warto wiedzieć.
20: Aż 171 milionów złotych. Taką kwotę pozyskaliśmy z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, czyli FEnIKS. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. na modernizację infrastruktury wodociągowej w aglomeracji poznańskiej. Realizacja tego projektu, dużego projektu obejmującego aż 51 zadań, przyczyni się do zwiększenia niezawodności systemu, to z jednej strony, z drugiej do ograniczania strat wody i zużycia energii. Tak jak wspomniałem, 51 zadań, 19 z nich jest już zrealizowanych i będą refinansowane, natomiast kolejne przed nami, o czym mówimy? Mówimy m.in. o modernizacji 27 km magistrali i sieci wodociągowych, o modernizacji 3 ujęć wody, modernizacji 2 stacji uzdatniania wody, czy też zbiorników wody na Morawsku. Ale mamy też tu takie przedsięwzięcia, jak rozwój inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową. W jego ramach montujemy opomiarowanie bardzo wiele punktów na całej sieci. To pozwoli nam stworzyć pewne strefy, lepiej obserwować i zarządzać przepływami wody w sieci wodociągowej. To bardzo wyraźnie przyczyni się do szybszego zażegnywania awarii, mniejszych strat wody, lepszego zarządzania ciśnieniem w sieci wodociągowej. Bardzo wiele pozytywnych skutków. Tutaj będziemy montować przepływomierze, rejestratory, taką całą sieć opomiarowania, która pozwoli nam niejako scyfryzować ten sposób zarządzania siecią wodociągową. W ramach tego inteligentnego systemu opracowany też zostanie jeszcze ulepszony model sieci wodociągowej. Tu chodzi o pewne wyliczenia, prognozy, które pozwolą nam jeszcze lepiej tą sieć zarządzać. To, co będzie bardzo widoczne dla klienta, to montaż takich nakładek na wodomierze, które co prawda nazywają się stacjonarnym systemem odczytu wodomierzy, jednak tak w praktyce umożliwią nam zdalny, bieżący w czasie rzeczywistym odczyt tego, co dzieje się u danego klienta. Ten odczyt będzie do nas trafiał w systemie godzinowym, więc jeżeli z godziny na godzinę system zarejestruje na przykład znacznie nadprogramowy pobór wody, będziemy wiedzieli, że dzieje się coś nie tak, klient będzie mógł dostać alert i jeżeli na jego sieci wewnętrznej doszło do jakiejś niepokojącej sytuacji, wycieku, na przykład pod jego nieobecność, co mogłoby nabić jemu duże koszty, środowisku niepotrzebną stratę wody, takie sytuacje będziemy mogli szybko zdiagnozować i zażegnać. I to bardzo duża korzyść płynąca z tego projektu. Na sam w tej fazie, na montaż tego systemu, właśnie odczytu wodomierzy, montażu tych nakładek, wydamy blisko 70 milionów złotych, także jest to bardzo duża i kompleksowa inwestycja. Kolejnym takim bardzo ciekawym elementem tego projektu jest wdrażanie technologii ponownego wykorzystania wód popłucznych i to będzie się działo na stacji uzdatniania w Mosinie. Wody popłuczne powstają w wyniku płukania filtrów i są pełne zawieśń żelaza czy też manganu. Przeprowadziliśmy badania w ramach również europejskiego projektu Rewise, które pokazały, że po odpowiednim przygotowaniu możliwe jest zawrócenie tych wód na początek procesu technologicznego i ponowne wykorzystanie. Jaki mamy efekt? Zmniejsza się ilość wody pobieranej ze środowiska i dobowo możemy dzięki temu oszczędzić ilość wody, która wystarczyłaby do zaopatrzenia 15 tysięcy mieszkańców, czyli tak naprawdę małego miasta w Wielkopolsce. My po środki unijne sięgamy regularnie od lat, tak naprawdę już poczynając od instrumentów przedakcesyjnych, zanim Polska została jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Robimy to bardzo konsekwentnie i skutecznie, dzięki czemu dziś na liczniku widnieje już kwota 1 328 000 000 złotych, z czego aż 409 pochodzi właśnie z programu Phoenix i oczywiście w dalszym ciągu będziemy korzystać z możliwości i kolejnych perspektyw, żeby o środki zewnętrzne dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej nadal skutecznie zabiegać.
1: Przypomnę, spółka Aquanet

0: Udział w serii oszustw internetowych.
1: Do tych zdarzeń doszło 20 maja. Jak ustalili śledczy, sprawcy działający za pośrednictwem popularnego portalu ogłoszeniowego skutecznie zmanipulowali co najmniej 3 osoby z różnych regionów Polski. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Co ciekawe, wśród pokrzywdzonych znaleźli się nie tylko seniorzy, ale również osoby w wieku około 35-37 lat, które teoretycznie powinny być bardziej świadome zagrożeń występujących w sieci. Schemat działania oszustów był dobrze przygotowany i opierał się na wzbudzeniu zaufania oraz wywołaniu presji czasu. Jak ustalili policjanci, przestępcy kontaktowali się ze sprzedającymi i wystawiającymi przedmioty na sprzedaż w internecie, podając się za zainteresowanych kupujących. Następnie informowali, że w celu opłacenia towaru oraz organizacji przesyłki wyślą specjalny link do firmy kurierskiej. Po kliknięciu w przesłany odnośnik na mailu, ofiara trafiła na fałszywą stronę internetową do złudzenia przypominającą witrynę firmy kurierskiej lub banku. Tam była instruowana, aby podać dane swojej karty płatniczej lub, co zdarzało się najczęściej, wygenerować i przekazać kod BLIK. Oszuści przekonywali, że jest to niezbędne do potwierdzenia odbioru środków lub nadania przesyłki. W rzeczywistości ten kod BLIK służył do wypłaty pieniędzy z konta bankowego. W momencie jego przekazania przestępcy natychmiast wykorzystywali go do wypłaty gotówki z bankomatu. Pokrzywdzeni byli przekonani, że finalizują sprzedaż przedmiotu, podczas gdy w rzeczywistości tracili własne oszczędności. Po uzyskaniu informacji o działalności sprawców na terenie Poznania, kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Wilda, którzy specjalizują się m.in. w zwalczaniu przestępczości oszustw, rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Dzięki ich skutecznej pracy oszuści nie osiągnęli w pełni swojego celu. Policjanci zatrzymali 47-letniego obywatela Gruzji bezpośrednio po wypłacie pieniędzy z bankomatu. Z ustaleń śledczych wynika, że pełnił on rolę tzw. odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne pobieranie gotówki z wypłaconej przy użyciu kodów BLIK uzyskanych od zmanipulowanych pokrzywdzonych, a następnie przekazanie jej dalej w łańcuchu przestępczym. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli przy mężczyźnie blisko 8 tysięcy złotych pochodzących z przestępczego procederu, dzięki czemu część utraconych przez pokrzywdzonych środków udało się odzyskać. To jednak nie był koniec problemu 47-latka. Kryminalni znaleźli przy nim również narkotyki, a dodatkowo ustalili, że jest osobą poszukiwaną listem gończym przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna ten został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty udziału w oszustwie oraz posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci po raz kolejny przy tej okazji apelują o zachowanie ostrożności podczas sprzedaży przedmiotów w internecie. Należy pamiętać, że osoba kupująca nie potrzebuje danych naszej karty płatniczej ani chociażby kodów BLIK, aby przelać pieniądze za zakupiony towar. Kod BLIK służy do autoryzowania płatności lub wypłaty gotówki z naszego konta. Jego przekazanie osobie trzeciej może skutkować natychmiastową utratą pieniędzy. Każda prośba o wygenerowanie kodu BLIK w celu odbioru płatności czy potwierdzenia przesyłki bądź aktywacji transakcji powinna wzbudzić szczególną czujność i zostać zweryfikowana przed podjęciem jakichkolwiek działań.
0: Bądźmy czujni podczas sprzedaży przedmiotów w internecie.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
0: Czas na poznańską Wildę. Dąb Krzysztof walczy o tytuł Drzewa Roku.
3: Klub Gaja organizuje ogólnopolski konkurs na Drzewo Roku, mającego na celu zwrócenie uwagi na ciekawe drzewa, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, polskiej kultury i historii. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Zwycięskie drzewo reprezentuje następnie Polskę w europejskim konkursie na Drzewo Roku. Bardzo miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji jednym z 16 finalistów konkursu zostało drzewo zgłoszone przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. To rosnący w sercu Wildy przy skrzyżowaniu ulic Garczyńskiego i Prądzyńskiego dom przypułkowy, pomnik przyrody o imieniu Krzysztof. Dąb Krzysztof to nie tylko drzewo, to prawdziwy strażnik historii. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i nie uległ żadnym klęskom żywiołowym. Od blisko 3 stuleci zachwyca swoją siłą oraz majestatem. Wiek drzewa szacowany jest na 250-300 lat. Jego potężny pień o obwodzie 388 cm i wysoka na blisko 20 metrów korona czynią go jednym z najbardziej imponujących drzew w okolicy. Jest cenną klawą zieleni w tej intensywnie zabudowanej części miasta. Krzysztof ma jednak znaczenie nie tylko estetyczne. Rozłożysta korona drzewa daje naturalne schronienie dzieciom bawiącym się

0: na placu zabaw, zapewniając im cień i przyjemny chłód w upalne dni, a jego kojąca obecność przynosi ulgę i wytchnienie podopiecznym pobliskiego Wielkopolskiego Ośrodka Alzheimerowskiego. W 2017 roku drzewo zostało oficjalnie uhonorowane przez Radę Miasta Poznania, która, doceniając jego wyjątkową wartość przyrodniczą i historyczną, ustanowiła je pomnikiem przyrody. Opiekę nad dębem sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Stan drzewa jest stale monitorowany. Wykonywane są niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Dzięki profesjonalnej opiece arborystów uzupełnia makro i mikroelementów w glebie oraz ściółki drzewo jest w dobrej kondycji. Pojawiają się nowe gałęzie, a korona jest gęsta i zielona. Od 2021 roku działa tu system nawadniania kropelkowego, który wspiera jego zdrowy wzrost. Co więcej, Krzysztof inspiruje lokalną społeczność do troski o przyrodę. Z inicjatywy mieszkańców zebrano jego żołędzie, z których wyrosły młode dęby, pieszczotliwie zwane krzyśkami. Małe drzewka trafiły do poznańskich szkół, by dalej szerzyć ideę opieki nad naturą. Ponadto w 2025 roku powstało słuchowisko opowiadające historię dębu i przedstawiające wspomnienia mieszkańców związane z tym wyjątkowym drzewem. Imię Krzysztof nadała mu pani Anna Siwczyk, poznańska artystka i mieszkanka Wildyk, osoba zaangażowana w rewaloryzację placu, na którym rośnie dąb. Mieszkańcy chętnie odpoczywają w cieniu jego korony, z dumą otaczając drzewo troską i sympatią. Serdecznie zapraszamy do głosowania na stronie drzeworoku.pl.
1: A głosowanie potrwa do końca czerwca.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
3: Mamy 3 dni festiwalowe. 24. festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu. 12., 13. i 14. dzień czerwca. Krzysztof Deszczyński, Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. 12. i 13. to są koncerty, które się odbędą w Teatrze Kortyk na Jeżycach Anny Niedźwiedź, a dzień 14. czerwca to urodziny Bogdana Smolenia przy jego pomniku na skwerze Bogdana. Zapraszamy od godziny 17.
1: Będzie coś dla seniorów.
3: Tak, dla seniorów mamy specjalną ofertę. Senioralne Poznań, poznańska tytka informuje, że na koncerty 12 i 13 mamy specjalną ofertę dla seniorów. 12 o godzinie 18.30 zaczynamy koncertem piosenki kabaretowej. Jest to konkurs. Krzesimir Dębski, Jan Wołek i Andrzej Sikorowski zdecydują, kto wygrał. Natomiast o godzinie 21, zaraz po tym koncercie, wystąpi Andrzej Sikorowski ze swoim recitalem. Następnego dnia mamy Marcina Januszkiewicza, młody, zdolny, niezwykle artysta, który miał już kontakt z Poznaniem, śpiewał w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, w piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Proszę Państwa, to wszystko w Teatrze Kortyk na Jeżycach. Mówiliśmy o Bimbie, to tam ósemka staje i można stamtąd bardzo prosto dojść do Teatru Kortyk. To są te 2 dni, 12 i 13 dzień czerwca, a teraz 14 przy pomniku Bogdana Smolenia. Zaczynamy o 17, skończymy o 20. Bardzo dużo różnych wydarzeń, także dla dzieci teatr Mozaika, dla dorosłych śpiewactwo, tańce, raj seniora, prezent z miasta, w którym urodził się Bogdan Smoleń, na zakończenie. Także bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ bardzo dużo mamy tych ofert. To wszystko jest między innymi w tym senioralnym Poznaniu. Możecie się dokładnie dowiedzieć, co i kiedy, o której godzinie.
1: 24. festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu startuje 12 czerwca.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę. Dziś goście w studio, ze mną w studio przy 27 grudnia w Poznaniu.
5: Julia Dymitrowska-Koch, Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki.
6: Izabela Paprzycka, Wydział Promocji, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
7: Piotr Basiński, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
1: Witam serdecznie. To będzie dzisiaj o meblach i nie tylko.
7: Tak, o meblach, no bo Swarzędz z meblami kojarzy nam się od wielu, wielu lat. No i te skojarzenia, te związki z meblami, ze stolarstwem są cały czas obecne, cały czas aktywne. No i też na bazie tych związków właśnie zbudowano taki fantastyczny produkt turystyczny jak Swarzędzki Szlak Meblowy.
2: To warto wiedzieć.
7: Czyli możemy się wybrać po mieście, spacerować po mieście i szukać właśnie i odkrywać te swarzędzkie wątki związane ze stolarstwem. Szlak Meblowy zaczyna się w takim specjalnym miejscu. Może to miejsce rozpoznać każdy, nawet jeżeli sobie nie zdaje sprawy, co to jest za miejsce, bo stoi takie ogromne krzesło. Krzesło rozmiaru XL, można tak powiedzieć. No i szlak polega na tym, że można sobie powędrować ulicami miasta, odkrywając miejsca, które są związane z historią swarzędzkich mebli, z działalnością najpierw stolarzy jeszcze w okresie przedwojennym, takich małych zakładów stolarskich, a potem tych słynnych swarzędzkich fabryk mebli, z których produkty chyba każdy Polak swego czasu miał u siebie w domu.
2: Co słychać w Wielkopolsce?
7: Odwiedzamy te miejsca, dowiadujemy się ich historii. Można to zrobić korzystając ze specjalnej ulotki, która została wydana dla szlaku, ale też poszczególne punkty na szlaku zostały wyposażone w takie specjalne tabliczki z kodami QR, więc można sobie zrobić bardzo przyjemny spacer i dzięki temu dowiedzieć się właśnie, czemu właściwie akurat Swarzędz Podpoznański stał się taką polską stolicą mebli. Można też tą wycieczkę odbyć w zupełnie inny sposób, a mianowicie korzystając z gry terenowej z Questu. To taki spacer, który zajmie nam około godziny, ale tutaj jakby clue są zagadki, są ciekawostki, są takie rzeczy, które musimy sami na tym spacerze odkryć. Początek w tym samym miejscu przy dużym krześle, no a potem wędrujemy, dowiadujemy się i na koniec odkrywamy skarb.
1: I odkrywamy skarb, no to powiedzmy więcej właśnie o tych zagadkach i nie tylko.
5: Kolejnym skarbem w Swarzędzu są rzeźby miejskie. To są rzeźby swarzędzkich stolarzy, które nawiązują do tradycji meblarstwa i stolarstwa. W pewnym sensie, w dużej części pokrywają się one ze szlakiem meblowym. Rzeźby swarzędzkich stolarzy to Józefy. To Józef w wielu odsłonach. Nie można zapomnieć o tym, że święty Józef był patronem swarzędzkich stolarzy. Dlatego też każda z naszych rzeźb miejskich ma na imię Józef. Mamy małego Józia, Józefa Powstańca, jest Józwa, Józef Muzykant, Ziutek Turysta. Także funkcjonują one w przestrzeni miejskiej z różnymi atrybutami charakterystycznymi dla tego zawodu. Myślę, że warto przyjechać do Swarzędza, zobaczyć nasze miejskie rzeźby. Powstała specjalna mapa swarzędzkich stolarzy, która pozwoli łatwo się pomiędzy nimi poruszać.
1: Swarzędz to też Centrum Historii i Sztuki.
8: Zgadza się, to jest integralna część Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, która prezentuje wielowiekową tradycję meblarstwa i przemysłu drzewnego w Swarzędzu. I tutaj oprócz takich rzeczy, które prezentują typowy warsztat meblarski z początku XX wieku i gdzie możemy dotknąć niektórych narzędzi i zobaczyć, jak kiedyś jeszcze bez prądu można było zbudować meble, to jeszcze jest taka strefa wirtualna, w której można zbudować wirtualne meble, albo dowiedzieć się na przykład, jak nazywają się przedmioty, które mamy normalnie w warsztatach stolarskich w Gwarze Poznańskiej. Też jest istotnym elementem kultury tutaj.
1: Jakie to nazwy między innymi?
8: Na przykład rajbanek albo waserwaga i nie będę zdradzać, co to jest. Proszę nas odwiedzić i po prostu odkryć samemu, ale jestem przekonana o tym, że są to nazwy, które gdzieś już Państwo słyszeli i one gdzieś w języku naszym tutaj wielkopolskim funkcjonują i na pewno są znane, chociażby coś kiedyś na pewno musiał dziadek wspominać.
1: Wyjaśnijmy słuchaczom, w jaki sposób można trafić do Centrum Historii i Sztuki w Swarzędzu.
8: To jest bardzo blisko rynku w Swarzędzu. Swarzędzu przy ulicy Bramkowej 6. Natomiast jeśli będziemy korzystać z mapy czy też z questu dotyczącego Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, to jest punkt kulminacyjny właśnie nasze Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. I trafić bardzo prosto, praktycznie kogokolwiek zapytamy na ulicy też pokieruje, natomiast na mapkach można nas również znaleźć.
1: Niebawem wakacje to chyba też dobra okazja, by tam zajrzeć.
8: Zdecydowanie, oprócz tego, że można zobaczyć, jak kiedyś wyglądało stolarstwo i obejrzeć na przykład katalogi sprzed 100 lat meblowe, a zaznaczam, że to były meble, które były rozpowszechnione na cały świat, nie tylko na Polskę czy Europę. Natomiast można również poznać inne rzeczy dotyczące historii Swarzędza, życia codziennego, ale też z zakresu Straży Pożarnej, ponieważ nasze muzeum jest w Starej Remizie Strażackiej i można na przykład ugasić wirtualny pożar, który jest bardzo, cieszy się dużym uznaniem wśród dzieci i nie tylko.
9: Nasze rzeźby same opowiadają swoją historię. Stawiamy na interaktywność i samoobsługowość, dlatego każda rzeźba posiada kod QR, można go zeskanować i automatycznie połączyć się z słuchowiskiem. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla słuchaczy. Można posłuchać tych opowieści, można też o nich poczytać, obejrzeć zdjęcia przez dedykowany portal poznajhistorie.pl. Tam zapraszamy.
1: Ja przypomnę, że dziś goście prosto ze Swarzędza, ale w rękach co tutaj mamy?
8: No tu jest bardzo stara, ona ma niecałe 100 lat, piła stolarska, taka dla dwóch osób, powszechnie znana Moje Twoje, pod taką nazwą, czyli jedna osoba trzymała z jednej strony, druga osoba z drugiej strony i ciągnęła w każdy w swoim kierunku naprzemiennie.
1: Czyli jak to działa, możemy chwycić? Czyli...
8: Tak jest, chwyćmy.
1: Tak.
8: I teraz tak, każdy ciągnie naprzemiennie w swoim kierunku, raz, dwa. Ona trochę skrzypi, nie wiem, czy Państwo słyszą, bo jest drewniana, a oczywiście ostrze jest metalowe, jest naprawdę ostre. Można by też, są też inne piły, na których można zagrać, ale my nie będziemy teraz tutaj tego prezentować. On ma znaczenie czysto techniczne, to znaczy, żeby po prostu było to elastyczne i im sztywniejsza piła, tym gorzej się po prostu tnie.
1: To ja proponuję piłę zostawmy tutaj gdzieś na boku, z boczku. A tutaj co jeszcze w studio?
8: W studio mamy jeszcze, wziąłam taki największy z naszej kolekcji hebel, który też jest z początku, z połowy XX wieku. On jest drewniany, jest trochę, jak pan widzi tutaj, nadgryziony przez drewnolubne robaczki. On ma tutaj ostrze, które jest akurat tutaj zamontowane w taki sposób, żeby nikt dotykając go się nie skaleczył. Natomiast taki hebel służył do obsługi, do heblowania, czyli do ścierania po prostu desek, wygładzania ich. On jest naprawdę ciężki, więc trzeba przyznać, że w tej dobie, gdy nie było prądu, po prostu siła mięśni napędzała te wszystkie maszyny, mimo że Swarzędz był bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o maszyny z zakresu stolarstwa. No to jednak takie narzędzia typu hebel, czyli rajbanek, były w każdym warsztacie praktycznie.
1: Korzystając z okazji zadam jeszcze takie pytanie. Każdy w Swarzędzu, każdy mieszkaniec, mieszkanka ma kogoś bliskiego w rodzinie stolarza?
8: Myślę, że Swarzędz jest teraz połowicznie, w połowie z napływowych ludzi stworzony i myślę, że nie można tak uprościć. Natomiast ludzie, którzy nas odwiedzają, bardzo często entuzjastycznie podchodzą do tych narzędzi, bo mówią, o, pamiętam, takie coś było w garażu, czy tam w warsztacie mojego dziadka, nawet niezwiązanego z meblarstwem, ponieważ no, należy pamiętać, że kiedyś te narzędzia były prostsze i zdecydowanie ludzie naprawiali sobie sami wszystkie rzeczy, więc bardzo dużo naszych ojców, dziadków, czy też pradziadków po prostu dysponowało tymi zwykłymi narzędziami drewniano-metalowymi i one służyły nam wiele, wiele lat, no i wspomnę do tego, że dobrze pielęgnowane do tej pory mogą służyć.
9: Staramy się wyszukiwać takich ludzi, którzy z zawodem stolarza nadal są związani. Produkowaliśmy fajny cykl programów pod tytułem Swarzędzanie inspirują. Często naszymi gośćmi, którzy opowiadali swoją historię, którzy pokazywali swoje zbiory, swoje stolarskie warsztaty, byli właśnie stolarze, którzy z dziada, pradziada w Swarzędzu mieszkają, którzy po dziś dzień zajmują się tym rzemiosłem. Też zachęcam, program znajduje się na naszych stronach, można je odwiedzić, dowiedzieć się czegoś więcej.
1: Wakacje to czas, gdy do Poznania, do Wielkopolski przybywa sporo osób, sporo gości. Sporo tych gości dopytuje też o Swarzędz. Chcą zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś?
7: Niektórzy dopytują, mając w pamięci te skojarzenia, a innym staramy się właśnie w naszych punktach informacji turystycznej zaproponować, bo to nie jest, trzeba przyznać, taki najbardziej oczywisty kierunek, ale zapominamy, że ten Swarzędz jest tuż obok Poznania i ma na tym swarzędzkim szlaku meblowym bardzo dużo zaoferowania bardzo, bardzo różnorodnych historii. No i można ten szlak zwiedzać w swoim tempie, można wybrać czy to bardziej chcemy pospacerować sobie po mieście, zobaczyć te figurki stolarzy, czy chcemy zobaczyć te nietypowe meble miejskie, które co roku się pojawiają na ulicach miasta. Czy może odwiedzić Muzeum Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki i poznać tą historię nieco bardziej dokładnie, czy zmierzyć się właśnie z grą terenową. A jak ktoś jest bardzo zaangażowany, może zrobić wszystko naraz.
2: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
9: Jeszcze jedna dosyć istotna rzecz. Nie zapomnijmy o tym, że nasze miasto jest umeblowane. Była taka tradycja, że swarzędzcy stolarze produkowali w takich niestandardowych rozmiarach meble miejskie, taką zyskały one nazwę, i w przestrzeni miejskiej, oprócz atrakcji, o których wcześniej wspomnieliśmy, możemy znaleźć też duże łóżko na przystani nad jeziorem, przy dworcu kolejowym w Swarzędzu wieszak XXL, ławkę, dwa duże krzesła, abstrahując od tego XXL będącego taką wizytówką Swarzędza, zlokalizowane na Nowej Wsi, więc meble miejskie to jest kolejna rzecz, którą warto zobaczyć.
8: Chciałabym jeszcze dodać, że jeśli ktoś ma ochotę zgłębić tą wiedzę i porozmawiać z tak zwanym żywym człowiekiem, to zapraszamy do Swarzędzkiego Centrum Historii Sztuki, gdzie zwiedzanie jest bezpłatne i nasi przewodnicy bardzo chętnie potrafią oczarować i opowiadać o tym swarzędzkim przemyśle drewnianym, meblarskim, ale też po prostu o dawnych czasach.
1: Jeśli chcecie więc zaplanować sobie wakacyjny czas pod Poznaniem, to oczywiście zapraszamy do Swarzędza. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej szlakmeblowy.swarzędz.pl. Ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu gościły.
8: Julia Dymitrowska-Koch, Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki.
9: Izabela Paprzycka, Wydział Promocji Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
7: Piotr Basiński, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękujemy.
1: Gościom jeszcze raz dziękuję za wizytę w moim studio. Czas zmienić temat. Nowy mostek dla pieszych i rowerzystów w północno-wschodniej części Parku Cytadela jest już gotowy.
10: Zastąpił on zdemontowany jesienią ubiegłego roku obiekt, który to już był w złym stanie technicznym. I tak w miejscu rozebranego wcześniej mostka stanęła zupełnie nowa, żelbetowa konstrukcja. Ona jest posadowiona na istniejących fundamentach. Ma długość prawie 38 metrów i jest oczywiście odpowiednio odwodniona i wyposażona w nowe balustrady. Dodatkowo też w ramach prac wymieniono nawierzchnię na dojściach do niej oraz też pod konstrukcją, a także wykonano niezbędne prace brukarskie na nasypach. Ze względu na historyczny charakter miejsca, jakim jest Cytadela, prace były prowadzone zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim. Mostek jest już dostępny i oczywiście można z niego korzystać, na przykład podczas spacerów po parku.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka, szefer z PIM-u. A z Poznania przenosimy się do Lubonia. Mieszkańcy zyskają nowoczesną przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych. Miasto pozyskało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na budowę nowej sali koncertowej przy tamtejszym ośrodku kultury. W magazynie powracamy do Poznania. Lato to czas plenerowych imprez. Scena nad Rusałką wraca na kolejny sezon. To właśnie mieszkańcy zdecydowali w poznańskim budżecie obywatelskim, że nad jeziorem przez 3 ciepłe miesiące odbędzie się ponad 30 bezpłatnych koncertów.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
10: Bo w Media

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
10: Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
11: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
10: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa, a została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
12: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
10: Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chwilami chmurzyć i może przelotnie padać. Lokalnie także burze. A na termometrach maksymalnie na Pomorzu od 18 do 20 stopni, na zachodzie do 22, a na południowym wschodzie do 26.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Została ostatnia reklama.
12: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.

0: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ło, widzisz to, co ja?
12: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama. Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Została ostatnia reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama.
9: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. Siedem województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smogów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
10: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
9: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla siedmiu województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica. Strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. Wielka Parada Smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
9: Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz i w większości regionów burze, a najsilniejsze będą na północy. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i 26 na Podkarpaciu.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
3: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

serce za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świat.

zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, w te witaminy przebogate.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
5: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Mam Ciebie tylko w głowie.
7: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
8: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
9: Została ostatnia reklama.
10: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

Poszłyśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercu.

0: złoty pierścionek.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mam ciebie tylko w głowie.
6: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
7: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
8: Została ostatnia reklama.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz.
1: Reklama. Dzień dobry Państwu. Niedziela, 10:00. Późny poranek w Radiu Pogoda, czyli nasz koncert życzeń niedzielny. Za chwilkę zaczniemy. Teraz poproszę wiadomości i prognozę pogody.
2: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
2: Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
4: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
5: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem?
6: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
2: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21. miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114. miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
7: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
2: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
8: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
2: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku. Radio
3: Pogoda. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
2: Dziś słońca nie brakuje, ale chwilami niebo będzie się chmurzyć. Przelotnie popada i zagrzmi, najintensywniej na północy. A na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, macie Państwo doskonałą okazję teraz, aby przekazać swoim bliskim piękne słowa. Możecie to zrobić przez maila, czyli robert@radiopogoda.pl. Czekam na Państwa wieści. Można wysłać zgłoszenie poprzez naszą stronę radiopogoda.pl. Tam jest taki formularz do wypełnienia, albo po prostu można nagrać swoje życzenia pod numerem 22 444 4004. Dzisiaj zaczniemy od najpiękniejszej melodii w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, że za tobą pójdę jak na bal.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Córka Monika pisze do, no ale pięknie, Lesław Telesfor Szafoni. Kochany dziadku Lesławie, tato, w dniu imieni życzymy ci zdrowia tyle, żeby wystarczyło minimum do setnych urodzin. Cierpliwości większej niż przy czekaniu na branie ryby i nerwów ze stali, a najlepiej wcale bez nerwów. Nie denerwuj się na mecze, na sędziów i na ryby, które uciekły. Szkoda zdrowia. Dbaj o siebie, bo masz jeszcze wiele zawodów do obejrzenia, wiele ryb do złowienia i przede wszystkim 5 wnuków, którzy nie pozwolą ci się nudzić. Wszystkiego najlepszego, córka Monika. No to fajny dziadek, ojejku. W sumie jak byłem małym chłopcem, to też bym chciał mieć takiego dziadka. Ja też miałem fajnego. Chodziliśmy do pszczółek, karmiliśmy króliczki. Też mi pokazywał różne bardzo ważne rzeczy związane z maszynami, z naprawianiem przedmiotów codziennego użytku. Irena Jerocka, teraz wymyśliłam cię.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, no to moja Basia coś przyjęła od Państwa. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć najlepsze życzenia mojemu mężowi z okazji 93. rocznicy urodzin. Życzę mu, aby każdy kolejny dzień był pomyślny i szczęśliwy, pełen miłości, szacunku i dobra. Z optymizmem patrz przyszłość, ale miło wspominaj przeszłość. Tego życzę Ci z okazji Twojego jubileuszu, żona Maria. Całuję i pozdrawiam całą redakcję. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy wokół redakcji pracują. Do widzenia, Maria.
1: Jakie piękne, co? No to piękny też wiek. Bardzo serdecznie Pana też pozdrawiamy. Jak sądząc po tym, co mówiła Pana żona, to już pewnie 50 albo 60 lat razem. Może nawet 70. To też jest możliwe. Niesamowite. No to bądźcie zdrowi jak najdłużej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W tle rozbrzmiewa hejnał zwierzy mariackie. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: i wystarczy jedna chwila.
1: Chwile, dwie.
0: Larwa zmienia się w motyla.
1: Larwy, dwie.
0: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają. Przyszła wiosna, niech trwa. Ciubi gabaraj, ciubi gabaraj.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Hani zadzwonimy z życzeniami.
2: Słucham.
1: Witam pani Haniu. Robert Janowski z Radio Pogoda. Kłaniam się i mam dla pani życzenia, tylko poczekaj, a urodzinowe. Już były, nie szkodzi.
2: Tak?
1: Nie szkodzi, pani Haniu, że były. Były piękne. Cały czas czwórka z przodu, tak trzymać do końca życia. To od Przemka, pani Haniu. I mówi, panie Robercie, musi być... Przemek mówi, panie Robercie, musi być włoska piosenka, una notte speciale, bo to jedna z ulubionych piosenek, a przede wszystkim włoska, bo Hania jest zakochana we Włoszech. Tak, Haniu?
2: Tak, dokładnie tak, no, dokładnie.
1: No, ale widzę po twoich reakcjach, że niespodzianka się udała.
2: No bardzo. Po prostu jestem...
1: Dzisiaj masz znowu urodziny.
2: W ogromnym szoku.
1: Że Przemek tak wymyślił?
2: No, naprawdę. Wymyślił. Wszystkiego się spodziewam, ale nie tego.
1: No, Przemek wymyślił, a ja dzwonię. No tak, tak to działa, Haneczko. Powiedz mi, wakacje tuż, ty będziesz we Włoszech, czy nie?
2: Nie, będę. W tym roku nie będę.
1: Przemek
2: bardzo marzę, ale...
1: No wiem, Przemek pisze tak. Haniu, w tym dniu i zresztą nie tylko w tym dniu życzę ci przede wszystkim zdrówka, spełnienia twoich marzeń, a przede wszystkim powrotu do twoich ukochanych Włoch. Ciągłego uśmiechu i najważniejsze życzenie, żeby nasza przyjaźń trwała do końca świata. Przemek.
2: Pięknie.
1: No widzisz. Ono tobie myśli. Dobry przyjaciel, fajny.
2: Cudownie, bardzo.
1: Dobrze,
2: bardzo.
1: Że...
2: Życzę każdej osobie mieć takiego przyjaciela, jakim jest Przemek. Naprawdę.
1: Cudnie. Hanusia, pozdrawiam cię serdecznie.
2: Dziękuję, ściskam serdecznie. Mozu ścisków, pięknego dnia, takiego jak mój.
1: Tak jest, dobrze.
2: A może by był piękniejszy. Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, pewnie do usłyszenia. A teraz,
2: do usłyszenia.
1: A teraz specjalna piosenka dla ciebie, Haniu. Una notte speciale. Niech te Włochy się urzeczywistnią jak najszybciej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drogi Robercie, tak się zaczyna wiadomość z mojego maila. Moja kochana mama Krysia słucha pana audycji i radia w ogóle cały czas, jak jest tylko w domu, i dlatego chciałabym jej sprawić niespodziankę i przyjemność, składając jej życzenia urodzinowe za pana pośrednictwem. Dobrego zdrowia życzę mamusiu, samych radości, pogody ducha, uśmiechu na co dzień. Córka Agnieszka. Do tych życzeń też się

0: tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Bang oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj. Na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: nie wiszą.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Mam ciebie tylko w głowie.
11: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
12: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
4: Została ostatnia reklama.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama.
16: Na zegarach 11:00 kontynuujemy nasz koncert życzeń, ale to już po wiadomościach i po prognozie pogody.
17: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
17: Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
18: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
17: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy, multimedaliści wielkich imprez, Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
19: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
0: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
17: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.

0: Pogoda.
1: Na termometrach dziś od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Przeważnie słonecznie, ale będą też chwile, że niebo będzie się chmurzyć, popada i zagrzmi, zwłaszcza na północy i w centrum Polski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Niedzielny koncert życzeń. Proszę Państwa, dzisiaj ze świąt wyjątkowych, których często Państwu przypominam, ale wyszukuję również, mamy Dzień Chemika. Mamy również Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, cokolwiek to znaczy. Dla wszystkich, którzy troszkę się martwili pochmurną pogodą, znalazłem takie przysłowie. Czerwiec, gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą. Drodzy wędkarze, szykujemy wędki. Idę dzisiaj do piwnicy i robię też porządek ze sprzętem wędkarskim. A Danuta Rin i Bogdan Czyżewski zaśpiewają piosenkę pod tytułem Tyle wdzięku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Bogusi teraz zadzwonimy.
2: Halo?
3: Dzień dobry, panie Bogusiu. Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń.
2: Dzień dobry, miło mi bardzo.
3: Dzień dobry, Bogusiu. Mam dla ciebie piosenkę, o którą poprosił twój osobisty Jerzy.
2: Osobisty mąż.
3: Osobisty twój mąż, od, proszę ciebie, od 55 lat.
2: No tak, no. Minęło w kwietniu.
3: Wow, no ale też masz imieniny, więc idealnie się składa, że bo tak no naprawdę tak. W związku z tymi imieninami. I Jurek prosi koniecznie o piosenkę Poczekaj Engelbert Humperdinck Spanish Eyes. Już za chwilę puszczę. W tym roku obchodzimy szmaragdowe gody. Nawet nie wiedziałem, że to tak są szmaragdowe. Dwie piątki, szmaragdowe. 55
2: lat. 55
3: lat,
2: aż trudno uwierzyć.
3: Ha, głośno powiedziałem, no ale dotarło pewnie do was dużo wcześniej, że to jest tyle i to, że kiedy to się stało, to jest zawsze, wszyscy mówią, Boże, ale kiedy?
2: Tak przeleciało.
3: Zawsze to rozumiem. Tak to życie przelatuje, bo ale wiesz, dlaczego sobie myślę?
2: Tak.
3: Że nie wszyscy się potrafią cieszyć każdym dniem.
2: I to jest prawda, bo w sumie to jest najtrudniejsze.
3: Tak, a to jest tak oczywiste.
2: A to jest oczywiste.
3: Bo mija no mi tak. I to cały dzień, 24 godziny i czasem jedziemy, Boże, jaki jestem zmęczony, idę spać, nic się nie wydarzyło, a tyle się rzeczy pięknych wydarzyło. I teraz ten jeden dzień się odkłada, mija jeden rok, dwa, i potem 2, 3, 5, potem 55. Ha!
2: A, no właśnie.
3: No właśnie.
2: Jak coś się złego wydarza, to się zauważa, jak kiedyś było dobrze.
3: A to też druga sprawa. Masz, absolutnie
2: prawda?
3: Masz rację. Tak jest.
2: Tak.
3: Kochanie, gdzie mieszkacie, powiedz, Bogusiu?
2: W Warszawie.
3: A, widzisz.
2: Na Bemowie.
3: Na Bemowie. No to bardzo ładnie. To ja cię pozdrawiam serdecznie.
2: Dzięki,
3: Jureczka,
2: ja również
3: uściskaj.
2: Pozdrawiam serdecznie.
3: Tak jest. I Jurka uściska i no i co? Do usłyszenia.
2: No dziękuję bardzo.
3: Bardzo proszę, Bogusiu. No i Engelbert Humperdinck teraz te hiszpańskie oczy zaśpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z maila, mojego maila robert@radiopogoda.pl. Dzień dobry. Najpierw trochę komplementów w pana stronę. No może ominę to, bo że wszystko ładnie. Piszę do pana, bo moja córka Agata 4 czerwca obchodziła swoje urodziny i życzenia złożone przez pana na pewno sprawiłyby jej przyjemność. Dla Agatki spełnienia marzeń, samych cudownych chwil od mamy i taty. I kochamy ją bardzo, bo jest naszą ukochaną córeczką. Kto tu się podpisał? Właśnie się nikt nie podpisał. Także od rodziców, droga Agatko, nie wiem, gdzie mieszkasz. No, w każdym razie. Troszeczkę możecie państwo uzupełnić te wiadomości, jak piszecie, skąd jesteście, jak macie na imię i tak dalej. Będzie łatwiej was namierzyć i wiedzieć, która Agatka ma tego słuchać. Dobrze, trzymam państwa za słowo i za chwilkę kontynuujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pana Sławomira zadzwonimy.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, panie Sławku. Robert Janowski nazywam się. Dzwonię z Radia Pogoda. Proszę pana, i mam dla pana życzenie od pana żony Ani. Z okazji, zaraz ci powiem, ojejku, piątka z przodu. Wspaniale. Gratuluję.
2: Dziękuję.
1: Ona cię kocha, wiesz o tym?
2: Wiem. Ja też ją kocham.
1: Nawet to napisała. Kochany mężu, podziwiam cię za twoje dobre serce, za to, że potrafisz wyczarować pyszne potrawy i wypieki, a także za to, że nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych do naprawienia. Nasza domowa rączka, panie Robercie, niezastąpiony kucharz w jednej osobie, to prawdziwy skarb. A ten rok jest dla nas szczególny, bo świętujemy nie tylko twoje 50. urodziny, Sławku, ale także naszą 10. rocznicę ślubu. I chciałbym ci podziękować za te wspólne lata, za miłość, za wsparcie, za cierpliwość, za poczucie bezpieczeństwa, które dajesz mi i naszej córce, Laurce, każdego dnia. I cieszę się, że właśnie z tobą mogę dzielić życie, radości, codzienne chwile. Życzę ci, aby każdy kolejny dzień przynosił ci powody do uśmiechu, dumę z tego, kim jesteś, oraz wiele szczęścia i zdrowia na następne lata. Z całego serca dziękuję, że jesteś. Kocham cię, Ania.
2: Ja też cię kocham, Aniu.
1: Napisała prosto z serca, bo takich rzeczy się nie da wymyśleć tak po prostu. No czuję to, że to jest takie piękne, prawdziwe.
2: Dziękuję bardzo.
1: Chciałem się z tobą tym podzielić, bo pomyślałem sobie, że... No, że zasługujesz na te słowa po prostu.
2: No, ja bardzo jestem wzruszony. Dziękuję bardzo, naprawdę. Nie wiem, aż nie wiem, co powiedzieć.
1: Nic, już powiedziałeś, że też cię kocham, to wystarczy. No, to są tylko słowa. Zobacz, jak słowa zmieniają rzeczywistość.
2: Tak, dokładnie.
1: No, fajnie. O, jak się cieszę. Anusie, całuj, Sławku, żyjcie sobie szczęśliwie. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dla ciebie
2: również
1: też od nas.
2: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
1: Trzymajcie się. Pa, pa.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Bardzo proszę. No to po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy. Śpiewa Wojciech Płonarski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w Trybunie i w Życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej,

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Małgosia napisała do mnie. To jest wiadomość z życzeniami. Heniek!

0: które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
1: No ale to miła pobudka.
0: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
1: Lepsza niż syrena alarmowa.
0: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
2: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
10: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Została ostatnia reklama.
18: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Bang oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20:00 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
1: Została ostatnia reklama.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Wybiła godzina 12:00. Po wiadomościach i po prognozie pogody oczywiście wracamy do państwa z drugą połową naszego niedzielnego koncertu życzeń.
12: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
12: Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
13: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
12: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
14: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze
3: szczerze mówiąc, nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może.
12: Mówiła Chwalińska, nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.

0: Pogoda.
1: Momentami niebo będzie się dziś chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi w niemal całym kraju, a najsilniejsze burze na północy i w centrum. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dzisiaj solenizantami są Robert. Ale ja mam w kwietniu, to dzisiaj nie ja, ale jakiś inny Robert z pewnością. Wiesław, Wiesława, Antoni, Jarek, Paweł i Anna. Więc składajcie im życzenia. Można również przez naszą stronę radiopogoda.pl albo można napisać do mnie maila w tej sprawie. Robert@radiopogoda.pl albo zadzwonić do Basi na numer 22 444 4004. A teraz piosenka w wykonaniu Bogusława Meca, Marianna.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I kolejny telefon dzisiaj do pana Damiana dzwonimy.
2: Tak.
1: Panie Damianie, Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzień dobry. Koncert życzeń, czyli mam dla ciebie życzenia.
2: Tak, tak.
1: Od twojej żony Katarzyny. Urodziny nie wiem, kiedy miałeś, czy będziesz miał?
2: Były, 31 maja.
1: Były, a to całkiem niedawno. No więc przyjmij dzisiaj, jakoś wszystko się nie może zmieścić w jednego tygodnia, musisz zrozumieć. Więc kochany mężu, pisze twoja Kasia, w dniu twoich 41 urodzin, wow. Życzę ci sukcesów, spokoju, siły, zdrówka, aby z twojej buzi, twarzy nigdy nie znikał uśmiech, abyś zawsze był przy mnie, bo bardzo cię kocham. Wraz z Michalinką i Alusiem życzę ci jeszcze, żeby Radio Pogoda, które uwielbiasz, o, zawsze towarzyszyło ci w drodze do naszego domu. Jak ładnie. No i Kasia się podpisała. No jest wspaniale.
2: Bardzo uwielbiam.
1: Tak. To jako młody człowiek, skąd masz takie umiłowanie do niemłodych piosenek?
2: Lubię każdy rodzaj muzyki, ale to najbardziej, no nie wiem, jakoś takie bardzo dobre wspomnienia z dzieciństwa.
1: A, no właśnie.
2: No nie wiem, bardzo mi się tamte czasy podobały niż teraz. Pomimo tego, że było ciężko, jakoś tak, a teraz jest wszystko na wyciągnięcie ręki, no ale...
1: Było ciężko, ale ludzie żyli ze sobą, wiesz? I dzięki temu jakoś było... No tak.
2: Człowiek... Szczęście było, bo teraz ludzie nie mają szczęścia, mają pieniądze, nie mają szczęścia.
1: Otóż to, a widzisz, jaki mądry jesteś. A, to Kasia dlatego cię kocha też przy okazji. Damian, wszystkiego dobrego dla was.
2: Super, dziękuję.
1: Z Kasieńką. Trzymajcie się cieplutko.
2: Tak jest, no miło było usłyszeć.
1: Wzajemnie, pa, pa. Do usłyszenia, bo ty słuchasz Radia Pogoda, więc...
2: Tak jest.
1: Bardzo częstego. Cześć.
2: No, pozdrawiam.
1: Hejka. I Mieczysław Fok, który niedawno zresztą miał urodziny. Nasza jest noc, zaśpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramion

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz Basieńka nam coś odtworzy.
2: Dzień dobry. Chciałabym złożyć życzenia mojemu mężowi Eugeniuszowi, który 2 czerwca skończy kolejną 18. Chciałabym mu życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pociech z córek, z zięciów, z wnuczek, z wnuka jedynego. A przede wszystkim chciałabym mu złożyć dużo, dużo zdrówka. Dziękuję bardzo.
1: No właśnie, i na tym zdrowiu zawsze kończymy, nie? Prawda? Dużo tych wszystkich rzeczy, a zdrowie najważniejsze, to prawda. No to Geniu, trzymaj się w zdrowiu, jak ci życzy twoja osobista żona. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: została ostatnia reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Anny.
2: Halo?
1: O, pani Aniu, bardzo mi miło. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z życzeniami od twojego męża Jacka. Anusia, zaskoczona jesteś na pewno.
2: Bardzo.
1: Cudownie zaskoczona jestem. Panie Robercie,
2: ojej. Odezwać.
1: Nie.
2: Tak się zaskoczyłam, że aż mi się gorąco zrobiło. Dziękuję. Boże. Jejku, jak fajnie cię słyszeć, Robert.
1: No widzisz, a my się znamy, Ania.
2: Co, o tym marzyłam? Nie.
1: Nie, ale już
2: tak
1: się znamy.
2: Tak pozwoliłam. Tak, już się znamy.
1: No to już możemy, jesteśmy kumplami, dobra. A ja coś cię kocha, wiesz o tym, nie?
2: Wiem.
1: Boże, jak on cię kocha, Boże. A bo ty już jesteś taka już raczej dojrzała kobieta.
2: Ja już jestem dorosła.
1: Tak. Dorosła, już dorosłaś, tak? Już
2: dorosła
1: jakiś
2: jestem,
1: czas temu.
2: Tak.
1: I Jacek pisze, dla mojej cudownej żony Anny. Z okazji, no tam, nieważne, urodzin.
2: 57.
1: No sama to powiedziałaś, 57.
2: Tak,
1: brzmi
2: tak.
1: Dumnie. Aniu, dziękuję ci za twoją miłość, za dobroć, za całe dobro, które wnosisz do mojego życia każdego dnia. Życzę ci przede wszystkim niezłomnego zdrowia, spokoju w sercu oraz niesłabnącej radości z każdej małej chwili. Niech ten rok przyniesie ci spełnienie wszystkich skrytych marzeń. Bardzo cię kocham i dziękuję, że jesteś. Twój mąż Jacek.
2: Jestem pod wrażeniem. No. Dziękuję bardzo.
1: Masz chusteczkę, żeby łezkę usłyszeć?
2: Tak, mam.
1: To
2: mam.
1: Zawsze.
2: Zawsze.
1: Jak ja dzwonię, zawsze taką chusteczkę warto mieć, bo są też, no, są piękne rzeczy. Piękne momenty.
2: Ja zawsze o tym marzyłam. Ja mówiłam, że ja o tym marzę.
1: No właśnie.
2: Ale się nie spodziewałam.
1: Na tym to
2: super,
1: polega.
2: Dziękuję bardzo.
1: Marzenia się spełniają, Anusia. Ale masz fajnego Jacusia.
2: Właśnie. Tak, to fakt.
1: No, fajnie jesteście w ogóle, cudnie.
2: Super.
1: Serdecznie
2: dziękuję
1: cię pozdrawiam.
2: Bardzo.
1: Wszystkiego wam dobrego życzę.
2: Ja również pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
1: Pa, pa.
2: Do widzenia. Pa.
1: Jeszcze pięknie zaśpiewa dla ciebie, Aniu, Tom Jones, Delilah.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: wyznaczeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Dokładnie w dniu dzisiejszym moja mama, Marzenka, ma 60. urodziny. I prosimy o życzenia z tej okazji. Życzymy ci, droga mamy, mamo, pogody ducha, codziennej radości, aby każdy dzień był pełen uśmiechu, szczęścia, a twoje wszystkie marzenia wkrótce się spełniły. No to taka klasyka, prawda? Dziękujemy ci za to, że zawsze nas wspierasz i jesteś wspaniałą mamą. Żyj nam jeszcze 100 lat. Życzą twoje córki Wiktoria i Maria. Pani Marzenko, pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
7: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
6: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
7: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
11: Reklama.
12: Godzina 13. Wow. Ostatnia godzina już za chwilkę przed nami, proszę Państwa. Więc szybko wiadomości, prognoza pogody i wracamy.
13: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
13: Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
14: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
13: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo, że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
15: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie Mariny czy glampingiem, no to nie jest pełne.
13: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: W całym kraju przelotny deszcz może też zagrzmieć najbardziej intensywnie na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Nie czekajcie, drodzy moi, wysyłajcie życzenia dla swoich bliskich. To jest piękne momenty, wzruszające. A ostatnia godzina koncertu życzeń przed nami. Możecie nagrać jeszcze swoją wiadomość, jakbyście chcieli. 22 444 40 04. Piszcie na maila, jak nie dzisiaj, to za tydzień się zmieści. robert@radiopogoda.pl. Czas na piosenkę Czerwony Gitar. Historia jednej znajomości. To początek lat 60. ta piosenka. Ma ponad 60 lat ten utwór.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Poproszę o życzenia urodzinowe dla teściowej. Pani Joli z Wrocławia, pisze pan Dawid. Zdrówka, szczęścia, podróży małych i dużych, najpiękniejszych kwiatów na działce. Z Wrocławia pozdrawiamy Dawid i Sylwia. Do pani Joli, więc domyślam się, że Sylwia to córka pani Joli. A Dawidek kocha swoją teściową, panią Jolę z Wrocławia. No idźcie, bierzcie przykład. A ja kocham swoją Basię, swoją teściową. Także już przynajmniej dwie teściowe pozdrowione. No tak, przyznam się, że właśnie jest stąd tam sekretarka też ma na imię Basia, bo moja teściowa Basia jest super. Alibabki i Kapitańskie Tango teraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Ania do mnie napisała na maila: dzisiaj kończę, panie Robercie, 60 lat i tym samym powiększę zacne grono seniorów. Z tej okazji życzę sobie długich lat życia w zdrowiu, bo on jest najważniejsze. Życzę zresztą wszystkim seniorom zdrowia i pogody, ducha, miłego dnia. Ja się podpisuję i życzę tego samego sobie, bo już jestem seniorem, i wszystkim seniorom, którzy słuchają Radia Pogoda i nie tylko.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
4: No to miła pobudka.
3: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
4: Lepsza niż syreny alarmowe.
3: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Paulinki teraz zadzwonimy.
2: Halo.
1: Pani Paulino, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam dla pani życzenia, chyba dzwonię jako pierwszy, ponieważ urodzinki dopiero będą. Ale twój mąż, ale twój mąż już tak, żeby nie przegapić, a ja wtedy nie będę miał audycji, jak będą. Więc z lekkim wyprzedzeniem proszę przyjąć.
2: Bardzo dziękuję.
1: Od Radka, który jest na statku i nie będziecie mogli spędzić razem tych twoich urodzin.
2: Jak miło. Czuję się zaskoczona, zaszczycona i kochanie, bardzo ci dziękuję za pamięć, za taką niespodziankę. Wiem, że słuchasz.
1: Tak.
2: I całuję cię mocno.
1: Ale on, że jesteś żoną marynarza, co?
2: Paulina? Tak.
1: I tak całe życie?
2: Nie, całe życie nie, ale...
1: Od jakiegoś czasu?
2: Jestem żoną pana kapitana od jakiegoś czasu.
1: A kobieta wiernie czeka. Gdzieś
2: tam
1: żagiel bieli. No właśnie. Kochanie, pisze Radek, z okazji urodzin życzę ci przede wszystkim zdrowia, radości, spełnienia marzeń i dziękuję, że jesteś przy mnie każdego dnia. Niech każdy rok przynosi ci powody do uśmiechu, a ja postaram się, aby tych powodów było jak najwięcej. Kocham cię, wszystkiego najlepszego, Radek.
2: No, wzruszyłam się.
1: No, bo tym bardziej, że go nie ma, że za rączkę cię nie ma kto wziąć teraz.
2: Dokładnie tak, ale zaraz do niego zadzwonię i go chociaż wirtualnie uścisnę.
1: Ukochasz go przez telefon. Tak.
2: Tak.
1: Tak zrób, Paulinko. Wszystkiego dla was dobrego, kochani.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pa, do widzenia. Do usłyszenia pewnie szybciej. Goodbye, my love, goodbye. Demis Roussos. Ale to nieprawda, bo to jest wielka miłość.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, koniec. Zapraszam na program Moje Najpiękniejsze Melodie. To już będzie tu za chwilkę po 14. Gwiazdą programu, jak zawsze, będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi. Rozmawiać z nimi będzie Asia Kruk. Będą sobie opowiadać i słuchać pięknych piosenek. A ja życzę Państwu pięknego popołudnia. I tak się słyszymy codziennie rano, ale koncert życzenia, jak zawsze, w sobotę i w niedzielę od 10 do 14. Robert Janowski, dziękuję bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Od tego ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
14: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: Travistofast i Travisto.
14: Aflofast.
15: Ło, widzisz to, co ja?
1: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Uwaga, dekarze. Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.

Proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik cię

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Kłaniam się Państwu, za chwilę zaczynamy naszą codzienną audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości o 14:00.
17: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
17: Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
18: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
17: Z kolei Karolina Ziołopóżuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
19: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
17: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
3: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
17: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.

0: Pogoda.
1: W całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najgwałtowniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w pierwszą niedzielę czerwca się spotykamy z słuchaczem Radia Pogoda i klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi i tak się składa moim krajanem. Dzień dobry, panie Bartłomieju.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mówię, że jest pan moim krajanem, bo to jest Dolny Śląsk, pan w Prusach koło Strzelina, czy to bliżej Łagiewnik?
2: Można powiedzieć bliżej Strzelina.
1: Ach, bliżej Strzelina jednak. Znam okolice, bo ja z Bielawy jestem, wie pan.
2: O, mam rodzinę w Bielawie.
1: Naprawdę? No to już my prawie jak rodzina. Fantastycznie. Pozdrawiamy bielawską rodzinę. Bardzo serdecznie pana witam. Ale pan tak na co dzień w tych Prusach, czy generalnie gdzie indziej pan rezyduje?
2: Rezyduję w Komorowicach. To też blisko. Mhm. To też w gminie Kondratowice. Natomiast codziennie jestem bliżej już Ząbkowic, bo remontuję tam stuletni dom.
1: O, to pięknie. No, to się chwali. Bardzo fajnie, gratuluję. Porozmawiamy sobie za chwileczkę o pana najpiękniejszych melodiach. No i być może o pięknie Dolnego Śląska też nam wpadnie jakiś temat. No, ale to muzyka rządzi w tej audycji, więc za chwileczkę zaczynamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pan Bartłomiej wybrał sobie 6 swoich ulubionych piosenek i muszę panu powiedzieć, panie Bartku, jeśli mogę się tak do pana zwracać.
2: Jasne.
1: Świetnie, dziękuję bardzo. No więc, panie Bartku, zaczyna pan naprawdę z grubej rury od najpiękniejszej melodii, którą ja uwielbiam i mam takie wrażenie, że tutaj weźmiemy, otworzymy cudzysłów, ludzie w pewnym wieku, koniec tego cudzysłowia, bardzo lubią tę piosenkę. Chodzi o Niech żyje bal Maryli Rodowicz. Dlaczego pan wybrał ten przebój?
2: Ta piosenka kojarzy mi się też z remontem. O! Ciekawa historia jest taka, że pierwszego dnia, kiedy odebraliśmy klucze do tego domu, przyjechali nasi znajomi. Tutaj wokół mamy też jeziorka i właśnie z jeziora przyjechali z głośnikiem i podczas tej piosenki eksplorowaliśmy cały dom. Więc ta piosenka kojarzy mi się głównie właśnie z pierwszymi naszymi dniami w tym domu.
1: Piękne wspomnienie, ale wracając do tej eksploracji stuletniego domu, który pewnie od jakiegoś czasu był nieużywany, znaleźli państwo tam coś ciekawego?
2: Tak, znaleźliśmy 2 samochody. Jeden samochód dzisiaj stoi w stodole. Ciężko go wyciągnąć stamtąd. To jest Steyr z lat 30. Cabrio. Jeszcze czeka na swój czas, żeby go stamtąd wyczołgać jakoś.
1: No tak, tak. Jest coś niesamowitego. To będzie piękna kontynuacja tej historii, która, no jak pan mówi, dopiero się zaczyna. Tak samo jak nasz program i pierwsza, najpiękniejsza melodia dla pana. Niech żyje bal i Maryla Rodowicz.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda to nie tylko najpiękniejsze melodie, ale to głównie szczere, uśmiechnięte, fantastyczne spotkania z Państwem, słuchaczami Radia Pogoda. Dzisiaj w moich najpiękniejszych melodiach pan Bartek i ta audycja potrwa do 16, ale gdyby Państwo zechcieli także, tak jak pan Bartłomiej, opowiedzieć o swoich najpiękniejszych melodiach, proszę mi dać znać. 22 444 4004. Jeśli są Państwo klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, to ja zadzwonię. Porozmawiamy. Będzie miło. Zapraszam.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Została ostatnia reklama.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Reklama.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Dzisiaj z panem Bartłomiejem i jego pieskiem. Słychać tego pieska w tle. Co to za psiaczek?
2: To jest najbardziej szczekający psiak, czyli jamnik szorstkowłosy.
1: Aha.
2: Ona szczeka na wszystko.
1: No tak, tak. I wtrąca się do rozmowy. Jak pan rozmawia, to ona też chce pewnie.
2: Przymknę drzwi, może będzie trochę lepiej.
1: A dobra,
2: ona
1: dobra.
2: I tak będzie szczekała, bo nie da się jej uspokoić.
1: No, rozumiem, rozumiem.
2: Dopóki się nie wyszczeka, nie przestanie.
1: No dobrze, ale skoro drzwi zamknięte, pieska słychać mniej, to pan opowiada o kolejnej najpiękniejszej melodii, Dni, których nie znamy. Marek Grechuta, panie Bartku.
2: Tak, i prawda jest taka, kontynuując już też ten temat remontu, że przy remoncie każdy dzień jest pełen niespodzianek i nigdy nie wiemy, co odkryjemy. To się zepsuje, to czasami nas też pozytywnie zaskoczy. I ta piosenka chyba właśnie oddaje taką niepewność remontu i życia ruinersów. Nie tylko na Dolnym Śląsku, chyba tylko w całej Polsce.
1: Przepraszam, jak pan powiedział, życia ruinersów?
2: Tak, tak. Oj. Ruinersi to jest w sumie grupa osób, którzy remontują takie stare domy. Tak się potocznie mówi na takich budowlańców.
1: Muszę panu powiedzieć, że pierwsze słyszę, ale to rzeczywiście ładna nazwa i duży szacunek właśnie dla takich osób. I pan będzie remontował ten dom zgodnie, że tak powiem, ze sztuką, czyli będzie pan odnawiał stare elementy, czy zupełna będzie przebudowa?
2: Odnawiamy stare elementy. Poprzedni właściciele chcieli go zburzyć. Aha. Natomiast my tutaj idziemy w tą stronę odnawiania tego, co jest. Szkoda tego, zwłaszcza, że w tej wiosce są tylko 4 domy, więc szkoda byłoby zburzyć jeden z nich.
1: No pewnie, że tak. Ojejku. No to kłaniam się nisko, naprawdę. I z przyjemnością dla pana Marek Grechuta, Dni, których jeszcze nie znamy. Ale poznamy. Tak samo jak kolejną pana najpiękniejszą melodię już za chwilę.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda dzisiaj z panem Bartkiem rozmawiamy o remontach, ale to nie jest audycja remontowa, o najpiękniejszych melodiach, bo taki tytuł nosi ten program. Tyle słońca w całym mieście, Annę Jantar pan sobie wybrał. Czy to też ma związek z remontem?
2: Jeżeli chodzi o tę piosenkę, to podczas remontu i prac ogrodowych ważna jest na pewno pogoda. I tą piosenkę chciałbym zadedykować wszystkim ogrodnikom, działkowiczom z życzeniami wspaniałej pogody.
1: Niech tak będzie. Będzie pięknie, będzie słońce, będzie piękne polskie lato. A propos ogrodu w tym domu stuletnim, przypomnijmy państwu, który pan remontuje, jest przy domu jakiś stary sad z jeszcze po niemieckimi na przykład drzewami?
2: Jest. Mhm. Mamy piękną jabłoń taką pochyloną. Mhm. Musieliśmy ją trochę przyciąć w tym roku i w zeszłym roku też niestety inne drzewka, które tam były, przeszły klęskę, można powiedzieć, urodzenia, bo rok wcześniej przez przymrozki nie było w ogóle owoców.
1: No tak.
2: No i w zeszłym roku jak to wszystko wystrzeliło, to trochę połamało te drzewa, ale w tym roku naprawdę ładnie kwitną i spodziewamy się fajnych zbiorów.
1: Tak, i jest ten nasz Dolny Śląsk, że można zjeść owoc ze stuletniej i starszej jabłoni. To jest coś niesamowitego. Z ogromną przyjemnością Anna Jantar już za chwilę w Radiu Pogoda dla pana. Z piękną piosenką Tyle słońca w całym mieście. Taki jest tytuł, ale przenosimy miasto na wieś. Na chwilę, a do naszej rozmowy wracamy po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy

0: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Anti-Lu Kąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi.
3: Na ukąszenia wybieram Anti-Lu Kąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Bang oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
14: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
15: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Została ostatnia reklama.
18: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
19: Reklama.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Mam ciebie tylko w
2: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: Została ostatnia reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
7: Reklama. Z przyjemnością ogromną prezentujemy dzisiaj najpiękniejsze melodie pana Bartłomieja. Za chwilę wracamy do tej rozmowy, ale najpierw wiadomości o 15.
8: Pogoda da nam się we znaki, są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
8: Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
8: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
10: Radio Pogoda.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
8: Chwilami niebo się chmurzy i z tych chmur może wszędzie przelotnie popadać deszcz. Do tego niewykluczone burze, najsilniejsze na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
7: W Radiu Pogoda. Dzień dobry, panie Bartłomieju.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Spotykamy się w moich najpiękniejszych melodiach. Pan Bartek Klubowicz, Klubu Pogodnych Ludzi, opowiada o swojej muzyce. Mogę zapytać, czym się pan zajmuje, oprócz tego, że remontuje pan stuletni dom?
12: Zupełnie nic związanego z remontami. Jestem analitykiem oceny ryzyka korporacji.
7: No, proszę pana, to mi pan zaimponował, bo jednak to ryzyko pan ponosi, wie pan, o co chodzi.
12: Tak.
7: Czyli innym pan doradza, żeby jednak bezpiecznie, ale sam na swoje barki pan bierze, no, duże ryzyko.
12: No, można tak powiedzieć.
7: Tak trzeba żyć, do odważnych świat należy. Świetnie, że się spotykamy, panie Bartku. Za chwilę kolejne pana najpiękniejsze melodie.
4: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

moja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda w czerwcową niedzielę i piosenka od Pana Bartka. Nie wiem, komu Pan chce ją zadedykować, ale ja bym chciała, żeby Pan zadedykował ją mi, Zygmuntowi i Michałowi Pierzchale z Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda, bo my czasem sobie na głos śpiewamy tę piosenkę, którą Pan proponuje, czyli Radość o poranku i grupa I.
2: Ta piosenka to czysta radość i optymizm, tak. Dlatego niech motywuje Was do działania, także do dzieła.
1: Niech się niesie, oczywiście, tak. Że tak. A włącza Pan Radio Pogoda rano wcześnie?
2: Tak, tak. Szczególnie w weekendy, od białego rana nam towarzyszy Radio Pogoda.
1: Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Radość o poranku oczywiście gramy teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Dzisiaj z panem Bartłomiejem i ten program do godziny 16. Później cała reszta pięknej czerwcowej niedzieli. Oby kolejne były jeszcze piękniejsze, no ale jutro poniedziałek. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z tym, jak to będzie jutro rano, to ja państwu już teraz powiem. Będzie dobrze, bo się spotkamy już o 6 rano w pogodnym poranku Radia Pogoda. Gorąco zapraszam, a za chwilę wracamy do rozmowy z panem Bartłomiejem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

0: mknie.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda, pan Bartek opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Zostały nam jeszcze dwie piosenki, obie tego samego artysty. Chyba się państwo nie zdziwią, że jeśli powiem, że będzie to Zbigniew Wodecki, chociaż ta piosenka pierwsza Zbigniewa Wodeckiego, którą pan wybrał, panie Bartku, to nieczęsto jest wybierana, gdyż są to chałupy Welcome To. Wszyscy ją znają. Wszyscy ją lubią, a pan ją sobie wybrał. Dlaczego?
3: Bardzo ona mi się kojarzy z odpoczynkiem. I kiedy już znajdziemy chwilę czasu, rozkładamy leżaki, to puszczamy sobie chałupy Welcome To. Aha. I wtedy już na działce robi się klimat, powiedzmy, nadmorski, nad Dolnym Śląsku. Ta piosenka, można powiedzieć, że przenosi nas w takie wakacyjne klimaty.
2: Więc niech to trwa i niech gra muzyka chałupy Welcome To i Zbigniew Wodecki. Za chwilę finał naszej rozmowy, a w nim, no tak, będzie Zbigniew Wodecki.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, pan Bartłomiej opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki, bardzo często wybierana piosenka. Chciałby pan ją usłyszeć tak specjalnie dla siebie, podejrzewam. No nie, ale poważnie, dlaczego pan ją wybrał?
2: Myślałem, że na koniec fajnie byłoby puścić coś spokojniejszego i tutaj ta piosenka ma w sobie coś takiego właśnie, powiedzmy, nostalgicznego. Sprawia, że nawet pomimo tego zmęczenia odnośnie tego remontu mamy siłę, żeby tam wracać i myśleć o kolejnych krokach tego remontu.
1: Panie Bartku, zanim zagramy tę piosenkę na antenie Radia Pogoda, ja panu bardzo serdecznie życzę, żeby ten remont postępował bez większych problemów, bo te mniejsze wiadomo, że będą się zdarzać, bez zbytniego ryzyka, chociaż to, jak już ustaliliśmy kilka chwil temu, no jest ogromne ryzyko, żeby się panu dobrze tam mieszkało, po prostu, żeby pan był szczęśliwy w miejscu, które pan sobie wybrał.
2: Dziękuję pani serdecznie i zapraszam też na nasz profil na Instagramie Domek w Kolonii, jeżeli chciałaby pani nas podejrzeć kiedyś, co tam u nas słychać.
1: Myślę, że nie tylko ja, ale także słuchacze Radia Pogoda. Pięknie się pan zareklamował, oczywiście będziemy zaglądać. Ślicznie panu dziękuję za wszystko, że jest pan słuchaczem Radia Pogoda i uśmiechniętym człowiekiem.
2: Dzięki pani również. Wszystkiego najlepszego.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mam ciebie tylko w głowie.
12: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
13: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
14: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj LED

0: dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Thank you.

0: autopromocja.
1: W tle rozbrzmiewa hejnał zwierzy mariackie. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Na drogach duży ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
2: Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu, na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
3: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
2: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
4: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Przelotny deszcz i burze możliwe w całym kraju. Najsilniejsze mogą być na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Taka noc październikowa niewierna i w te okna tylko deszcz i ciągły plusk.
2: I taka Sandra się kładzie,

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Została ostatnia reklama.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
3: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
2: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
3: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
14: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Została ostatnia reklama. Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl. Reklama.
10: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
12: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
10: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Za granicą, w Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszynian Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę Malinowy Król.
13: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
10: Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Do wieczora w całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najsilniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu.

dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic,

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl. Yeah.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skurony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: Wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Została ostatnia reklama.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świat.

0: Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl. Reklama.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Reklama.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Kilkadziesiąt aut uszkodzonych w Poznaniu. Od tego tematu zaczynamy.
14: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce.
15: Kryminalny Poznań.
14: Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Wiemy także o sytuacjach, w których stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy. Policjanci zabezpieczyli monitoringi, a także docierają do pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. Straty są wciąż szacowane. Policjanci pionów kryminalnych intensyfikują swoje działania teraz na rzecz wytypowania podejrzanego i jego zatrzymania. Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji o zgłaszanie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto pod numerem telefonu 47 77 124 11.
13: Apelował podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach robotniczego zrywu nawiązują do wydarzeń, które do dziś są żywe w pamięci poznaniaków i poznanianek, choć minęło aż 70 lat. Ekspozycję na Placu Kolegiackim w Poznaniu będzie można oglądać do 30 czerwca. Czas na kolejny temat. Będzie to zaproszenie do Polskiego Teatru Tańca, ale nie tylko. Zagościły u mnie w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu.
16: Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca.
17: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca.
16: No przede wszystkim zapraszamy na premiery, właściwie na dwie, dlatego że w tej chwili w teatrze odbywają się próby do dwóch premier. Tej najbliższej, która już 19 czerwca, i tej trochę dalszej, ale nie tak bardzo dalekiej, która już 17 lipca.
18: Poznańska premiera.
16: W teatrze, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu.
13: To powiedzmy o tej pierwszej 19 czerwca.
16: No, ta pierwsza premiera ma takie nawiązanie przede wszystkim romantyczne do lektury, którą wszyscy znamy, czyli Dziadów 2, ale proszę się absolutnie tym nie wystraszać, bo czasami lektura może spowodować, że myślimy o jakiejś sytuacji teatralnej tak bardzo stereotypowo. To będą zupełnie inne dziady niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i do których przyzwyczaiły nas te godziny spędzone w szkolnych ławkach.
13: No właśnie mi się kojarzy z liceum.
16: No właśnie, ale to też może warto przyjść i zobaczyć, że te dziady można odczytać na całkiem inny sposób. No może opowiem taką anegdotę, że Monika Błaszczak, choreografka tego spektaklu, pochodząca zresztą z Poznania i nasza tutaj absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej, no ale też teraz bardzo dużo jeżdżąca po świecie, no między innymi robiąca projekty w Chile na pustyni Atacama, może o tym też będzie okazja trochę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek. No ale wracając do dziadów, ona studiując w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Nowym Jorku zetknęła się z takim badaczem André Lepekim, który no, jest znany z tego, że bada taniec, ale też z takiej swojej własnej teorii, która nazywa się widmologia. No i ta widmologia, nowa teoria połączyła się w głowie Moniki z dziadami, dlatego że widmologia to jest no, taka praca z pamięcią ciała, czy teoria mówiąca o tym, czym jest nasza pamięć, pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa. To znaczy mniej więcej znaczy to, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość, która odeszła. Każda przeszłość, którą przeszliśmy, która jest naszym doświadczeniem, trwa w teraźniejszości i to dotyczy zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. No i ta teoria połączyła się właśnie jej z lekturą dziadów i to jest jeden ciekawy wątek, no bo dziady to widma, a my rzadko chyba myślimy tak o dziadach. Myślimy o dziadach jako postaciach, które wracają na ziemię, w jakiś taki religijny sposób, ale czy mamy taką do końca świadomość, czy są to widma? Nie wiem.
17: A propos wątku lekturowego, to ja też anegdotę, ponieważ mój syn, który zdawał w tym roku maturę i radził drugiemu synowi, który w przyszłym roku zdaje maturę, powiedział, że powinien się nauczyć tylko dwóch lektur tak naprawdę, lalki i dziadów. Także mamy nadzieję, że to też będzie taki moment, kiedy będzie można do nas przyjść i trochę inaczej obejrzeć te dziady. I tak jak Ania powiedziała, rzeczywiście to będzie zupełnie inna odsłona, no bo przede wszystkim też taneczna, a taniec posłuży nam tutaj jako taka przestrzeń do odnowienia relacji też i do takiego spotkania, może tak łatwiej powiem, umarłych z nieumarłymi. I rzeczywiście ta przeszłość ma tutaj bardzo jest to taki bardzo ważny wątek, ponieważ będzie służył też nawiązaniu relacji z tymi naszymi trochę duchami przeszłości i z tym, co, tak jak też Ania powiedziała, zapamiętuje nasze ciało. Także mamy nadzieję, że dziady i taki też jest cel dziadów, zbudują taką relację, wspólnotę pomiędzy tym, co na scenie i tym, kto siedzi na widowni i pomoże przypomnieć sobie i zapamiętać i przywołać te wszystkie wydarzenia, wątki z przeszłości, które są dla nas ważne.
16: Ja jeszcze może dodam, no bo dziady jako no też inspiracja dla Mickiewicza, no to też pewien rodzaj rytuału. No i w jakiś sposób ten spektakl będzie pod powtórzeniem czy przywołaniem właśnie takiego rytuału jako pewnej formy spotkania ludzi między sobą, ludzi z samymi sobą, ludzi z przeszłością. No i ta forma spotkania, i to jest może ciekawe, będzie też wymagała od widzów pewnego rodzaju udziału czy sprawczości, ale już od razu uspokajam, że to nie będzie w żaden taki inwazyjny sposób, jak to czasami bywa w teatrze, że nagle zostajemy wyciągnięci na scenę i coś trzeba zrobić. To będą takie bardziej subtelne metody udziału, ale widzowie będą mieli też jakąś decyzyjność, no bo tak jest w każdym rytuale. Każdy ma jakiś swój udział i każdy uczestniczy, więc jeżeli chcemy go powtórzyć i też tak jak Monika powiedziała, stworzyć jakieś takie poczucie bycia razem, bycia pewną wspólnotą, no to wszyscy musimy uczestniczyć w jakiś sposób. Nie może być podziału na biernych i aktywnych.
13: Drodzy słuchacze, więc spokojnie, nikt nikogo na siłę za rękę, jak to się mówi, nie będzie wyciągać na scenę.
16: Absolutnie nie, ale no, będziemy liczyć na Państwa jakąś aktywność w takim zakresie, jak Państwo sami zdecydują. No i jeszcze może jedna anegdota, no bo tak anegdotycznie nam się trochę zrobiło wokół tych dziadów i to może dobrze. Teatrze. Te dziady są też ciekawe, dlatego że Monika Błaszczak i Teresa Fazan, czyli dramaturżka, pracują z tancerzami, którzy nie są Polakami. Także im ten tekst dziadów nic nie mówi. My wszyscy kiedyś słyszeliśmy, że istnieją jakieś dziady. No a mamy w zespole i też w zespole, który będzie występował w spektaklu Japonkę, Momoko Den, Anglika, Luka Namkina, dla których ten tekst dziadów no właściwie nic nie znaczy. Oni dopiero muszą poszukać swojego jakiegoś klucza jako obcokrajowcy. Także to też było ciekawe. Odkrywanie tych dziadów z perspektywy obcokrajowców, którzy nie znają tego tekstu. I jeszcze jedna ciekawa rzecz z kolei dla tych twórczyń, że one nagle, te wszystkie frazy typu ciemno wszędzie, głucho wszędzie, których każdy z nas słyszał, nagle usłyszały po angielsku. Więc też miały kontakt z tekstem, który znały, ale w zupełnie inny sposób i poprzez inny język. Także no jest bardzo wiele ciekawych aspektów pracy nad tym spektaklem, no i też bardzo wiele ciekawych aspektów tego, co się wokół tego spektaklu już dzieje. Prawda, Moniko? Łódź, no i właśnie to wydarzenie po samej premierze.
17: Tak, ja też chciałam dodać, że mamy bardzo fantastyczną grupę twórców tego spektaklu, bo jest i Monika Błaszczak, choreografka, i Teresa Fazan, dramaturżka, Ewelina Węgiel, która przygotowuje scenografię, Julek Ploski, który tworzy muzykę. Dodam, że jeden z utworów Julka został wybrany do ostatniej części Stranger Things, więc to też taki dla nas bardzo ciekawy wątek. Mamy też na pokładzie Łukasza Kozaka, który jest naszym konsultantem merytorycznym i który opowiada nam przy okazji wiele historii i o Mickiewiczu w zupełnie inny sposób, ale też o duchach, widmach i upiorach, bo to też jest taki wątek, który się pojawi w Dziadach. Ale też mamy kostiumografa Tomasza Armadę i jego asystenta Filipa Holaka, którzy między innymi z nami stworzyli dwa tygodnie temu podczas Trend Station w Łodzi na dworcu Łódź Fabryczna pokaz mody. To znaczy my mieliśmy okazję wziąć udział właśnie w tym przedsięwzięciu i zaprezentować część, fragmenty kostiumów do Dziadów w pokazie mody. Oczywiście też z fragmentem muzyki, więc było to takie też nasze działanie promocyjne, które myślę, że zwiększy też zainteresowanie nie tylko samym spektaklem, ale też tym, co w środku.
13: Przypomnę naszym radiosłuchaczom, że premiera już w tym miesiącu, dokładnie 19 czerwca, ale to nie jedyne wydarzenie.
16: Nie jedyne wydarzenie. Zaraz po premierze gramy ten spektakl jeszcze raz w ramach Festiwalu Malta, 22 czerwca. No a 20 czerwca zapraszamy do naszego partnera premiery Dziadów 2 do klubu Schron na takie afterparty czy no, imprezę taneczną, można powiedzieć, inspirowaną tym klimatem, no i też klimatem tego miejsca Schron, bo no, ono ma taką specyficzną, undergroundową atmosferę, więc znakomicie pasuje do klimatu Dziadów i mówienia o Dziadach i tańczenia w stylu Dziadów.
17: Chciałabym dodać, że w Schronie zagrają nie tylko Julek Ploski, który jest realizatorem muzyki w Dziadach 2, ale też DJ Kacha i Anzi, więc to będzie taki set każdego z DJ-ów, który też będzie w pewien sposób zakończeniem Parady Równości, która odbywa się 20 czerwca w Poznaniu.
13: A póki co jeszcze powróćmy do przygotowań, do tej premiery, do premiery Dziadów. Te prace trwają tak bardzo intensywnie teraz?
17: Teraz już bardzo intensywnie, więc wszystko już, że tak powiem, składa się w całość. Wszystkie ręce na podkład, tak dokładnie. No właściwie wszystko już mamy gotowe. Teraz będziemy ruszać z taką bardzo mocną promocją. Ale tak, scenografia już jest, choreografia już prawie gotowa. Ostatnie szlify, kostiumy przyjadą, więc już spinamy wszystko razem. Próby generalne i premiera.
13: Jeszcze pozwolę sobie na takie pytanie. A co było najtrudniejsze? Bo sporo wyzwań przy takim spektaklu, przy takim przedsięwzięciu.
17: Co było najtrudniejsze? Ja zawsze mówię, że praca producentki jest bardzo ciekawa, bo można spotkać się z różnymi wyzwaniami, które trzeba zorganizować, ale myślę, że przy Dziadach to pojawiały się gdzieś nam takie pomysły, na przykład z dronami, materiał nagrywany gdzieś z powietrza, być może pojawi się on w przestrzeni teatru, ale takich chyba szczególnych najtrudniejszych wyzwań nie było, ale myślę, że taką największym wyzwaniem tak naprawdę i taką pracą twórczą to jednak praca Moniki Błaszczak z tancerzami i z dramaturżką bo to tak naprawdę ich wspólne dzieło, bo tancerze też mają w tych Dziadach dwa coś do powiedzenia, nie tylko tanecznie, ale też merytorycznie.
16: No ja może bym jeszcze dodała, że jakoś może nie tyle trudnością, ile wyzwaniem jest przełożenie Dziadów na taniec, na choreografię, dlatego że no to jest mimo wszystko utwór, który ma sporo tekstu wierszem. No i jesteśmy jakoś też przyzwyczajeni, że aktorzy w jakiś sposób ten tekst interpretują. No a tutaj tych słów jeżeli, no to będzie bardzo mało. Jest tylko takie aluzyjne, kluczowe. No a cała jak gdyby historia tego spotkania z żywymi, nieumarłymi, z samymi sobą, z cieniami, będzie opowiedziana właśnie ruchem i choreografią. Także to jest wyzwanie, no ale też dla mnie jakiś taki ogromny atut tego teatru i coś, co najmocniej zaciekawia, no bo takiej wersji Dziadów po prostu jeszcze nie widzieliśmy.
17: Takiej wersji Dziadów 2 jeszcze nie widzieliśmy.
13: A widzowie będą mogli zobaczyć już od 19 czerwca, przypomnę, to wszystko w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, a dziś w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościły
17: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca
16: i Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca.
13: Pięknie dziękuję za rozmowę.
16: Dziękujemy bardzo.
17: Dziękuję bardzo.
13: A to wszystko, przypomnę, w Polskim Teatrze Tańca przy ulicy Taczaka. Zmieniamy temat. Jak się okazuje, coraz więcej osób podróżuje koleją. Przechodziłem przez dworzec w Poznaniu. Pasażerka, z którą rozmawiałem, przyznała.
7: Samą frajdą jest już jazda pociągiem. Tak jest. Zwłaszcza, gdy można z dziećmi pojechać, trochę więcej można zobaczyć.
13: A dokąd pani jeździ z Poznania najczęściej?
7: Akurat ja na wakacje za bardzo nie jeżdżę, do pracy jeżdżę.
18: Kolej w Wielkopolsce.
7: Biskupice Poznań główny. No na pewno jest wygodniej. Ja już jeżdżę w takim okresie, gdzie już doświadczam tej wygody, ale pamiętam czasy, kiedy jeździło się jeszcze parowozem.
13: A tak a propos pociągów, Koleje Wielkopolskie zapraszają do udziału w 6. edycji konkursu Pociąg do Sztuki. Każda odsłona konkursu pozwala uczestnikom zaprezentować swoją kreatywność w innej formie artystycznej. W jubileuszowym roku działalności spółki tematem przewodnim została grafika inspirowana historią, rozwojem oraz codzienną działalnością Kolei Wielkopolskich. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą w kreatywny sposób opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem koleją. Prace można nadsyłać do 17 sierpnia.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Od 19 czerwca widzowie ponownie będą mogli zobaczyć największe w Polsce nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż, realizowane przez Centrum Kultury Park Dzieje w Murowanej Goślinie.
18: Ciekawe wydarzenie w Wielkopolsce.
19: Staramy się co roku coś innego pokazać widzom. W związku z tym, że pewne rzeczy musieliśmy przeorganizować na naszej scenie, to nasza scena sama będzie wyglądała trochę inaczej, a to pociąga za sobą oczywiście zmianę ruchu scenicznego. Filip Klepacki, reżyser widowiska, koordynator artystyczny. Także myślę, że dla ludzi, którzy nie widzieli naszego widowiska, będzie ono interesujące, a dla tych, którzy widzieli, będzie odświeżone na tyle, że będą mogli powiedzieć, że widzieli prawie nowe widowisko. Są też nowe 3 sceny, nowa muzyka do tych 3 scen. Skupiliśmy się nie tylko na... oczywiście dla nas Wielkopolan ważne jest to, że uwypuklamy wydarzenia Poznańskiego Czerwca, 70-lecie, ale też pojawią się mappingi, ponieważ zaczynamy wykorzystywać AI. Oczywiście bierzemy je w ryzy, tak żeby robiło AI to, co my chcemy, ale pozwala nam to odświeżyć znacząco content multimedialny i pojawi się Konstytucja 3 maja na ekranie wodnym. Dużo nowych rzeczy. Zapraszam na widowisko najserdeczniej, jak tylko mogę. Jeżeli mam być bardzo szczegółowy, to mogę opowiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ tych prób nie ma tak dużo, bo szanujemy czas naszych wolontariuszy. W tym roku zaczęliśmy próbą online tak zwaną, czyli zapraszamy głównie nowych wolontariuszy, tych o których wiemy, że dołączają do nas na ten sezon. Oglądamy całe widowisko z komentarzem reżyserskim. Ludzie oswajają się z tym, jak wygląda nasze pole, jak na to mówimy, czyli scena nasza, jak nazywamy kulisy. Trochę ich wciągamy w ten nasz wewnętrzny język. Później są próby, ponieważ w tym roku zmieniliśmy trochę organizację naszą i podzieliliśmy cały zespół aktorów, wolontariuszy na teamy, tak to nazywamy. Jest to podejrzane w Kynren w Anglii, ponieważ wyjeżdżamy na wizyty studyjne i tam też się czegoś uczymy od tych, którzy robią to lepiej od nas. Są tacy też. I podzieliliśmy całą organizację na teamy i zaczynają się próby teamowe. Próby odbywają się co sobotę do połowy czerwca. No teraz już jesteśmy tak naprawdę w sezonie prób tak zwanych łączonych. 19 gramy premierę widowiska Orzeł i Krzyż. Sezon 2026. Rozszał jest niesamowity, jeżeli chodzi o wiek aktorów. Mamy ludzi, którzy... No w tym roku nie ma żadnego oseska, ale grały z nami dzieci, które nie miały jeszcze roku też. No można się domyślić, kogo mogły grać. Grały Jezusa po prostu w scenie zimy w czterech porach roku. Ale grają dzieciaki od czwartego roku życia i w tym roku mamy też panią, która ma ponad 80 lat. Mamy łączność przez krótkofalówki i pewne rzeczy możemy jeszcze korygować. Oczywiście to jest tak, że my w ciągu całego roku nawet, to nie tylko ten sezon prób, ale jest ze mną grupa kilkunastu osób, asystentów, koordynatorów, którzy jak już nic nie mogę zrobić, to oni są w kulisach wtedy i oni mogą pewne rzeczy jeszcze skorygować podczas wychodzenia na scenę, natomiast w tym zespole naszym są też liderzy teamów i oni już nawet będąc na scenie są w stanie jeszcze pewne rzeczy skorygować. Także jest to podzielone. Oczywiście mamy też, wspomagamy się technologią.
18: To warto wiedzieć.
19: Mamy tak zwanego elektronicznego inspicjenta, który automatycznie razem z całą ścieżką dźwiękową, z całym timeline'em odlicza kod, odlicza czas do wyjścia poszczególnych grup na scenę. Zapraszamy w kulisy, bo to jest naprawdę fenomen.
20: Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. Widowisko Orzeł i Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56 roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, tak jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce, to jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy, ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może, oczywiście oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały. Około 45% to są mieszkańcy murowanej gościnnej okolicy, czyli bezpośredniej okolicy, ale ponad 50% to są mieszkańcy sąsiednich gmin, bardzo duża grupa z samego Poznania, a to przecież jednak jest już, też trzeba dojechać i szczególnie pamiętajmy, że to są nocne widowiska, więc po ludzku to jest duży wysiłek. Ale mamy także z Pyzdr, mamy z Wolsztyna, a dalej z Wrocławia, Łodzi czy Warszawy. Po raz kolejny mamy wolontariuszkę, mieliśmy w przyszłości również z Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy wsiąść o 3.30 czy 3.40 w pociąg w sobotę, żeby przyjechać na próbę do murowanej gościny i potem wracać. To jest, ja sam jestem, wydaje się, że wszystko o tym wiem i też jestem takimi postawami zaskoczony. Nie ma żadnych korzyści z tego. Nikt tutaj nie robi kariery, nikt nie zarabia pieniędzy, nikt nie dostaje ekwiwalentu za przyjazd, nie dostaje żadnej diety. Jest siła zupełnie inna, nie taka, jak dzisiaj sobie świat wyobraża. Pewne załamanie oczywiście, jeżeli chodzi o widownię, była w okresie pandemii, ale byliśmy być może jedynym tego typu przedsięwzięciem, które nie przerwało i graliśmy. Trochę przesunęliśmy sezon, mogliśmy zapełnić w połowie trybunę, więc oczywiście wtedy było mniej. I od tego czasu jest cały czas wzrost. Rok 2024 to jest 19 tysięcy, rok 2025 czy ubiegły to jest 24 tysiące. W tym roku zakładamy 26 i to jest maksimum, bo mamy już za małą trybunę, żeby wszystkich chętnych pomieścić. To się rozwija. Co więcej, widzimy, że przedsięwzięcie jest rozpoznawalne po tych latach także już w skali ogólnopolskiej. Spotkamy ludzi, którzy znają to widowisko, albo byli, albo chcą się wybrać. My też oczywiście wiemy, skąd przyjeżdżają widzowie. Praktycznie każdego wieczoru są chociażby małe grupy z najodleglejszych województw, wszystkich województw w Polsce.
13: Pierwsze nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż w tym roku już 19 czerwca, a to wszystko, przypomnę, w murowanej Goślinie niedaleko Poznania. A tymczasem na międzynarodowych targach poznańskich niebawem Pyrkon.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
21: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uznański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
13: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
21: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy starym browarze stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, m.in. Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, m.in. zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany między innymi z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana między innymi z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, między innymi z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także między innymi Jarosław Boberek, Michał Krylikowski i wielu, wielu innych. Przyjedzie do nas między innymi Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, między innymi Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynne, brytyjski pisarz fantasy, między innymi znany z serii Wierni i Upadli czy saga o Krwio Zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
13: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii pozwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. A tymczasem rozpoczynają się przygotowania do przebudowy areny.
18: To warto wiedzieć.
13: Poznańska hala ma być miejscem, w którym będzie można organizować wydarzenia sportowe oraz koncerty i widowiska. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła postępowanie, które wyłoni autora koncepcji przebudowy obiektu. A podczas sesji miejscy radni przyjęli plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Poznania. To dokument strategiczny określający kierunki działań samorządu ograniczające negatywne skutki działalności człowieka na środowisko. Szczegóły oraz sam dokument można znaleźć na stronie poznań.pl. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
1: Anna Gruszka, witam serdecznie.
13: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
1: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór.
18: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: Jak co roku to jest taki okres, kiedy rozpoczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze, nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką.
13: A jest co oglądać, jest co robić. Było co robić też podczas przywitania wiosny, bo przypomnijmy, że powitanie wiosny odbyło się też hucznie w tym roku, jak zawsze, przed zamkiem.
1: Tak, jak zawsze, drugi rok już na naszym otwartym, zielonym dziedzińcu, bo oczywiście wyruszyła wielka grupa rowerzystów i rowerzystek, bo wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście.
13: Widzimy się po raz kolejny. Ostatnio mówiłaś o rowerze, że jeszcze nie rozpoczęłaś sezonu, bo nie napompowałaś koła, tak, dętki.
1: No niestety, ta dętka jest do dzisiaj nie napompowana, co trochę mnie smuci, ale zapewniam, że inna sobie przyjrzę do pracy rowerem, ale naprawię to.
13: A teraz powiedzmy, co w zamku.
1: Tak, w zamku wakacje na dworze. Zapraszamy dzieciaki po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty, do wspólnego spędzania czasu. Poznacie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje, aż do września, spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21.30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Jeżeli chodzi o filmy, to zapraszamy też na przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawlikowskiego, Złota Palma, więc tym bardziej trzeba przyjść, zobaczyć, jaki najnowszy film Pawlikowskiego jest. Ale zachęcamy też do przejęcia trochę sferów podwórkowych w swoje ręce. Mieszkanki i mieszkańcy Starego Miasta do 14 czerwca, czyli do niedzieli, mogą zgłaszać swoje projekty na aktywności na właśnie Starym Mieście. Jeżeli chcecie zorganizować warsztat, kino podwórkowe, namalować mural wspólnie, czy zazielenić przestrzeń, to można zgłaszać się do nas i zwycięskie projekty uzyskają dofinansowania w wysokości 5000 na realizację tych działań oraz nasze wsparcie merytoryczne, promocyjne i całe zamkowe zaplecze. Świetna okazja, żeby coś fajnego zrobić dla siebie i dla sąsiadów. Zachęcamy do tego, żeby podejść do pani Halinki spod piątki i koleżanki z bramy obok i wspólnie pomyśleć, czy coś fajnego da się zrobić. Zapraszamy stowarzyszenia, ale zapraszamy też grupy nieformalne, więc nie musicie być nigdzie zrzeszeni, żeby coś zaproponować i trochę takie sfery swoje, podwórkowe w swoje ręce.
13: I jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład.
1: Tak, także zachęcamy rzeczywiście grupy, łatwiej w grupie. W zeszłym roku realizacje, które robiliśmy, wyszły świetnie i widzieliśmy to zadowolenie w oczach i uśmiechy mieszkańców. Część tych realizacji dalej dziś w przestrzeni można znaleźć i część działań można też zrobić u nas na dziedzińcu otwarty. Tam też zapraszamy do wspólnych działań. W zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie śniadaniowe, długi stół robiony przez społeczność ukraińską, ale oczywiście adresowany do wszystkich poznaniaków i poznaniakiem. Świetna okazja, żeby też się zapoznać, przyjść z innych dzielnic poza Poznaniem i poeksplorować różne może staromiejskie zakamarki, w których nigdy nie byliście.
13: Mieszkańców, mieszkanki Poznania jakoś specjalnie nie trzeba namawiać do takich inicjatyw, powiedzmy szczerze.
1: Tak, mamy na szczęście naprawdę bardzo aktywne grupy, nie tylko na Starym Mieście, bo w Poznaniu działa bardzo dużo świetnych inicjatyw, które właśnie animują mieszkańcom, mieszkankom czas, dają różne szanse na to, żeby właśnie samemu trochę podziałać, bo my oczywiście kochamy robić ofertę kulturalną dla poznaniaków, poznanianek, ale też bardzo nas cieszy, jak ludzie angażują się w takie społeczne działania i sami przyjmują stery. Może te osoby kiedyś też będą pracować aktywnie w kulturze i robić ofertę dla państwa kulturalną.
13: Co jeszcze ciekawego w Poznańskim Zamku, bo od tego zaczęliśmy, powiedzmy, co w czerwcu? No, czerwiec już taki letni miesiąc, kojarzy się z wypoczynkiem, już zaczynamy myśleć już konkretnie o wakacjach, ale warto zajrzeć do Centrum Kultury Zamek.
1: Tak, zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorithm Illusion. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć. No i zapraszamy też oczywiście na festiwal Etnoport. Trzy sceny, dwie również w przestrzeni zielonej, także na zewnątrz, także naprawdę będziemy na dworze. Cztery dni zabawy z muzyką z całego świata i to taką rzeczywiście muzyką world music, folklorystyczną i tradycyjną muzyką polską. Dla każdego coś dobrego i w ramach Etnoportu mamy też specjalny cykl Małe Etno, koncerty dla dzieciaków, warsztaty, przyjadą między innymi uwielbiane przez dzieci czereśnie, więc planujemy tak te wakacje, żeby osoby w każdym wieku z różnymi zainteresowaniami mogły skorzystać z tego, co się w zamku i w okolicach zamku dzieje.
13: Małe Etno cieszy się również sporym zainteresowaniem, ale tak a propos najmłodszych, co w wakacje w zamku dla tych najmłodszych, dla tych, którzy będą mieć wakacje?
1: Jeżeli chodzi o wakacje w zamku i najmłodsze dzieci, no to oczywiście zapraszamy do cyklu Wakacje na dworze i tam te działania są adresowane do różnych grup dzieci w różnych zakresach wiekowych, więc polecamy rodzicom, babciom, opiekunom sprawdzenie, co jest odpowiednie dla waszych dzieci. No i te najnaje, czyli najmłodsze dzieci od 3 do 5 roku życia też zapraszamy do udziału w wakacjach na dworze. Będzie dla nich przewidziany specjalny taka przestrzeń, kącik dla tych najmłodszych dzieci z różnych aktywnościami właśnie adresowanymi do potrzeb i wymagań dzieci w tym wieku. Więc sensoryka, interaktywne zabawy, działania plastyczne, ale też po prostu spokojna, zadaszona przestrzeń w cieniu, gdzie można sobie przysiąść, odpocząć. Więc jeżeli jacyś rodzice przyjdą z dziećmi w różnym wieku na wydarzenia, to te starsze można zostawić na spektaklu, a młodsze można poczilować w takim specjalnej przestrzeni dla tych najmłodszych dzieci.
13: Sporo powiedzieliśmy o tym, że będą wyjścia na zewnątrz, na dwór, będzie można wyjść poza zamek, ale sporo będzie też w zamku. W zamku będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
1: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina, na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki. A jeżeli przyjeżdżają do was na wakacje czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przyprowadzić ich do zamku i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
13: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przybywa do zamku. Czego najczęściej szukają u nas tutaj?
1: No my turystów w zamku widzimy widzimy rzeczywiście codziennie. Codziennie pojawiają się osoby, które schodzą z audioprzewodnikami, z mapami. Myślę, że zamek na mapie takiej turystycznej Poznania jest jednym z ciekawszych i bardziej odwiedzanych obiektów. Jest przede wszystkim ogromną, monumentalną budowlą w centrum miasta, więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania, a nie zrobił wcześniej researchu, to raczej na ten zamek się napatoczy i zauważy, że jest to obiekt zabytkowy i warto do nas wejść. Często to są też osoby, które po prostu gdzieś przez przypadek przychodzą, ale oczywiście też turyści, którzy zaplanowali wakacje i specjalnie do nas przyjechali, co nas bardzo cieszy. Zamek można zwiedzać z audioprzewodnikiem bądź ze specjalnymi mapkami, więc jeżeli poznaniacy i poznaniacy drodzy nie byli w zamku jeszcze na zwiedzaniu, to zachęcamy też do tego, żeby nas

0: jak jest się w centrum, to trudno do zamku chociażby na chwilę nie zajrzeć. To jeszcze był zamek przed remontem, więc to był jeszcze zupełnie inny zamek.
1: No właśnie do tego nawiązuje i on był, elewacja była bardziej taka przyciemniona.
0: Przyciemniona elewacja. Pamiętajmy też, że wnętrze zamku też przeszło modernizację, więc to był trochę inny zamek, no ale czy był przed remontem, czy nie, to zamek kocham jako instytucję i jako budynek. Poza tymi remontami w środku też wiadomo, że inaczej wyglądał teren przed zamkiem. Ja pamiętam jeszcze z czasów, jak przed zamkiem na dziedzińcu odbywały się na przykład festiwale Etnoport. Wtedy były wyłożone trawą. To było świetne, a teraz na dziedzińcu zapraszamy serdecznie do przyjścia i zobaczenia jednej z ciekawych roślin, które tam mamy. Myślę, że ona wywołuje zainteresowanie duże. To jest arcydzięgiel Litford.
2: Eko Poznań.
0: Drodzy Państwo, to jest roślina, której nie zobaczycie w przestrzeni miasta. Ogromna roślina, trochę wygląda, jakby miały za niej wyjść aż dinozaury. Więc zachęcamy do odwiedzenia nas na dziedzińcu ze znajomymi. Jest gdzie spędzać czas. Oczywiście za zamkiem pamiętajcie też, że skrywają się teraz piękne, rozkwitnięte azalie i rododendrony, więc warto przyjść. Jeżeli ktoś z Was lubi wrzucać sobie zdjęcia fajne do social mediów, to bardzo piękne miejsce, żeby porobić sobie zdjęcia.
1: I tym pięknym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
0: Anna Gruszka.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dzięki również.
1: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Program zaczynamy od zmian w przepisach drogowych. Tym razem chodzi m.in. o rowerzystów.
4: Ruszają nowe przepisy ruchu drogowego, czyli obowiązek używania przez dzieci i młodzież do 16 roku życia kasków ochronnych, kierując hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego.
2: To warto wiedzieć.
4: No, my apelujemy, prosimy, by ten kask naprawdę zakładać. Prosimy rodziców, by przekazali pociechom, że te kaski ochronne są obowiązkowe. Podkomisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj mówimy, do 16 roku życia są obowiązkowe, ale mamy nadzieję, że osoby starsze również będą ten kask na głowach nosiły, poruszając się właśnie hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego. Przede wszystkim, bo jest to bardzo ważne, potrzebne. No i na pewno damy przykład najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, że kaski mają swoje uzasadnienie i są przede wszystkim bardzo ważne, chronią nasze życie i zdrowie. Bo tutaj no najmniejszym bólem tak naprawdę jest mandat karny. Gorzej, gdy przez naszą brawurę, nieodpowiedzialność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego stracimy zdrowie czy życie. Dlatego też tutaj dzisiaj jesteśmy z taką profilaktyką i apelem wśród najmłodszych, by te kaski na głowach mieli, poruszając się jednośladami.
5: Nie, może i dobrze, ale nie wiem w sumie.
2: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
6: Myślę, że dobrze, ponieważ no generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
7: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni, mi się wydaje, na dwóch kółkach, na hulajnogach. Często się słyszy o śmiertelnych wypadkach. Do 16 spoko, a później to już każdy powinien, myślę, że mieć trochę więcej wyobraźni i się stosować. Albo i nie, i brać na siebie odpowiedzialność.
1: A pan, widzę, bo ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
7: Tak, zgadza się.
1: To coś pan wie o tym, tak?
7: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
1: W Poznaniu sporo rowerzystów, tych ludzi na hulajnogach.
7: No, ale to myślę, że wszędzie jest ten problem, że ludzie jeżdżą, no jakby nie było nic dookoła nich, ale no, myślę, że Poznań i tak w miarę okej stoi, jeżeli chodzi o kulturę jazdy na dwóch kołach.
6: Mamy więcej niż 16, jakby nas to nie obchodzi.
1: Ale są jakieś takie niebezpieczne sytuacje w Poznaniu? Dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji?
6: Zawsze dochodzi.
1: W Poznaniu samym?
6: No, tak.
1: I co się dzieje?
8: Główny problem jest z tymi, co na hulajnogach elektrycznych jeżdżą, niż z rowerzystami, bo ci jednak, znaczy czasem jeżdżą po chodniku, nawet jeżeli obok jest ścieżka dla rowerzystów.
1: Co? Również tutaj w centrum Poznania?
8: Tak, często na garbarach na przykład.
9: Jak najbardziej na hulajnogach, natomiast z rowerzystami trudno powiedzieć.
10: Nie, uważam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, bardzo dobra decyzja.
1: A w samym Poznaniu nie brakuje osób, które jeżdżą na rowerach, na hulajnogach?
10: No nie brakuje, niestety jest bardzo dużo osób, które jeździ na hulajnogach i nie patrzy, gdzie jedzie, potrąca ludzi, zwierzęta, także
9: bardzo trzeba uważać.
1: Również tutaj, w centrum Poznania?
10: Jak najbardziej, tak. Ja ratowałam kilka głębi, ponieważ non-stop rozjeżdżane są przez hulajnogi.

0: Także tragedia.
1: No te kaski, im są bardziej profesjonalne, tym na pewno spełniają lepsze wymagania i bardziej chronią tą głowę. Aczkolwiek też kask musi być odpowiednio dobrze założony, dopasowany do głowy dziecka, odpowiednio zapięty, bo musimy wiedzieć, że nie tylko założenie samego kasku na głowę już spełnia te warunki, ale odpowiednie też jego zapięcie i dopasowanie. Tutaj też mówimy o hulajnogach czy rowerach. Oczywiście te urządzenia muszą być sprawne technicznie, muszą być dostosowane do wieku dziecka. Też przypominam, że od marca zmieniły się przepisy i hulajnogą elektryczną nie mogą jeździć dzieci poniżej 13 roku życia. Oczywiście jest wyjątek, że do 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Również jadąc rowerem dziecko musi posiadać kartę rowerową. Tutaj już mówimy o wieku 10 lat, więc tutaj no, te przepisy już też obowiązują i są one bardzo ważne. Ja też przypominam, że na drodze droga nie wybacza błędów. Życie, zdrowie mamy jedno, głowę mamy tylko jedną i na pewno ta bezpieczna droga zaczyna się od rozsądku, a tym rozsądkiem jest na pewno używanie między innymi kasku ochronnego, poruszając się jednośladem. Ale jak widać, dzieci mają kaski na głowie, mają elementy odblaskowe, mają kamizelki odblaskowe i rzeczywiście coraz bardziej są świadome tego, że w dużej mierze od nas samych zależy bezpieczeństwo. My również jako policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, odwiedzamy szkoły najmłodszych, przeprowadzamy różnego rodzaju prelekcje, profilaktykę i mówimy o tym, że jest to bardzo ważne, ale też tutaj duża rola wśród właśnie rodziców i opiekunów tych dzieci, by naprawdę już od najmłodszych lat uczyli ich bezpiecznego poruszania się po drodze, tych bezpiecznych zasad. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oczywiście każdego dnia pełnią służbę na drogach. Też przypominam, że za chwilę koniec roku szkolnego ku uciesze dzieci, więc no tutaj policjanci też szczególnie będą zwracać uwagę właśnie na tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. My jako starsi jesteśmy najlepszym przykładem, dlatego powinniśmy być najlepszym przykładem dla najmłodszych. No i dziecko, widząc nas, osoby dorosłe w kasku, na pewno chętniej założy ten kask. No i tutaj czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Więc no mamy nadzieję, że właśnie z chwilą ukończenia tego 16 roku życia ten kask nie zostanie schowany do szafy, ale nadal będzie użytkowany. Droga jest dla wszystkich. Wszyscy mają na tej drodze prawa, ale też obowiązki, zarówno kierujący samochodami, jak i kierujący jednośladami. My też apelujemy o taką wzajemną życzliwość i zrozumienie względem wszystkich uczestników ruchu drogowego, bo droga jest dla wszystkich, więc tutaj też możemy zauważyć takie największe wykroczenia na drodze wśród kierujących jednośladami. To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego, czy przewożenie dodatkowych pasażerów, jeśli tutaj mowa o hulajnogach, ale również takie stwarzanie często zagrożenia jadąc chodnikiem dla pieszych. Musimy wiedzieć, że na chodniku pierwszeństwo ma pieszy. No ale też zwracamy się z prośbą do pieszych o to, by rzeczywiście też byli bardzo ostrożni na drodze podczas przejścia dla pieszych, by zwracali też szczególną uwagę, bo mamy prawa, mamy obowiązki, ale też taka wzajemna życzliwość i takie wyostrzone przestrzeganie tych zasad przepisu ruchu drogowego jest bardzo ważne.
2: Młodszy inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Od stycznia do końca maja rower, i w tym rower elektryczny, 120 wypadków, w tym 9 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 110 osób rannych i 314 kolizji. Natomiast hulajnogi również ten rok, 47 wypadków, na szczęście nikt nie zginął, 47 osób zostało rannych i 117 kolizji. Ogólnie w 2025 roku mieliśmy spadek wypadków. Najbardziej cieszył spadek wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo aż 54 wypadki mniej w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o cały kraj, jest również spadek, ponad 200 wypadków, lekko ponad 200. I tutaj akurat byliśmy zadowoleni, dlatego że ta 1/4 to tylko i wyłącznie Wielkopolska. Niestety na obecną chwilę, porównując 2026, mamy 5 wypadków śmiertelnych więcej jak w tamtym roku.
3: Przypomnę, dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego w kaskach ochronnych. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
4: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich. Ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem, jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. Zachęcamy do korzystania z tej mapy, to jest myślę świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
3: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko. A w naszym magazynie mówić będziemy teraz o akcji Okulary dla Świata. Na czym polega ta akcja? Posłuchajcie.
0: Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. To są nasi pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
5: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Izabela Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
3: Przypomnę, okulary można przenosić do siedziby Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. To w ścisłym centrum Poznania, niedaleko Starego Rynku.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
7: Urszula Salamon, zapraszam. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii pozwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Wystartowała ogólnopolska kampania promująca obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W największych polskich miastach pojawiły się plakaty z kodami QR. Ich zeskanowanie daje dostęp do słuchowiska poświęconego wydarzeniom sprzed 70 lat. Tymczasem postępują prace na Moście Chrobrego. Z tego powodu od poniedziałku zacznie tam obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmiany będą dotyczyć skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii. Konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań. Zaglądamy na Wildę. Rosnący tam dom przypułkowy Krzysztof ma szansę na tytuł Drzewa Roku, mówi Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
8: Przetrwał obie wojny światowe. Powstanie Wielkopolskie. Serdecznie zapraszamy do głosowania na stronie drzeworoku.pl.
7: Głosowanie potrwa do końca czerwca. A na ogrodach przybyło zieleni. Największą zmianę przeszedł rejon skrzyżowania ulic Szpitalnej i Dąbrowskiego. Zasadzono ponad 20 drzew, 300 krzewów i 600 bylin. A 10 czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja. To okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu.
6: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A program zaczniemy od kampanii Drugie Życie. Finał 18. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
10: Ewa Kaczmarek, mama Oli. Ola ponad 9 lat temu otrzymała nowe życie. Żyje dzięki transplantacji. Ja już kilka lat, że tak powiem, angażuję się w kampanię Drugie Życie, ponieważ moja córka jest jednym z najmniejszych pacjentów w Polsce przeszczepionych, gdzie rokowania były bardzo słabe i z roku na rok malały szanse na przeszczep. Tak dzisiaj córka chodzi do szkoły, biega, funkcjonuje dobrze. Dzięki transplantacji jesteśmy tutaj wśród tych młodych ludzi, aby razem wszyscy głośno mówić tak dla transplantacji i edukować, bo myślę, że w tych młodych ludziach jest największy potencjał.
11: To warto wiedzieć.
10: Myślę, że cuda transplantacji bardzo często mijamy każdego dnia na ulicy, nawet nie jesteśmy świadomi, kto dzięki przeszczepowi może żyć, czy to jest przeszczep szpiku, czy to jest przeszczep narządu. To jest 18. finał. Taka dorosłość, ale też jednocześnie 18 lat temu wszystko było takim tematem tabu. Dzisiaj dzięki takim spotkaniom właśnie jest idea, aby promować tą transplantację wśród młodych i myślę, że zawsze mówię, że czy to są święta, nie święta, warto za życia rozmawiać o tych oświadczeniach woli, o tym dawstwie narządów. Kiedy się spotykamy, kiedy wszystko jest dobrze, to warto o tym mówić już dzisiaj. Nie obawiać się, a po to są te kampanie, aby te mity obalać i mówić głośno o tej transplantacji, że warto te narządy ofiarować drugiemu człowiekowi.
12: Aleksandra Gołąb i jesteśmy...
13: I Szymon Wróblewski.
12: I jesteśmy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
9: W rękach widzę nagroda główna.
12: Tak,
13: nagroda główna. Sami się nie spodziewaliśmy, że możemy to wygrać. Jest to bon, który możemy przeznaczyć na cele charytatywne od naszej szkoły. No, zapromowaliśmy kampanię Drugie Życie, czyli mówiliśmy o transplantologii, rozdawaliśmy oświadczenia woli, żeby promować to wszystko, informowaliśmy ludzi, że coś takiego istnieje. Transplantacja w wielu przypadkach po prostu uratuje komuś drugiemu człowiekowi życie. No. Myślę, że informowanie jest bardzo ważne, bo wiele osób zmaga się z takimi problemami, to jest na co dzień normalne, więc po prostu lepiej informować i pomagać innym.
14: Profesor nadzwyczajny Maciej Gwyda, konsultant wojewódzki transplantologii. Ubiegły rok był rokiem rekordowym, ale to nie znaczy, że nie będzie lepszych lat, bo w tym kierunku właśnie zmierzamy, aby ta dziedzina dalej się rozwijała. Po tym załamaniu, po COVID-zie trzeba było wszystko odbudować i myślę, że już doszliśmy do jakiegoś solidnego, dobrego poziomu, nie tylko w Wielkopolsce, ale też w Polsce i dotyczy dotyczy to wszystkich narządów unaczynionych, których przeszczepiamy. Raz, że znajdujemy w dokumentach oświadczenia woli, niekoniecznie nasze, drugiego życia, ale produkowane są przez różne organizacje, ważne, że są, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że taki już powoli robi się usatysfakcjonowany, jeśli chodzi o świadomość Wielkopolan dotyczącą donacji, transplantacji i oświadczeń woli. Nie jest to temat już tak odległy, nie budzi takiego zdziwienia, zaskoczenia. Każdy już gdzieś słyszał, albo wśród najbliższej rodziny, albo wśród znajomych, czyli spotykamy się z takim obeznaniem z tym tematem. I to jest wynikiem pracy tych 18 lat, tych kolejnych pokoleń, które szkolimy. No i osiągnęliśmy już taki zadowalający poziom wiedzy.
9: Ile się czeka? Na jaki narząd czeka się najdłużej?
14: To mamy zróżnicowanie na serce i wątrobę. Nie można długo czekać. To są normy czasowe, które powodują, że ten narząd powinien być przeszczepiony jak najwcześniej. Troszeczkę większy komfort mamy, jeśli chodzi o nerki, bo mamy terapię zastępczą, czyli dializoterapię i możemy ten czas wydłużyć. Niemniej po zakwalifikowaniu faktycznie tak około średnio do 2 lat taka nerka jest przeszczepiona. To znaczy, że niektórzy dostaną już i po tygodniu, i po 2, a niektórzy czekają 5 i więcej lat. Tak samo jak i też nerka średnio funkcjonuje 7-8 lat, więc niektórzy tylko rok, ale niektórzy ponad 20 lat. No jest to zmienne i zależy od narządu i od samego biorcy. Osób oczekujących jest zawsze około 2000, to mniej więcej, ale my interesujemy się tymi osobami, które są aktywne na liście, czyli to są takie osoby, które są w takim stanie zdrowia i tak mają wykonane badania, że możemy do nich w każdej chwili zadzwonić i wezwać, bo również znajdują się osoby na tych listach oczekujących, które w danym momencie są chore, ale wymagają pewnych uzupełnień i niejako na bieżąco nie można z nich skorzystać.
15: Nazywam się Mariusz Rzetajczak, jestem ze Zdrowa Wielkopolskiego, jestem dawcą nerki dla mojej córeczki. Historia jest bardzo długa, bardzo zawiła, ponieważ nasza córka urodziła się z uszkodzonymi nerkami w stadium 5, nie rokowano jej szans na przeżycie. Wydaje nam się, że u nas wydarzył się cud. Prawdziwy cud, ponieważ nasze nerki zmieniły się z 5 krytycznego na 2 stopień uszkodzenia nerek. Wszystko było poparte modlitwą. Wówczas już nie mówiono nam o śmierci. Faktycznie, że nasza córeczka będzie potrzebowała w przyszłości dawcy. Kiedy to usłyszeliśmy, że nasza córeczka, o naszej córeczce już się nie mówi, że będzie umierać, tylko ma szansę na przeżycie, natychmiast w sercu mojej małżonki i moim zrodziło się pragnienie podzielenia się narządem dla naszej córeczki. Z uwagi na to, że ja gdzieś tam byłem pierwszy badany jako dawca i miałem wszelką zgodność i mogłem zostać dawcą, faktycznie zostałem dawcą. 19 listopada 2021 roku oddałem jej nereczkę, czyli jest 4 lata po przeszczepie.
16: A pan jak się czuje teraz?
15: Fantastycznie, bardzo dobrze. Ja myślę, że nie musisz tego rozumieć. Kompletnie, wystarczy tylko twoje jedno tak. I myślę, że dalej się czas potoczy sam. Zostaniesz pięknie przeprowadzony przez to wszystko, przez profesjonalistów, specjalistów, lekarzy. Myślę, że później będziesz miał całe życie na to, żeby zrozumieć, co zrobiłeś.
9: Według ostatnich danych od stycznia do kwietnia tego roku lekarze przeszczepili już ponad 700 organów, a sporo z nich w samym Poznaniu.
11: Zmieniamy temat.
9: 16 czerwca na cmentarzu Junikowo rozpocznie się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56 organizowanej przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Tegoroczna odsłona będzie miała wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą 70. rocznicę bohaterskiego zrywu. Inauguracja akcji odbędzie się 16 czerwca o 11 przy grobie Romka Strzałkowskiego na cmentarzu Junikowo. 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56 została objęta honorowym patronatem wielkopolskiego kuratora oświaty.
11: Edukacja w Poznaniu.
9: Ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
17: Jej pierwszy etap, czyli rejestracja na kierunki studiów, potrwa do 13 lipca, natomiast 16 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowana do przyjęcia na konkretne kierunki studiów. Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kandydaci mają naprawdę ogromny wybór spośród 26 kierunków studiów. Od kierunków związanych z klimatem, środowiskiem, leśnictwem, przez nowoczesne technologie, zdrowie ludzi i zwierząt, żywność, po technologię drewna czy projektowanie mebli, a kończąc, a w zasadzie nie kończąc, a ekonomią i finansami. Oferta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pokazuje, jak różnorodne są dziś możliwości studiowania nauk przyrodniczych i technicznych. Nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich, które mamy w ofercie, natomiast zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie można poczytać zarówno o kierunkach studiów, jak i tym, jakie zawody i jakie perspektywy w przyszłości po tych kierunkach są dla młodych ludzi. Ważne jest to, że chcemy kształcić absolwentów nie tylko do konkretnych zawodów, ale będą to osoby przygotowane do funkcjonowania na rynku pracy, gdzie kluczowe znaczenie mają takie kompetencje jak umiejętność pracy z nowymi technologiami, ponieważ współczesne studia uczą nie tylko jednego zawodu, ale tak naprawdę umiejętności, które pozwalają odnaleźć się w wielu branżach.
9: Przypomnę, w tym roku kandydaci mogą wybierać spośród 26 kierunków studiów pierwszego stopnia, obejmujących obszary związane m.in. z klimatem i środowiskiem, nowoczesnymi technologiami, zdrowiem człowieka i zwierząt, żywnością, designem oraz biznesem.
11: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
9: A teraz coś dla miłośników kina pod chmurką. Kolejny raz poznanianki i poznaniacy będą mogli spędzić letnie wieczory z dobrymi filmami na świeżym powietrzu.
18: Bardzo się z tego cieszymy. To jest czwarta edycja kina na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Z każdym kolejnym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem i coraz większą frekwencją. Dlatego też w tym roku, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów, postanowiliśmy w ogóle wydłużyć sezon kina plenerowego i seanse będą już puszczane od czerwca bieżącego roku. Marta Komorska, Oddział Promocji, Gabinet Prezydenta.
19: Ile łącznie czeka filmów na poznajanki i poznaniaków?
18: Może niezbyt szczęśliwa liczba, bo 13, natomiast jest to bardzo różnorodny repertuar. Staliśmy się wybierać filmy, które trafią do jak najszerszego grona odbiorców i myślę, że zadowolą najbardziej wymagającego widza. W repertuarze znalazły się duże hollywoodzkie produkcje, takie jak F1, Grzesznicy czy Marty Supreme, ale także sięgnęliśmy po bardziej niezależne produkcje kino europejskie, nagradzane na wielu różnych festiwalach, Oscarowa Warta, To jest Sentymentalna, Sirat, czy też Tajny Agent. Nie zabraknie również polskiego akcentu. Będzie film Nie ma dochu w mieszkaniu na Dobrej. I tutaj chcemy się pochwalić, że dostaliśmy indywidualną zgodę na pokazanie tego filmu i będzie on wyświetlany tylko w kinie na wolnym.
19: A jak to wygląda w praktyce? Przechodzimy.
18: Możemy zabrać wszystko, nawet koce. Proszę za to trzymać kciuki, żeby nie padało. Wszystkie seanse są darmowe. Myślę, że to dobra wiadomość dla widzów. Do dyspozycji mamy 600 leżaków, także proszę sprawdzać na bieżąco repertuar i zabierać przyjaciół, znajomych i odwiedzać nasze kino plenerowe.
19: Trzeba się wcześniej gdzieś rejestrować, zapisać?
18: Absolutnie nie trzeba nigdzie się zapisywać. Mamy tę komfortową sytuację, że oprócz leżaków na terenie, że tak powiem, dziedzińca, są również takie drewniane ekspozycje, z których można korzystać. Wiem, że niektórzy zabierają koce i zdarza się nawet przy bardzo dużej frekwencji, że siedzą sobie na ziemi. Proszę po prostu na bieżąco śledzić nasze social media, tam co tydzień będzie publikowane wydarzenie z konkretnymi informacjami, bo seanse zaczynają się również o innych godzinach, jest to uwzględnione godzinami zachodu słońca.
19: To kolejny raz, gdy poznaniancy, poznanianki mogą skorzystać z takiej propozycji, a powiedzmy, jak było w latach minionych, sporym zainteresowaniem, cieszy się właśnie taka możliwość obejrzenia filmów?
18: Cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak już wspomniałam, dlatego zdecydowaliśmy się tych filmów wyświetlić w tym roku więcej. No, każdy seans skupia po kilkaset uczestników. Zdarzało się nawet na niektórych seansach, że właśnie tych leżaków nam brakowało. W związku z powyższym zainteresowanie jest duże. Myślę, że też lokalizacja temu sprzyja. Znajdujemy się w centrum i nawet osoby, które odwiedzają Poznań, niekoniecznie muszą o kinie wiedzieć. To przez przypadek tutaj zajrzą do nas i zostaną na seansie. Także myślę, że generalnie te takie darmowe inicjatywy plenerowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Tak jak mówię, nie tylko mieszkańców, ale również turystów. Co tydzień publikowane jest wydarzenie na profilu miasta. Jest ono udostępniane również przez naszego partnera, czyli Ferment Collective, który już czwarty rok z rzędu z nami tutaj współpracuje. Informacje znajdują się również na stronie poznań.pl.
9: W tym roku pokazanych zostanie 13 filmów. Mam teraz zaproszenie na poznańskie targi wolontariatu.
20: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń.
9: Poznańskie targi wolontariatu odbędą się 14 czerwca w Parku Wilsona. Park ten, szczególnie teraz, o tej porze roku, wygląda przepięknie. Warto się tam wybrać.
21: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zaczniemy od kolei. Będzie o jubileuszu. 15-lecie świętują Koleje Wielkopolskie. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przyznaje.
22: Gdybyśmy zostali przy ogólnopolskim przewoźniku, jakim jest Polregio, no to jednakowoż bylibyśmy daleko w tyle. Spójrzmy właśnie i na tabor, i na załogę, którą udało się skompletować.
23: Kolej w Wielkopolsce.
22: Tu było powiedziane, że zaczynaliśmy od kilkudziesięciu osób. W tej chwili załoga to jest prawie 1300 osób. To jest ogromny mechanizm, który funkcjonuje. Jestem przekonany, jak dobrze konserwowany zegarek. Najważniejsze jest to, żeby przygotować się do zbliżających się otwartych torów. Rok 2030 to jest rok, gdzie trzeba będzie przemodelować funkcjonowanie pociągów, znaczy kolei regionalnych, a mianowicie stworzyć możliwości do uczestniczenia w tym w przetargu wszystkich możliwych przewoźników. I tutaj no, Koleje Wielkopolskie będą jednym z tych, którzy w tym przetargu będą musieli udokumentować, pokazać, że rzeczywiście no, oferta przewozowa jest najlepsza. Jestem przekonany, że to się może udać, czy powinno się udać, ale do tego jest potrzebne właśnie dalsze szkolenie, dalsze przygotowanie, rozbudowa właśnie i taborowa, i zaplecza, po to, żeby nie mógł się pojawić konkurent, który będzie oferował rozwiązania lepsze. Przepraszam, nie powinienem tak mówić, bo konkurencja powinna być otwarta, no i będzie. Natomiast no, z racji tej, że bliższa koszula ciału sekunduje akurat Koleją Wielkopolską. Ale to oznacza również i to, że niezależnie jak gdyby od tego, samorząd województwa zamierza dalej kontynuować zakupy taborowe w miarę uzyskiwanych możliwości, a co za tym idzie, również poszerzać ofertę przewozową. Na dzisiaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że w wielu momentach, w wielu miejscach mamy konkurencję ze strony Intercity, ale Intercity jakby nie patrzeć, ciągle tylko zatrzymują się w największych miastach, największych ośrodkach. Natomiast no, naszym celem jest to, aby wszystkim Wielkopolanom stworzyć możliwości równomiernego dostępu do kolei, a więc również i mieszkańcom tych małych miejscowości, małych wsi, gdzie Koleje Wielkopolskie będą się zatrzymywały i tych pasażerów dowoziły w określone miejsca. Poza tym, no, przypomnę, że jesteśmy na etapie modernizacji kilku linii kolejowych nieczynnych, które w roku tam no, 29, 30, 31 będą funkcjonowały, będą mogły również przyjmować połączenia.
0: Jakie to linie między innymi?
22: I to jest linia właśnie między Chód-Szamotuły, to jest linia Rogoźno-Czanków, to jest linia Czempiń-Śrem, obecnie już realizowana Kąkolewo-Gostyń. To są cztery linie, no ale proszę nie zapominać o obwodowej Poznania, która jest w tej chwili modernizowana czy dostosowywana do ruchu pasażerskiego, wprawdzie za pieniądze państwowe przede wszystkim, no ale my jako samorząd województwa zdeklarowaliśmy, że będziemy uruchamiali właśnie połączenia przy pomocy właśnie kolei wielkopolskich.
1: Co z tą linią Gniezno-Winiary-Sława Wielkopolska, bo tam też przymierzaliście?
22: Też, no w tej chwili ona jest przygotowana już w zasadzie od strony torowej, że tak powiem. PKP PLK przeprowadziło określone remonty i to jest, natomiast no, mamy kłopot z infrastrukturą towarzyszącą, a więc przystanki, dworce. I tutaj toczą się różnego rodzaju rozmowy, no bo po samych torach, po samych szynach nie uruchomimy, jeżeli nie będzie przystanków bezpiecznych do obsługi pasażerów.
19: Były też plany składów wodorowych. Co z tym pomysłem?
22: Tylko po prostu nie ma w ofercie. Nie ma w ofercie w całej Europie no, póki co takich pojazdów, które by gwarantowały możliwość wykonywania właśnie pracy przewozowej. Poszczególne elementy pokazywały, egzemplarze pokazywały się w Niemczech, ale realnej oferty zakupowej w tym względzie niestety nie ma.
19: A tymczasem zbliżają się wakacje. Będzie pociąg Kolei Wielkopolskich z Poznania nad morze pod nazwą Banana Lofry, mówi prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski.
2: To jest taki pomysł Kolei Wielkopolskich wykorzystania przepustowości taboru, który jest wolny w weekend, aby od 27 czerwca pierwszy pociąg mógł pojechać na trasie Poznań-Świnoujście. Wyjazd 6.12, przyjazd po 9 godzinie do Świnoujścia i z powrotem 19.56. To powoduje, że po 10 godzinach pobytu w Świnoujście można wrócić pojazdem prowadzonym przez Koleje Wielkopolskie i mieć dobre wspomnienia. To jest zasługa naszych ludzi, którzy pracowali intensywnie, aby ten czas maksymalnie skrócić, bo to, co mówią nasi podróżni, szybciej i komfortowo. Będziemy starali się. Będzie się na kilku stacjach zatrzymywał, ale patrzymy też na ten temat, aby zbadać, czy takie produkty, jak robi na przykład Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, czy poznaniacy też zdecydują się na taki przejazd. Już dzisiaj zapraszam wszystkich, bo to jest dobry pomysł na spędzenie soboty, niedzieli, przez cały okres lata.
19: Ten pociąg nie będzie zatrzymywał się w Szczecinie?
2: Dyskutujemy jeszcze, bo temat wygląda taki, że chcielibyśmy jak najbardziej skierować pojazd do pociąg do dyspozycji poznaniaków. Koleje Wielkopolskie cały czas czuwają, albo inaczej, zespoły, które zajmują się utrzymaniem taboru, który jest w dyspozycji, doprowadziły do sytuacji takiej, że rezerwa taborowa w trakcji elektrycznej wzrasta. Poprzednio był jeden pojazd, dwa, teraz dzisiaj, w dniu dzisiejszym są cztery. Co do rezerwy taborowej w trakcji spalinowej jest podobnie, czyli spokojnie realizujemy rozkład jazdy, ale to nie jest sytuacja, w której zasypujemy nasze tematy i zapominamy o nich. Mamy ofertę na dostawę dwóch pojazdów w opcji, kolejne dwa spalinowych zespołów trakcyjnych trójczłonowych i to są podobne pojazdy, które dzisiaj obsługują odcinki trakcji spalinowej. To są SA-136, znane Państwu, które bardzo dobrze sprawują się, mimo że są używane. W ofercie tej, o której mówiłem, to są pojazdy z 2009 roku, czyli jeśli mówimy o pojeździe kolejowym, to są to atrakcyjne rozwiązania. Oczywiście będziemy czekali na zamówienie, które zorganizował samorząd województwa wielkopolskiego. Dojechał do Zbąszynka pojazd po kolizji, która była w Garbatce pod Rogoźnem. Dwie doby nam to zajęło, dlatego mówię, nie jest niestety, aby przetransportować ten pojazd. I teraz rozpoczną się pomiary, badania, czy pojazd będzie nadawał się do dalszej eksploatacji. Natomiast bezpiecznie dojechaliśmy, został doholowany, no i zaczynamy pracę. Dla kolejnych zespołów, o których dzisiaj mówiłem, naszych inżynierów i techników, którzy sprawdzą, czy pojazd nadaje się do ruchu. Wszystko w zależności, jakie będą ustalenia.
19: Koleje Wielkopolskie chcą przyciągać studentów. Chodzi o współpracę z uczelniami.
2: I to jest to, o którym te działania, o których mówiliśmy poprzednio. Po pierwsze, chcemy, aby więcej młodych ludzi zauważyło kolej, zauważyło nie tą siermiężną kolej, która jest, kojarzy się tylko ze smarem, z trudnościami, ale nowoczesnym koleją. Dlatego współpraca z Politechniką Poznańską, dlatego współpraca ze szkołami średnimi, które dzisiaj z nami współpracują, bo Technikum Komunikacji w Poznaniu, czy Technikum Kolejowe w Czerwińsku, czy w Krzyżu, czy w Ostrowie. To są działania, które zamierzamy albo realizujemy, aby umożliwić młodym ludziom poznanie ciekawej pracy przy nowoczesnym taborze, w bardzo dobrych warunkach i to, co dzisiaj mówiliśmy, także budowa nowych punktów serwisowania taboru albo wyposażanie dotychczasowych powoduje, że mamy coraz więcej chętnych młodych ludzi i współpraca z uczelniami opłaca się, ale to nie tylko. Politechnika Poznańska rozmawia z nami, także Politechnika Warszawska, Poznański Instytut Technologiczny Łukasiewicz. To też jest temat, który my realizujemy.
19: W ubiegłym roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 19 milionów pasażerów. Było o pociągach, a teraz o rowerach. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
3: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
19: Na czym to dokładnie polega?
3: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów z Wielko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to pracy, czy w sprawach rekreacyjnych. Obojętnie. Chodzi nam tylko o to, żeby zachęcić poznaniaków do użytkowania roweru. Mamy dużo terenów zielonych, dużo ścieżek rowerowych, tego cały czas przybywa. Możemy oczywiście wybrać się też za miasto. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy również jeździć dla miasta Poznania, nie będąc w Poznaniu. Możemy być w innym kraju, nawet jeszcze dalej. Jak najbardziej. Kolejna przeprawa między dwoma brzegami naszej Warty. Również planujemy w wielu miejscach tak zwane lotnie premie, tak samo jak rok temu. W ten sposób będziemy nagradzać tych, którzy w tych przez nas wskazanych miejscach pojawią się lub wykonają jakieś zadanie, które będzie się wiązało właśnie z rowerem czy z odwiedzeniem jakiegoś miejsca i tam czekają na wszystkich nagrody.
19: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. A tak a propos miast, w centrum Poznania spotkałem rowerzystów z innego miasta. Zdradzili mi, skąd tu są i co robią. Skąd państwo? To są?
4: Wadowic. TTR Cyklista Przeciszów, tam mamy klub, a akurat jesteśmy tam z okolic. My jesteśmy z Wadowic.
5: Jeździmy na różne wycieczki.
19: I dzisiaj do Poznania, tak?
5: Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu. Nie,
4: od soboty w Poznaniu, a później jedziemy Janikowo, tam jedziemy Licheń i tak dalej. Będziemy tam zwiedzać po kolei wszystko.
19: Skąd pomysł właśnie na takie życie, że tak się wyrażę, rowerowe?
4: Skąd pomysł? Myślę, jak się ma trochę czasu, to taki pomysł się znajdzie. U nas tam są takie kluby różne, to prężnie działają już po 20 lat czy dłużej. Nasz klub trwa i jesteśmy na emeryturach. także...
5: A to też jest taka forma właśnie wyjścia z domu, relaksu, odprężenia się, wyjazdu, spotkania z ludźmi, o też właśnie, to jest bardzo ważne.
4: Innego życia. Polska jest tak przepiękna od północy do południa, od zachodu do wschodu, że nie trzeba jeździć za granicę, chociaż ta granica też jest piękna, nie powiem.
19: Słuchacze tego nie widzą, spotkałem Państwa tutaj przed Urzędem Miasta w tych pięknych okolicznościach, a w ręku co? Rogal świętomarciński.
5: Tak.
4: Rogal przymusowo, tak jak Wadowica kremówka, tutaj rogal. Myślę, że pan jest z Poznania, to rogali nie je, a my w Wadowicach nie jemy kremówek.
19: Jem, spokojnie. 11 listopada zawsze.
5: Jemy, tylko nie tak często.
19: Jak smakuje ten nasz poznański rogal?
5: Bardzo smaczny,
4: powiem, tak. Nawet się dobrze czyni, taki syty? Bardzo. Sobotę. Jeszcze jest świeży, myślę.
19: I co w Poznaniu państwo robicie?
6: 10 dni jesteśmy tutaj, 3 dni w Poznaniu, 7 dni jesteśmy 9 kilometrów od Gniezna na kampingu. W domkach kampingowych będziemy jeździć, zwiedzać najważniejsze, czy odwiedzać najważniejsze miejscowości leżące wokół satelity, wokół Poznania. A w samym Poznaniu, no, to jest przez stare miasto polskie, które historię ma ponad tysiącletnią i te najważniejsze zabytki w Poznaniu zobaczyliśmy, czy zobaczymy jeszcze, bo objeżdżamy to rowerami. Jest to trochę uciążliwe, jako że rowerem ciężko jest przejechać, jak jest grupa 22-osobowa, bo te jednak światła przytrzymują taką grupę, ale jesteśmy podzieleni na 3 grupy i każda grupa sukcesywnie pokonuje daną trasę i zatrzymujemy się i zwiedzamy.
19: Oczywiście na głowie kask.
6: Obowiązkowo. Kolega się nieszczęśliwie w Poznaniu przewrócił, wjeżdżając w szynę tramwajową. I niestety zablokowało koło i przewrócił się i dobrze kask go uchronił. Też osobiście zdarzyłem taką przygodę, przeżyłem, bo w Sobieszewie też były tory kolejowe przebiegające przez jezdnię. Wpadło koło i niestety ciężko poturbowany.
19: Warto jeździć rowerem, korzystając z uroków Poznania i naszego regionu, ale jak słyszeliśmy, nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie.
21: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
19: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, a w tym wydaniu sporo tematów z Poznania i regionu. A zaczynamy od unijnych milionów na inwestycje wodociągowe w Poznaniu i okolicach.
23: To warto wiedzieć.
7: Aż 171 milionów złotych. Taką kwotę pozyskaliśmy z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko, czyli Fenix. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Na modernizację infrastruktury wodociągowej w aglomeracji poznańskiej. Realizacja tego projektu, dużego projektu obejmującego aż 51 zadań, przyczyni się do zwiększenia niezawodności systemu, to z jednej strony, z drugiej do ograniczania strat wody i zużycia energii. Tak jak wspomniałem, 51 zadań, 19 z nich jest już zrealizowanych i będą refinansowane, natomiast kolejne przed nami, o czym mówimy? Mówimy m.in. o modernizacji 27 km magistrali i sieci wodociągowych, o modernizacji 3 ujęć wody, modernizacji 2 stacji uzdatniania wody, czy też zbiorników wody na Morawsku. Ale mamy też tu takie przedsięwzięcia, jak rozwój inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową. W jego ramach montujemy opomiarowanie bardzo wiele punktów na całej sieci. To pozwoli nam stworzyć pewne strefy, lepiej obserwować i zarządzać przepływami wody w sieci wodociągowej. To bardzo wyraźnie przyczyni się do szybszego zażegnywania awarii, mniejszych strat wody, lepszego zarządzania ciśnieniem w sieci wodociągowej. Bardzo wiele pozytywnych skutków. Tutaj będziemy montować przepływomierze, rejestratory, taką całą sieć opomiarowania, która pozwoli nam niejako scyfryzować ten sposób zarządzania siecią wodociągową. W ramach tego inteligentnego systemu opracowany też zostanie jeszcze ulepszony model sieci wodociągowej. Tu chodzi o pewne wyliczenia, prognozy, które pozwolą nam jeszcze lepiej tą siecią zarządzać. To, co będzie bardzo widoczne dla klienta, to montaż takich nakładek na wodomierze, które co prawda nazywają się stacjonarnym systemem odczytu wodomierzy, jednak tak w praktyce umożliwią nam zdalny, bieżący w czasie rzeczywistym odczyt tego, co dzieje się u danego klienta. Ten odczyt będzie do nas trafiał w systemie godzinowym, więc jeżeli z godziny na godzinę system zarejestruje na przykład znacznie nadprogramowy pobór wody, będziemy wiedzieli, że dzieje się coś nie tak, klient będzie mógł dostać alert i jeżeli na jego sieci wewnętrznej doszło do jakiejś niepokojącej sytuacji, wycieku, na przykład pod jego nieobecność, co mogłoby nabić jemu duże koszty, środowisku niepotrzebną stratę wody, takie sytuacje będziemy mogli szybko zdiagnozować i zażegnać. I to bardzo duża korzyść płynąca z tego projektu. W tej fazie na montaż tego systemu, właśnie odczytu wodomierzy, montażu tych nakładek, wydamy blisko 70 milionów złotych, także jest to bardzo duża i kompleksowa inwestycja. Kolejnym takim bardzo ciekawym elementem tego projektu jest wdrażanie technologii ponownego wykorzystania wód popłucznych i to będzie się działo na stacji uzdatniania w Mosinie. Wody popłuczne powstają w wyniku upłukania filtrów i są pełne zawieszeń żelaza czy też manganu. Przeprowadziliśmy badania w ramach również europejskiego projektu Rewise, które pokazały, że po odpowiednim przygotowaniu możliwe jest zawrócenie tych wód na początek procesu technologicznego i ponowne wykorzystanie. Jaki mamy efekt? Zmniejsza się ilość wody pobieranej ze środowiska i dobowo możemy dzięki temu oszczędzić ilość wody, która wystarczyłaby do zaopatrzenia 15 tysięcy mieszkańców, czyli tak naprawdę małego miasta w Wielkopolsce. My po środki unijne sięgamy regularnie od lat, tak naprawdę już poczynając od instrumentów przedakcesyjnych, zanim Polska została jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Robimy to bardzo konsekwentnie i skutecznie, dzięki czemu dziś na liczniku widnieje już kwota 1 328 000 000 złotych, z czego aż 409 pochodzi właśnie z programu Phoenix i oczywiście w dalszym ciągu będziemy korzystać z możliwości i kolejnych perspektyw, żeby o środki zewnętrzne dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej nadal skutecznie zabiegać.
19: Przypomnę, spółka Aquanet pozyskała 171 milionów złotych dofinansowania na modernizację i rozwój infrastruktury wodociągowej w aglomeracji poznańskiej. A tymczasem ponad 4 miliony złotych Poznań przeznaczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Zgodzili się na to radni podczas wtorkowej sesji. W efekcie dofinansowane zostaną prace w 24 obiektach na terenie całego Poznania. Są wśród nich zabytki zarówno świeckie, jak i sakralne. Kto otrzyma dotacje, znajdziecie na stronie poznań.pl. Kolejny temat w programie. Poznańscy policjanci zatrzymali 47-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o udział w serii oszustw internetowych.
8: Do tych zdarzeń doszło 20 maja. Jak ustalili śledczy, sprawcy działający za pośrednictwem popularnego portalu ogłoszeniowego skutecznie zmanipulowali co najmniej 3 osoby z różnych regionów Polski. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Co ciekawe, wśród pokrzywdzonych znaleźli się nie tylko seniorzy, ale również osoby w wieku około 35-37 lat, które teoretycznie powinny być bardziej świadome zagrożeń występujących w sieci. Schemat działania oszustów był dobrze przygotowany i opierał się na wzbudzeniu zaufania oraz wywołaniu presji czasu. Jak ustalili policjanci, przestępcy kontaktowali się ze sprzedającymi i wystawiającymi przedmioty na sprzedaż w internecie, podając się za zainteresowanych kupujących. Następnie informowali, że w celu opłacenia towaru oraz organizacji przesyłki wyślą specjalny link do firmy kurierskiej. Po kliknięciu w przesłany odnośnik na mailu ofiara trafiła na fałszywą stronę internetową do złudzenia przypominającą witrynę firmy kurierskiej lub banku. Tam była instruowana, aby podać dane swojej karty płatniczej lub, co zdarzało się najczęściej, wygenerować i przekazać kod BLIK. Oszuści przekonywali, że jest to niezbędne do potwierdzenia odbioru środków lub nadania przesyłki. W rzeczywistości ten kod BLIK służył do wypłaty pieniędzy z konta bankowego. W momencie jego przekazania przestępcy natychmiast wykorzystywali go do wypłaty gotówki z bankomatu. Pokrzywdzeni byli przekonani, że finalizują sprzedaż przedmiotu, podczas gdy w rzeczywistości tracili własne oszczędności. Po uzyskaniu informacji o działalności sprawców na terenie Poznania, kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Wilda, którzy specjalizują się m.in. w zwalczaniu przestępczości oszustw, rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Dzięki ich skutecznej pracy oszuści nie osiągnęli w pełni swojego celu. Policjanci zatrzymali 47-letniego obywatela Gruzji bezpośrednio po wypłacie pieniędzy z bankomatu. Z ustaleń śledczych wynika, że pełnił on rolę tzw. odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne pobieranie gotówki z wypłaconej przy użyciu kodów BLIK uzyskanych o zmanipulowanych pokrzywdzonych, a następnie przekazanie jej dalej w łańcuchu przestępczym. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli przy mężczyźnie blisko 8 tysięcy złotych pochodzących z przestępczego procederu, dzięki czemu część utraconych przez pokrzywdzonych środków udało się odzyskać. To jednak nie był koniec problemu 47-latka. Kryminalni znaleźli przy nim również narkotyki, a dodatkowo ustalili, że jest osobą poszukiwaną listem gończym przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna ten został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty udziału w oszustwie oraz posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci po raz kolejny przy tej okazji apelują o zachowanie ostrożności podczas sprzedaży przedmiotów w internecie. Należy pamiętać, że osoba kupująca nie potrzebuje danych naszej karty płatniczej ani chociażby kodów BLIK, aby przelać pieniądze za zakupiony towar. Kod BLIK służy do autoryzowania płatności lub wypłaty gotówki z naszego konta. Jego przekazanie osobie trzeciej może skutkować natychmiastową utratą pieniędzy. Każda prośba o wygenerowanie kodu BLIK w celu odbioru płatności czy potwierdzenia przesyłki bądź aktywacji transakcji powinna wzbudzić szczególną czujność i zostać zweryfikowana przed podjęciem jakichkolwiek działań.
19: Bądźmy czujni podczas sprzedaży przedmiotów w internecie.
23: Co słychać w twojej dzielnicy?
19: Czas na poznańską Wildę. Dąb Krzysztof walczy o tytuł Drzewa Roku.
10: Klub Gaja organizuje ogólnopolski konkurs na Drzewo Roku, mającego na celu zwrócenie uwagi na ciekawe drzewa, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, polskiej kultury i historii. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Zwycięskie drzewo reprezentuje następnie Polskę w europejskim konkursie na Drzewo Roku. Bardzo miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji jednym z 16 finalistów konkursu zostało drzewo zgłoszone przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. To rosnący w sercu Wildy przy skrzyżowaniu ulic Garczyńskiego i Prądzyńskiego dom przypułkowy, pomnik przyrody o imieniu Krzysztof. Dąb Krzysztof to nie tylko drzewo, to prawdziwy strażnik historii. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i nie uległ żadnym klęskom żywiołowym. Od blisko 3 stuleci zachwyca swoją siłą oraz majestatem. Wiek drzewa szacowany jest na 250-300 lat. Jego potężny pień o obwodzie 388 cm i wysoka na blisko 20 metrów korona czynią go jednym z najbardziej imponujących drzew w okolicy. Jest cenną enklawą zieleni w tej intensywnie zabudowanej części miasta. Krzysztof ma jednak znaczenie nie tylko estetyczne. Rozłożysta korona drzewa daje naturalne schronienie dzieciom bawiącym się na placu zabaw, zapewniając im cień i przyjemny chłód w upalne dni, a jego kojąca obecność przynosi ulgę i wytchnienie podopiecznym pobliskiego Wielkopolskiego Ośrodka Alzheimerowskiego. W 2017 roku drzewo zostało oficjalnie uhonorowane przez Radę Miasta Poznania, która doceniając jego wyjątkową wartość przyrodniczą i historyczną, ustanowiła je pomnikiem przyrody. Opiekę nad dębem sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Stan drzewa jest stale monitorowany. Wykonywane są niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Dzięki profesjonalnej opiece arborystów uzupełnia makro i mikroelementów w glebie oraz ściółki drzewo jest w dobrej kondycji. Pojawiają się nowe gałęzie, a korona jest gęsta i zielona. Od 2021 roku działa tu system nawadniania kropelkowego, który wspiera jego zdrowy wzrost. Co więcej, Krzysztof inspiruje lokalną społeczność do troski o przyrodę. Z inicjatywy mieszkańców zebrano jego żołędzie, z których wyrosły młode dęby, pieszczotliwie zwane krzyśkami. Małe drzewka trafiły do poznańskich szkół, by dalej szerzyć ideę opieki nad naturą. Ponadto w 2025 roku powstało słuchowisko opowiadające historię dębu i przedstawiające wspomnienia mieszkańców związane z tym wyjątkowym drzewem. Imię Krzysztof nadała mu pani Anna Siwczyk. Poznańska artystka i mieszkanka Wildy, osoba zaangażowana w rewaloryzację placu, na którym rośnie dąb. Mieszkańcy chętnie odpoczywają w cieniu jego korony, z dumą otaczając drzewo troską i sympatią. Serdecznie zapraszamy do głosowania na stronie drzeworoku.pl.
19: A głosowanie potrwa do końca czerwca.
23: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
4: Mamy 3 dni festiwalowe. 24 festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu. 12, 13 i 14 dzień czerwca. Krzysztof Deszczyński, Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. 12 i 13 to są koncerty, które się odbędą w Teatrze Kortyk na Jeżycach Anny Niedźwiedź, a dzień 14 czerwca to urodziny Bogdana Smolenia przy jego pomniku na skwerze Bogdana. Zapraszamy od godziny 17.
19: Będzie coś dla seniorów.
4: Tak, dla seniorów mamy specjalną ofertę. Senioralne Poznań.

0: już kontakt z Poznaniem, śpiewał w Teatrze Muzycznym w Poznaniu piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Proszę Państwa, to wszystko w Teatrze Kortik na Jeżycach. Mówiliśmy o Bimbie, to tam ósemka staje i można stamtąd bardzo prosto dojść do Teatru Kortik. To są te dwa dni, 12 i 13 dzień czerwca, natomiast 14 przy pomniku Bogdana Smolenia zaczynamy o 17, skończymy o 20. Bardzo dużo różnych wydarzeń, także dla dzieci Teatr Mozaika, dla dorosłych śpiewactwo, tańce, Raj Seniora, prezent z miasta, w którym urodził się Bogdan Smoleń na zakończenie. Także bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ bardzo dużo mamy tych ofert. To wszystko jest między innymi w tym senioralnym Poznaniu. Możecie się dokładnie dowiedzieć, co i kiedy, o której godzinie.
1: 24. Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu startuje 12 czerwca.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę. Dziś goście w studio, ze mną w studio przy 27 grudnia w Poznaniu.
3: Julia Dymitrowska-Koch, Swarzędzkie Centrum Historii Sztuki.
4: Izabela Paprzycka, Wydział Promocji Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
5: Piotr Basiński, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
1: Witam serdecznie, to będzie dzisiaj o meblach i nie tylko.
5: Tak, o meblach, no bo Swarzędz z meblami kojarzy nam się od wielu, wielu lat. No i te skojarzenia, te związki z meblami, ze stolarstwem są cały czas obecne, cały czas aktywne. No i też na bazie tych związków właśnie zbudowano taki fantastyczny produkt turystyczny jak Swarzędzki Szlak Meblowy.
6: To warto wiedzieć.
5: Czyli możemy się wybrać po mieście, spacerować po mieście i szukać właśnie i odkrywać te swarzędzkie wątki związane ze stolarstwem. Szlak meblowy zaczyna się w takim specjalnym miejscu. Może to miejsce rozpoznać każdy, nawet jeżeli sobie nie zdaje sprawy, co to jest za miejsce, bo stoi takie ogromne krzesło. Krzesło rozmiaru XL, można tak powiedzieć. No i szlak polega na tym, że można sobie powędrować ulicami miasta, odkrywając miejsca, które są związane z historią swarzędzkich mebli, z działalnością najpierw stolarzy jeszcze w okresie przedwojennym, takich małych zakładów stolarskich, a potem tych słynnych swarzędzkich fabryk mebli, z których produkty chyba każdy Polak swego czasu miał u siebie w domu.
6: Co słychać w Wielkopolsce?
5: Odwiedzamy te miejsca, dowiadujemy się ich historii. Można to zrobić korzystając ze specjalnej ulotki, która została wydana dla szlaku, ale też poszczególne punkty na szlaku zostały wyposażone w takie specjalne tabliczki z kodami QR, więc można sobie zrobić bardzo przyjemny spacer i dzięki temu dowiedzieć się właśnie, czemu właściwie akurat Swarzędz Podpoznański stał się taką polską stolicą mebli. Można też tą wycieczkę odbyć w zupełnie inny sposób, a mianowicie korzystając z gry terenowej z Questu. To taki spacer, który zajmie nam około godziny, ale tutaj jakby clue są zagadki, są ciekawostki, są takie rzeczy, które musimy sami na tym spacerze odkryć. Początek w tym samym miejscu przy dużym krześle, no a potem wędrujemy, dowiadujemy się i na koniec odkrywamy skarb.
1: I odkrywamy skarb, no to powiedzmy więcej właśnie o tych zagadkach i nie tylko.
4: Kolejnym skarbem w Swarzędzu są rzeźby miejskie. To są rzeźby swarzędzkich stolarzy, które nawiązują do tradycji meblarstwa i stolarstwa. W pewnym sensie, w dużej części pokrywają się one ze szlakiem meblowym. Rzeźby swarzędzkich stolarzy to Józefy. To Józef w wielu odsłonach. Nie można zapomnieć o tym, że święty Józef był patronem swarzędzkich stolarzy. Dlatego też każda z naszych rzeźb miejskich ma na imię Józef. Mamy małego Józia, Józefa Powstańca, jest Józwa, Józef Muzykant, Ziutek Turysta, także funkcjonują one w przestrzeni miejskiej z różnymi atrybutami charakterystycznymi dla tego zawodu. Myślę, że warto przyjechać do Swarzędza, zobaczyć nasze miejskie rzeźby. Powstała specjalna mapa swarzędzkich stolarzy, która pozwoli łatwo się pomiędzy nimi poruszać.
1: Swarzędz to też Centrum Historii i Sztuki.
7: Zgadza się, to jest integralna część swarzędzkiego szlaku meblowego, która prezentuje wielowiekową tradycję meblarstwa i przemysłu drzewnego. pewnego w

0: Żędzu. I tutaj oprócz takich rzeczy, które prezentują typowy warsztat meblarski z początku XX wieku i gdzie możemy dotknąć niektórych narzędzi i zobaczyć, jak kiedyś jeszcze bez prądu można było zbudować meble, to jeszcze jest taka strefa wirtualna, w której można zbudować wirtualne meble albo dowiedzieć się na przykład, jak nazywają się przedmioty, które mamy normalnie w warsztatach stolarskich w Gwarze Poznańskiej. Też jest istotnym elementem kultury tutaj.
1: Jakie to nazwy między innymi?
0: Na przykład rajbanek albo waserwaga i nie będę zdradzać, co to jest. Proszę nas odwiedzić i po prostu odkryć samemu, ale jestem przekonana o tym, że są to nazwy, które gdzieś już Państwo słyszeli i one gdzieś w języku naszym tutaj wielkopolskim funkcjonują i na pewno są znane, chociażby coś kiedyś na pewno musiał dziadek wspominać.
1: A wyjaśnijmy słuchaczom, w jaki sposób można trafić do Centrum Historii Sztuki w Swarzędzu.
0: To jest bardzo blisko rynku w Swarzędzu przy ulicy Bramkowej 6, natomiast jeśli będziemy korzystać z mapy czy też z questu dotyczącego Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, to jest punkt kulminacyjny właśnie nasze Swarzędzkie Centrum Historii Sztuki i trafić bardzo prosto, praktycznie kogokolwiek zapytamy na ulicy też pokieruje, natomiast na mapkach można nas również znaleźć.
1: Niebawem wakacje to chyba też dobra okazja, by tam zajrzeć.
0: Zdecydowanie, oprócz tego, że można zobaczyć, jak kiedyś wyglądało stolarstwo i obejrzeć na przykład katalogi sprzed 100 lat meblowe, a zaznaczam, że to były meble, które były rozpowszechnione na cały świat, nie tylko na Polskę czy Europę. Natomiast można również poznać inne rzeczy dotyczące historii Swarzędza, życia codziennego, ale też z zakresu Straży Pożarnej, ponieważ nasze muzeum jest w Starej Remizie Strażackiej i można na przykład ugasić wirtualny pożar, który jest bardzo, cieszy się dużym uznaniem wśród dzieci i nie tylko.
2: Nasze rzeźby same opowiadają swoją historię. Stawiamy na interaktywność i samoobsługowość, dlatego każda rzeźba posiada kod QR, można go zeskanować i automatycznie połączyć się z słuchowiskiem. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla słuchaczy. Można posłuchać tych opowieści, można też o nich poczytać, obejrzeć zdjęcia przez dedykowany portal poznajhistorie.pl. Tam zapraszamy.
1: Ja przypomnę, że dziś goście prosto ze Swarzędza, ale w rękach co tutaj mamy?
0: No tu jest bardzo stara, ona ma niecałe 100 lat, piła stolarska taka dla dwóch osób, powszechnie znana Moje Twoje pod taką nazwą, czyli jedna osoba trzymała z jednej strony, druga osoba z drugiej strony i ciągnęła każdy w swoim kierunku naprzemiennie.
1: Czyli jak to działa, możemy chwycić? Czyli...
0: Tak jest, chwyćmy.
1: Tak.
0: I teraz tak, każdy ciągnie naprzemiennie w swoim kierunku. Raz, dwa. Ona trochę skrzypi, nie wiem, czy Państwo słyszą, bo jest drewniana, a oczywiście ostrze jest metalowe. Jest naprawdę ostre. Można by też, są też inne piły, na których można zagrać, ale my nie będziemy teraz tutaj tego prezentować. On ma znaczenie czysto techniczne, to znaczy, żeby po prostu było to elastyczne i im sztywniejsza piła, tym gorzej się po prostu tnie.
1: To ja proponuję piłę zostawmy tutaj gdzieś na boku, z boczku. A tutaj co jeszcze w studio?
0: W studio mamy jeszcze, wziąłam taki największy z naszej kolekcji hebel, który też jest z początku, z połowy XX wieku. On jest drewniany, jest trochę, jak pan widzi tutaj, nadgryziony przez drewnolubne robaczki. On ma tutaj ostrze, które jest akurat tutaj zamontowane w taki sposób, żeby nikt dotykając go się nie skaleczył. Natomiast taki hebel służył do obsługi, do heblowania, czyli do ścierania po prostu desek, wygładzania ich. On jest naprawdę ciężki, więc trzeba przyznać, że w tej dobie, gdy nie było prądu, po prostu siła mięśni napędzała te wszystkie maszyny, mimo że Swarzędz był bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o maszyny z zakresu stolarstwa. No to jednak takie narzędzia typu hebel, czyli rajbanek, były w każdym warsztacie praktycznie.
1: Korzystając z okazji, zadam jeszcze takie pytanie. Każdy w Swarzędzu, każdy mieszkaniec, mieszkanka ma kogoś bliskiego w rodzinie stolarza?
0: Myślę, że Swarzędz jest teraz połowicznie, w połowie z napływowych ludzi stworzony i myślę, że nie można tak uprościć. Natomiast ludzie, którzy nas odwiedzają, bardzo często entuzjastycznie podchodzą do tych narzędzi, mówią: o, pamiętam takie coś było w garażu czy tam w warsztacie mojego dziadka, nawet niezwiązanego z meblarstwem, ponieważ no, należy pamiętać, że kiedyś te narzędzia były prostsze i zdecydowanie ludzie naprawiali sobie sami wszystkie rzeczy, więc bardzo dużo naszych ojców, dziadków czy też pradziadków po prostu dysponowało tymi zwykłymi narzędziami drewniano-metalowymi i one służyły nam wiele, wiele lat. No i wspomnę do tego, że dobrze pielęgnowane do tej pory mogą służyć.
2: Staramy się wyszukiwać takich ludzi, którzy z zawodem stolarza nadal są związani. Produkowaliśmy fajny cykl programów pod tytułem Swarzędzanie inspirują. Często naszymi gośćmi, którzy opowiadali swoją historię, którzy pokazywali swoje zbiory, swoje stolarskie warsztaty, byli właśnie stolarze, którzy z dziada, pradziada w Swarzędzu mieszkają, którzy po dziś dzień zajmują się tym rzemiosłem. Też zachęcam, program znajduje się na naszych stronach, można je odwiedzić, dowiedzieć się czegoś więcej.
1: Wakacje to czas, gdy do Poznania, do Wielkopolski przybywa sporo osób, sporo gości. Sporo tych gości dopytuje też o Swarzędz, chcą zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś.
3: Niektórzy dopytują, mając w pamięci te skojarzenia, a innym staramy się właśnie w naszych punktach informacji turystycznej zaproponować, bo to nie jest, trzeba przyznać, taki najbardziej oczywisty kierunek, ale zapominamy, że ten Swarzędz jest tuż obok Poznania i ma na tym swarzędzkim szlaku meblowym bardzo dużo zaoferowania bardzo, bardzo różnorodnych historii. No i można ten szlak zwiedzać w swoim tempie, można wybrać, czy to bardziej chcemy pospacerować sobie po mieście, zobaczyć te figurki stolarzy, czy chcemy zobaczyć te nietypowe meble miejskie, które co roku się pojawiają na ulicach miasta, czy może odwiedzić Muzeum Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki i poznać tą historię nieco bardziej dokładnie, czy zmierzyć się właśnie z grą terenową, a jak ktoś jest bardzo zaangażowany, może zrobić wszystko naraz.
4: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
2: Jeszcze jedna dosyć istotna rzecz, nie zapomnijmy o tym, że nasze miasto jest umeblowane. Była taka tradycja, że swarzędcy stolarze produkowali w takich niestandardowych rozmiarach meble miejskie, taką zyskały one nazwę, i w przestrzeni miejskiej, oprócz atrakcji, o których wcześniej wspomnieliśmy, możemy znaleźć też duże łóżko na przystani nad jeziorem, przy dworcu kolejowym w Swarzędzu wieszak XXL, ławkę, dwa duże krzesła, abstrahując od tego XXL będącego taką wizytówką Swarzędza, zlokalizowane na Nowej Wsi, więc meble miejskie to jest kolejna rzecz, którą warto zobaczyć.
0: Chciałabym jeszcze dodać, że jeśli ktoś ma ochotę zgłębić tą wiedzę i porozmawiać z tak zwanym żywym człowiekiem, to zapraszamy do Swarzędzkiego Centrum Historii Sztuki, gdzie zwiedzanie jest bezpłatne i nasi przewodnicy bardzo chętnie potrafią oczarować i opowiadać o tym swarzędzkim przemyśle drewnianym, meblarskim, ale też po prostu o dawnych czasach.
1: Jeśli chcecie więc zaplanować sobie wakacyjny czas pod Poznaniem, to oczywiście zapraszamy do Swarzędza. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej szlakmeblowy.swarzędz.pl. Ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościły.
0: Julia Dimitrowska-Koch, Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki.
2: Izabela Paprzycka, Wydział Promocji Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
3: Piotr Basiński, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy.
1: Gościom jeszcze raz dziękuję za wizytę w moim studio. Czas zmienić temat. Nowy mostek dla pieszych i rowerzystów w północno-wschodniej części Parku Cytadela jest już gotowy.
5: Zastąpił on zdemontowany jesienią ubiegłego roku obiekt, który to już był w złym stanie technicznym. I tak w miejscu rozebranego wcześniej mostka stanęła zupełnie nowa, żelbetowa konstrukcja. Ona jest posadowiona na istniejących fundamentach. Ma długość prawie 38 metrów i jest oczywiście odpowiednio odwodniona i wyposażona w nowe balustrady. Dodatkowo też w ramach prac wymieniono nawierzchnię na dojściach do niej oraz też pod konstrukcją, a także wykonano niezbędne prace brukarskie na nasypach. Ze względu na historyczny charakter miejsca, jakim jest Cytadela, prace były prowadzone zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim. Mostek jest już dostępny i oczywiście można z niego korzystać, na przykład podczas spacerów po parku.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka, Szefer z PIM-u, a z Poznania przenosimy się do Lubonia. Mieszkańcy zyskają nowoczesną przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych. Miasto pozostaje uzyskało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na budowę nowej sali koncertowej przy tamtejszym ośrodku kultury. W magazynie powracamy do Poznania. Lato to czas plenerowych imprez. Scena nad Rusałką wraca na kolejny sezon. To właśnie mieszkańcy zdecydowali w poznańskim budżecie obywatelskim, że nad jeziorem przez 3 ciepłe miesiące odbędzie się ponad 30 bezpłatnych koncertów.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Od 19 czerwca widzowie ponownie będą mogli zobaczyć największe w Polsce nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż, realizowane przez Centrum Kultury Park Dzieje w Murowanej Goślinie.
11: Staramy się co roku coś innego pokazać widzom. W związku z tym, że pewne rzeczy musieliśmy przeorganizować na naszej scenie, to nasza scena sama będzie wyglądała trochę inaczej. A to pociąga za sobą oczywiście zmianę ruchu scenicznego. Filip Klepacki, reżyser widowiska, koordynator artystyczny. Także myślę, że dla ludzi, którzy nie widzieli naszego widowiska, będzie ono interesujące, a dla tych, którzy widzieli, będzie odświeżone na tyle, że będą mogli powiedzieć, że widzieli prawie nowe widowisko. Są też nowe trzy sceny, nowa muzyka do tych trzech scen. Skupiliśmy się nie tylko na... oczywiście dla nas Wielkopolan ważne jest to, że uwypuklamy wydarzenia Poznańskiego Czerwca, 70-lecie, ale też pojawią się mapy, ponieważ zaczynamy wykorzystywać AI. Oczywiście bierzemy je w ryzy, tak żeby robiło AI to, co my chcemy, ale pozwala nam to odświeżyć znacząco content multimedialny i pojawi się Konstytucja 3 maja na ekranie wodnym. Dużo nowych rzeczy. Zapraszam na widowisko najserdeczniej, jak tylko mogę. Jeżeli mam być bardzo szczegółowy, to mogę opowiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ tych prób nie ma tak dużo, bo szanujemy czas naszych wolontariuszy. W tym roku zaczęliśmy próbą online tak zwaną, czyli zapraszamy głównie nowych wolontariuszy, tych, o których wiemy, że dołączają do nas na ten sezon. Oglądamy całe widowisko z komentarzem reżyserskim. Ludzie oswajają się z tym, jak wygląda nasze pole, jak na to mówimy, czyli scena nasza, jak nazywamy kulisy. Trochę ich wciągamy w ten nasz wewnętrzny język. Później są próby, ponieważ w tym roku zmieniliśmy trochę organizację naszą i podzieliliśmy cały zespół aktorów, wolontariuszy na teamy, tak to nazywamy. Jest to podejrzane w Kynren w Anglii, ponieważ wyjeżdżamy na wizyty studyjne i tam też się czegoś uczymy od tych, którzy robią to lepiej od nas. Są tacy też. I podzieliliśmy całą organizację na teamy i zaczynają się próby teamowe. Próby odbywają się co sobotę do połowy czerwca. No teraz już jesteśmy tak naprawdę w sezonie prób tak zwanych łączonych. 19 gramy premierę widowiska Orzeł i Krzyż. Sezon 2026. Rozszał jest niesamowity, jeżeli chodzi o wiek aktorów. Mamy ludzi, którzy... No w tym roku nie ma żadnego oseska, ale grały z nami dzieci, które nie miały jeszcze roku też. No, można się domyślić, kogo mogły grać. Grały Jezusa po prostu w scenie zimy w czterech porach roku. Ale grają dzieciaki od czwartego roku życia i w tym roku mamy też panią, która ma ponad 80 lat. Mamy łączność przez krótkofalówki i pewne rzeczy możemy jeszcze korygować. Oczywiście to jest tak, że my w ciągu całego roku nawet, to nie tylko ten sezon prób, ale jest ze mną grupa kilkunastu osób, asystentów, koordynatorów, którzy jak już nic nie mogę zrobić, to oni są w kulisach wtedy i oni mogą pewne rzeczy jeszcze skorygować podczas wychodzenia na scenę, natomiast w tym zespole naszym są też liderzy teamów i oni już nawet będąc na scenie są w stanie jeszcze pewne rzeczy skorygować. Także jest to podzielone. Oczywiście mamy też, wspomagamy się technologią, mamy tak zwanego elektronicznego inspicjenta, który automatycznie razem z całą ścieżką dźwiękową, z całym timeline'em odlicza kod, odlicza czas do wyjścia poszczególnych grup na scenę. Zapraszamy w kulisy, bo to jest naprawdę fenomen.
8: Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. Widowisko Żółwi Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, tak jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce. To jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy. Ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem, jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały. Około 45% to są mieszkańcy Murowanej Gościnnej okolicy, czyli bezpośredniej okolicy, ale ponad 50% to są mieszkańcy sąsiednich gmin, bardzo duża grupa z samego Poznania, a to przecież jednak jest już, też trzeba dojechać i szczególnie pamiętajmy, że to są nocne widowiska, więc po ludzku to jest duży wysiłek. Ale mamy także z Pyzdr, mamy z Wolsztyna, a dalej z Wrocławia, Łodzi czy Warszawy. Po raz kolejny mamy wolontariuszkę, a mieliśmy w przyszłości również z Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy wsiąść o 3.30 czy 3.40 w pociąg w sobotę, żeby przejść na próbę do murowanej gośliny i potem wracać. To jest, ja sam jestem, wydaje się, że wszystko o tym wiem i też jestem takimi postawami zaskoczony. Nie ma żadnych korzyści z tego. Nikt tutaj nie robi kariery, nikt nie zarabia pieniędzy, nikt nie dostaje ekwiwalentu za przyjazd, nie dostaje żadnej diety. Jest siła zupełnie inna, nie taka, jak dzisiaj sobie świat wyobraża. Pewne załamanie oczywiście, jeżeli chodzi o widownię, była w okresie pandemii, ale byśmy być może jedynym tego typu przedsięwzięciem, które nie przerwało i graliśmy. Trochę przesunęliśmy sezon, mogliśmy zapełnić w połowie trybunę, więc oczywiście wtedy było mniej. I od tego czasu jest cały czas wzrost. Rok 2024 to jest 19 tysięcy, rok 2025 czy ubiegły to jest 24 tysiące. W tym roku zakładamy 26 i to jest maksimum, bo mamy już za małą trybunę, żeby wszystkich chętnych pomieścić. To się rozwija. Co więcej, widzimy, że przedsięwzięcie jest rozpoznawalne po tych latach także już w skali ogólnopolskiej. Spotkamy ludzi, którzy znają to widowisko, albo byli, albo chcą się wybrać. My też oczywiście wiemy, skąd przyjeżdżają widzowie. Praktycznie każdego wieczoru są chociażby małe grupy z najodleglejszych województw, wszystkich województw w Polsce.
10: Pierwsze nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż w tym roku już 19 czerwca, a to wszystko, przypomnę, w murowanej Goślinie niedaleko Poznania. A tymczasem na międzynarodowych targach poznańskich niebawem Pyrkon.
12: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uznański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
10: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
12: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy starym browarze stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, m.in. Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, m.in. zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana m.in. z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także m.in. Jarosław Boberek, Michał Krzylikowski i wielu, wielu innych. Przyjedzie do nas m.in. Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, m.in. Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynne, brytyjski pisarz fantasy, m.in. znany z serii Wierni i Upadli czy saga o Krwio Zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
10: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
9: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Kilkadziesiąt aut uszkodzonych w Poznaniu. Od tego tematu zaczynamy.
13: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce. Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Wiemy także o sytuacjach, w których stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy. Policjanci zabezpieczyli monitoringi, a także docierają do pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. Straty są wciąż szacowane. Policjanci pionów kryminalnych intensyfikują swoje działania teraz na rzecz wytypowania podejrzanego i jego zatrzymania. Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji o zgłaszanie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto pod numerem telefonu 47 77 124 11.
10: Apelował podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach robotniczego zrywu nawiązują do wydarzeń, które do dziś są żywe w pamięci poznaniaków i poznanianek, choć minęło aż 70 lat. Ekspozycję na Placu Kolegiackim w Poznaniu będzie można oglądać do 30 czerwca. Czas na kolejny temat. Będzie to zaproszenie do Polskiego Teatru Tańca, ale nie tylko. Zagościły u mnie w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu.
14: Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca.
15: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca.
14: No przede wszystkim zapraszamy na premiery, właściwie na dwie, dlatego że w tej chwili w teatrze odbywają się próby do dwóch premier. Tej najbliższej, która już 19 czerwca, no i tej trochę dalszej, ale nie tak bardzo dalekiej, która już 17 lipca w teatrze, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu.
10: To powiedzmy o tej pierwszej 19 czerwca.
14: No ta pierwsza premiera ma takie nawiązanie przede wszystkim romantyczne do lektury, którą wszyscy znamy, czyli Dziadów 2. Ale proszę się absolutnie tym nie wystraszać, bo czasami lektura może spowodować, że myślimy o jakiejś sytuacji teatralnej tak bardzo stereotypowo. To będą zupełnie inne dziady niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i do których przyzwyczaiły nas te godziny spędzone w szkolnych ławkach.
10: No właśnie mi się kojarzy z liceum.
14: No właśnie, ale to też może warto przyjść i zobaczyć, że te dziady można odczytać na całkiem inny sposób. No może opowiem taką anegdotę, że Monika Błaszczak, choreografka tego spektaklu, pochodząca zresztą z Poznania i nasza tutaj absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej, no ale też teraz bardzo dużo jeżdżąca po świecie, no między innymi robiąca projekty w Chile, na pustyni Atacama, może o tym też będzie okazja trochę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek, no ale wracając do dziadów, ona studiując w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Nowym Jorku zetknęła się z takim badaczem André Lepekim, który no, jest znany z tego, że bada taniec, ale też z takiej swojej własnej teorii, która nazywa się widmologia. No i ta widmologia, nowa teoria, połączyła się w głowie Moniki z dziadami, dlatego że widmologia to jest no, taka praca z pamięcią ciała, czy teoria mówiąca o tym, czym jest nasza pamięć, pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa. To znaczy mniej więcej znaczy to, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość, która odeszła. Każda przeszłość, którą przeszliśmy, która jest naszym doświadczeniem, trwa w teraźniejszości i to dotyczy zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. No i ta teoria połączyła się właśnie jej z lekturą dziadów i to jest jeden ciekawy wątek, no bo dziady to widma, a my rzadko chyba myślimy tak o dziadach. Myślimy o dziadach jako postaciach, które wracają na ziemię w jakiś taki religijny sposób, ale czy mamy taką do końca świadomość, czy są to widma? Nie wiem.
15: A propos wątku lekturowego, to ja też anegdotę, ponieważ mój syn, który zdawał w tym roku maturę i radził drugiemu synowi, który w przyszłym roku zdaje maturę, powiedział, że powinien się nauczyć tylko dwóch lektur tak naprawdę, lalki i dziadów. Także mamy nadzieję, że to też będzie taki moment, kiedy będzie można do nas przyjść i trochę inaczej obejrzeć te dziady. I tak jak Ania powiedziała, rzeczywiście to będzie zupełnie inna odsłona, no bo przede wszystkim też taneczna, a taniec posłuży nam tutaj jako taka przestrzeń do odnowienia relacji też i do takiego spotkania, może tak łatwiej powiem, umarłych z nieumarłymi. I rzeczywiście ta przeszłość ma tutaj bardzo jest to taki bardzo ważny wątek, ponieważ będzie służył też nawiązaniu relacji z tymi naszymi trochę duchami przeszłości i z tym, co, tak jak też Ania powiedziała, zapamiętuje nasze ciało. Także mamy nadzieję, że dziady i taki też jest cel dziadów, zbudują taką relację, wspólnotę pomiędzy tym, co na scenie i tym, kto siedzi na widowni i pomoże przypomnieć sobie i zapamiętać i przywołać te wszystkie wydarzenia, wątki z przeszłości, które są dla nas ważne.
14: Ja jeszcze może dodam, no bo dziady jako no też inspiracja dla Mickiewicza, no to też pewien rodzaj rytuału. No i w jakiś sposób ten spektakl będzie pod powtórzeniem czy przywołaniem właśnie takiego rytuału jako pewnej formy spotkania ludzi między sobą, ludzi z samymi sobą, ludzi z przeszłością. No i ta forma spotkania, i to jest może ciekawe, będzie też wymagała od widzów pewnego rodzaju udziału czy sprawczości, ale już od razu uspokajam, że to nie będzie w żaden taki inwazyjny sposób, jak to czasami bywa w teatrze, że nagle zostajemy wyciągnięci na scenę i coś trzeba zrobić. To będą takie bardziej subtelne metody udziału, ale widzowie będą mieli też jakąś decyzyjność, no bo tak jest w każdym rytuale. Każdy ma jakiś swój udział i każdy uczestniczy, więc jeżeli chcemy go powtórzyć i też tak jak Monika powiedziała, stworzyć jakieś takie poczucie bycia razem, bycia pewną wspólnotą, no to wszyscy musimy uczestniczyć w jakiś sposób. Nie może być podziału na biernych i aktywnych.
10: Drodzy słuchacze, więc spokojniej, nikt nikogo na siłę za rękę, jak to się mówi, nie będzie wyciągać na scenę.
14: Absolutnie nie, ale no, będziemy liczyć na Państwa jakąś aktywność w takim zakresie, jak Państwo sami zdecydują. No i jeszcze może jedna anegdota, no bo tak anegdotycznie nam się trochę zrobiło wokół tych dziadów i to może dobrze. Te dziady są też ciekawe, dlatego że Monika Błaszczak i Teresa Fazan, czyli dramaturżka, pracują z tancerzami, którzy nie są Polakami. Także im ten tekst dziadów nic nie mówi. My wszyscy kiedyś słyszeliśmy, że istnieją jakieś dziady. No a mamy w zespole i też w zespole, który będzie występował w spektaklu Japonkę, Momoko Den, Anglika, Luka Namkina, dla których ten tekst dziadów no właściwie nic nie znaczy. Oni dopiero muszą poszukać swojego jakiegoś klucza jako obcokrajowcy. Także to też było ciekawe. Odkrywanie tych dziadów z perspektywy obcokrajowców, którzy nie znają tego tekstu, tekstu. I jeszcze jedna ciekawa rzecz z kolei dla tych twórczyń, że one nagle, te wszystkie frazy typu ciemno wszędzie, głucho wszędzie, które każdy z nas słyszał, nagle usłyszały po angielsku. Więc też miały kontakt z tekstem, który znały, ale w zupełnie inny sposób i poprzez inny język. Także no jest bardzo wiele ciekawych aspektów pracy nad tym spektaklem, no i też bardzo wiele ciekawych aspektów tego, co się wokół tego spektaklu już dzieje. Prawda, Mojko? Łódź, no i właśnie to wydarzenie po samej premierze.
15: Tak, ja też chciałam dodać, że mamy bardzo fantastyczną grupę twórców tego spektaklu, bo jest i Monika Błaszczak, choreografka, i Teresa Fazan, dramaturżka, Ewelina Węgiel, która przygotowuje scenografię, Julek Ploski, który tworzy muzykę. Dodam, że jeden z utworów Julka został wybrany do ostatniej części Stranger Things, więc to też taki dla nas bardzo ciekawy wątek. Mamy też na pokładzie Łukasza Kozaka, który jest naszym konsultantem merytorycznym i który opowiada nam przy okazji wiele historii i o Mickiewiczu w zupełnie inny sposób, ale też o duchach, widmach i upiorach, bo to też jest taki wątek, który się pojawi w Dziadach. Ale też mamy kostiumografa Tomasza Armadę i jego asystenta Filipa Holaka, którzy między innymi z nami stworzyli dwa tygodnie temu podczas Trend Station w Łodzi na dworcu Łódź Fabryczna pokaz mody. To znaczy my mieliśmy okazję wziąć udział właśnie w tym przedsięwzięciu i zaprezentować część, fragmenty kostiumów do Dziadów w pokazie mody. Oczywiście też z fragmentem muzyki, więc było to takie też nasze działanie promocyjne, które myślę, że zwiększy też zainteresowanie nie tylko samym spektaklem, ale też tym, co w środku.
10: Przypomnę naszym radiosłuchaczom, że premiera już w tym miesiącu, dokładnie 19 czerwca, ale to nie jedyne wydarzenie.
14: Nie jedyne wydarzenie. Zaraz po premierze gramy ten spektakl jeszcze raz w ramach Festiwalu Malta, 22 czerwca. No a 20 czerwca zapraszamy do naszego partnera premiery Dziadów 2 do klubu Schron na takie afterparty czy no, imprezę taneczną, można powiedzieć, inspirowaną tym klimatem, no i też klimatem tego miejsca Schron, bo no, ono ma taką specyficzną undergroundową atmosferę, więc znakomicie pasuje do klimatu Dziadów i mówienia o Dziadach i tańczenia w stylu Dziadów.
15: Chciałabym dodać, że w Schronie zagrają nie tylko Julek Ploski, który jest realizatorem muzyki w Dziadach 2, ale też DJ Kacha i Anzi, więc to będzie taki set każdego z DJ-ów, który też będzie w pewien sposób zakończeniem Parady Równości, która odbywa się 20 czerwca w Poznaniu.
10: A póki co jeszcze powróćmy do przygotowań, do tej premiery, do premiery Dziadów. Te prace trwają tak bardzo intensywnie teraz?
15: Teraz już bardzo intensywnie, więc wszystko już, że tak powiem, składa się w całość. Wszystkie ręce na podkład, tak dokładnie. No właściwie wszystko już mamy gotowe. Teraz będziemy ruszać z taką bardzo mocną promocją. Ale tak, scenografia już jest, choreografia już prawie gotowa. Ostatnie szlify, kostiumy przyjadą, więc już spinamy wszystko razem. Próby generalne. I premiera.
10: I jeszcze pozwolę sobie na takie pytanie, a co było najtrudniejsze, bo sporo wyzwań przy takim spektaklu, przy takim przedsięwzięciu.
15: Co było najtrudniejsze? Ja zawsze mówię, że praca producentki jest bardzo ciekawa, bo można spotkać się z różnymi wyzwaniami, które trzeba zorganizować, ale myślę, że przy Dziadach to pojawiały się gdzieś nam takie pomysły, na przykład z dronami, materiał nagrywany gdzieś z powietrza, być może pojawi się on w przestrzeni teatru, ale takich chyba szczególnych, najtrudniejszych wyzwań nie było, ale myślę, że taką największym wyzwaniem tak naprawdę i taką pracą twórczą to jednak praca Moniki Błaszczak z tancerzami i z dramaturżką, bo to tak naprawdę ich wspólne dzieło, bo tancerze też mają w tych Dziadach dwa coś do powiedzenia, nie tylko tanecznie, ale też merytorycznie.
14: No ja może bym jeszcze dodała, że jakoś może nie tyle trudnością, ile wyzwaniem jest przełożenie Dziadów na taniec, na choreografię, dlatego że no to jest mimo wszystko utwór, który ma sporo tekstu, tekstu wierszem. No i jesteśmy jakoś też przyzwyczajeni, że aktorzy w jakiś sposób ten tekst interpretują. No a tutaj tych słów jeżeli, no to będzie bardzo mało i tylko takie aluzyjne, kluczowe. No a cała jak gdyby historia tego spotkania z żywymi, nieumarłymi, z samym sobą, z cieniami, będzie opowiedziana właśnie ruchem i choreografią. Także to jest wyzwanie, no ale też dla mnie jakiś taki ogromny atut tego teatru i coś, co najmocniej zaciekawia, no bo takiej wersji Dziadów po prostu jeszcze nie widzieliśmy.
15: Takiej wersji Dziadów 2 jeszcze nie widzieliśmy.
10: A widzowie będą mogli zobaczyć już od 19 czerwca, przypomnę to wszystko, w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, a dziś w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościły
15: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca
14: i Anna Koczarowska z Polskiego Teatru Tańca.
10: Pięknie dziękuję za rozmowę.
14: Dziękujemy bardzo.
15: Dziękuję bardzo.
10: A to wszystko, przypomnę, w Polskim Teatrze Tańca przy ulicy Taczaka. Zmieniamy temat. Jak się okazuje, coraz więcej osób podróżuje koleją. Przechodziłem przez dworzec w Poznaniu. Pasażerka, z którą rozmawiałem, przyznała.
16: Samą frajdą jest już jazda pociągiem. Tak jest. Zwłaszcza, gdy można z dziećmi pojechać, trochę więcej można zobaczyć.
10: A dokąd pani jeździ z Poznania najczęściej?
16: Akurat ja na wakacje za bardzo nie jeżdżę, do pracy jeżdżę. PiS, Kupice, Poznań główny. No na pewno jest wygodniej. Ja już jeżdżę w takim okresie, gdzie już doświadczam tej wygody, ale pamiętam czasy, kiedy jeździło się jeszcze parowozem.
10: A tak a propos pociągów, Koleje Wielkopolskie zapraszają do udziału w 6. edycji konkursu Pociąg do Sztuki. Każda odsłona konkursu pozwala uczestnikom zaprezentować swoją kreatywność w innej formie artystycznej. W jubileuszowym roku działalności spółki tematem przewodnim została grafika inspirowana historią, rozwojem oraz codzienną działalnością Kolei Wielkopolskich. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą w kreatywny sposób opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem koleją. Prace można nadsyłać do 17 sierpnia.
9: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii pozwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. A tymczasem rozpoczynają się przygotowania do przebudowy areny. Poznańska hala ma być miejscem, w którym będzie można organizować wydarzenia sportowe oraz koncerty i widowiska. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła postępowanie, które wyłoni autora koncepcji przebudowy obiektu. A podczas sesji miejscy radni przyjęli plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Poznania. To dokument strategiczny określający kierunki działań samorządu ograniczające negatywne skutki działalności człowieka na środowisko. Szczegóły oraz sam dokument można znaleźć na stronie poznań.pl. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
17: Anna Gruszka, witam serdecznie.
10: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
17: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór. Jak co roku to jest taki okres, kiedy rozpoczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką.
10: A jest co oglądać, jest co robić, było co robić też podczas przywitania wiosny, bo przypomnijmy, że powitanie wiosny odbyło się też hucznie w tym roku, jak zawsze, przed zamkiem.
17: Tak, jak zawsze, drugi rok już na naszym otwartym, zielonym dziedzińcu, bo oczywiście wyruszyła wielka grupa rowerzystów i rowerzystek, bo wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście.
10: Widzimy się po raz kolejny. Ostatnio mówiłaś o rowerze, że jeszcze nie rozpoczęłaś sezonu, bo nie napompowałaś koła, tak, dętki.
17: No niestety, ta dętka jest do dzisiaj nie napompowana, co trochę mnie smuci, ale zapewniam, że inno sobie przyjeżdżam do pracy rowerem, ale naprawię to.
10: A teraz powiedzmy, co w zamku.
17: Tak, w zamku wakacje na dworze. Zapraszamy dzieciaki w... po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Poznacie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje, aż do września, spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Jeżeli chodzi o filmy, to zapraszamy też na przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawlikowskiego, Złota Palma, więc tym bardziej trzeba przyjść, zobaczyć, jaki najnowszy film Pawlikowskiego jest. Ale zachęcamy też do przejęcia trochę sferów podwórkowych w swoje ręce. Mieszkanki i mieszkańcy Starego Miasta do 14 czerwca, czyli do niedzieli, mogą zgłaszać swoje projekty na aktywności na właśnie Starym Mieście. Jeżeli chcecie zorganizować warsztat, kino podwórkowe, namalować mural wspólnie, czy zazielenić przestrzeń, to można zgłaszać się do nas i zwycięskie projekty uzyskają dofinansowania w wysokości 5000 na realizację tych działań oraz nasze wsparcie merytoryczne, promocyjne i całe zamkowe zaplecze. Świetna okazja, żeby coś fajnego zrobić dla siebie i dla sąsiadów. Zachęcamy do tego, żeby podejść do pani Halinki spod piątki i koleżanki z bramy obok i wspólnie pomyśleć, czy coś fajnego da się zrobić. Zapraszamy stowarzyszenia, ale zapraszamy też grupy nieformalne, więc nie musicie być nigdzie zrzeszeni, żeby coś zaproponować i wziąć trochę takie sfery swoje, podwórkowe w swoje ręce.
10: I jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład.
17: Tak, także zachęcamy rzeczywiście grupy, łatwiej w grupie. Myślę, że w zeszłym roku realizacje, które robiliśmy, wyszły świetnie i widzieliśmy to zadowolenie w oczach i uśmiechy mieszkańców. Część tych realizacji dalej dziś w przestrzeni można znaleźć i część działań można też zrobić u nas na dziedzińcu otwartym. Tam też zapraszamy do wspólnych działań. W zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie śniadaniowe, długi stół robiony przez społeczność ukraińską, ale oczywiście adresowany do wszystkich poznaniaków i poznaniakiem. Świetna okazja, żeby też się zapoznać, przyjść z innych dzielnic poza Poznaniem i poeksplorować różne może staromiejskie zakamarki, w których nigdy nie byliście.
10: Mieszkańców, mieszkanki Poznania jakoś specjalnie nie trzeba namawiać do takich inicjatyw, powiedzmy szczerze.
17: Tak, mamy na szczęście naprawdę bardzo aktywne grupy, nie tylko na Starym Mieście, bo w Poznaniu działa bardzo dużo świetnych inicjatyw, które właśnie animują mieszkańcom, mieszkankom czas, dają różne szanse na to, żeby właśnie samemu trochę podziałać. Bo my oczywiście kochamy robić ofertę kulturalną dla poznaniaków, poznanianek, ale też bardzo nas cieszy, jak ludzie angażują się w takie społeczne działania i sami przyjmują stery. Może te osoby kiedyś też będą pracować aktywnie w kulturze i robić ofertę dla państwa kulturalną.
10: Co jeszcze ciekawego w Poznańskim Zamku, bo od tego zaczęliśmy, powiedzmy, co w czerwcu? No, czerwiec już taki letni miesiąc, kojarzy się z wypoczynkiem, już zaczynamy myśleć już konkretnie o wakacjach, ale warto zajrzeć do Centrum Kultury Zamek.
17: Tak, zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorithm Illusion. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest ona na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć. No i zapraszamy też oczywiście na festiwal Etnoport. Trzy sceny, dwie również w przestrzeni zielonej, także na zewnątrz, także naprawdę będziemy na dworze. Cztery dni zabawy z muzyką z całego świata i to taką rzeczywiście muzyką world music, folklorystyczną i tradycyjną muzyką polską. Dla każdego coś dobrego i w ramach Etnoportu mamy też specjalny cykl Małe Etno. Koncerty dla dzieciaków, warsztaty, przyjadą między innymi uwielbiane przez dzieci czereśnie, więc planujemy tak te wakacje, żeby osoby w każdym wieku z różnymi zainteresowaniami mogły skorzystać z tego, co się w zamku i w okolicach zamku dzieje.
10: Małe Etno cieszy się również sporym zainteresowaniem, ale tak a propos najmłodszych, co w wakacje w zamku dla tych najmłodszych, dla tych, którzy będą mieć wakacje?
17: Jeżeli chodzi o wakacje w zamku i najmłodsze dzieci, no to oczywiście zapraszamy do cyklu Wakacje na dworze i tam te działania są adresowane do różnych grup dzieci w różnych zakresach wiekowych, więc polecamy rodzicom, babciom, opiekunom sprawdzenie, co jest odpowiednie dla waszych dzieci. No i te czyli najmłodsze dzieci od 3 do 5 roku życia, też zapraszamy do udziału w wakacjach na dworze. Będzie dla nich przewidziany specjalny taka przestrzeń, kącik dla tych najmłodszych dzieci z różnymi aktywnościami właśnie adresowanymi do potrzeb i wymagań dzieci w tym wieku. Więc sensoryka, interaktywne zabawy, działania plastyczne, ale też po prostu spokojna, zadaszona przestrzeń w cieniu, gdzie można sobie przysiąść, odpocząć. Więc jeżeli jacyś rodzice przyjdą z dziećmi w różnym wieku na wydarzenia, to te starsze można zostawić na spektaklu, a młodsze można poczilować w takim specjalnej przestrzeni dla tych najmłodszych dzieci.
10: Sporo powiedzieliśmy o tym, że będą wyjścia na zewnątrz, na dwór, będzie można wyjść poza zamek, ale sporo będzie też w zamku. W zamku będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
17: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki. A jeżeli przyjeżdżają do was na wakacje czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przyprowadzić ich do zamku i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
10: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przyjeżdża, przybywa do zamku. Czego najczęściej szukają u nas tutaj?
17: No my turystów w zamku widzimy rzeczywiście codziennie. Codziennie pojawiają się osoby, które schodzą z audioprzewodnikami, z mapami. Myślę, że zamek na mapie takiej turystycznej Poznania jest jednym z ciekawszych i bardziej odwiedzanych obiektów. Jest przede wszystkim ogromną, monumentalną budowlą w centrum miasta, więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania, a nie zrobił wcześniej researchu, to raczej na ten zamek się napatoczy i zauważy, że jest to obiekt zabytkowy i warto do nas wejść. Często to są też osoby, które po prostu gdzieś przez przypadek przychodzą, ale oczywiście też turyści, którzy zaplanowali wakacje i specjalnie do nas przyjechali, co nas bardzo cieszy. Zamek można zwiedzać z audioprzewodnikiem bądź ze specjalnymi mapkami, więc jeżeli poznaniacy i poznaniancy drodzy nie byli w zamku jeszcze na zwiedzaniu, to zachęcamy też do tego, żeby nas odwiedzić. Może przed kinem, może przed zobaczeniem czy po wystawy, ale taki spacer po zamku jeszcze w gorący dzień, kiedy u nas nas jest przyjemny chłód. Zapraszamy serdecznie.
10: A pamiętasz kiedy, bo ty jesteś, że tak powiem, napływowa w Poznaniu. Twój pierwszy raz w Poznaniu, gdy zobaczyłaś zamek, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i kojarzył mi się z takim obiektem tajemniczym, że tak się wyrażę.
17: No tak, zamek robi zdecydowanie wrażenie. Ja poza tym, że przyjechałam tutaj na studia, to wcześniej byłam w Poznaniu raz w życiu, przyznaję. I rzeczywiście byłam wtedy w zamku, no bo jak jest się w centrum, to trudno do zamku chociażby na chwilę nie zajrzeć. To jeszcze był zamek przed remontem, więc to był jeszcze zupełnie inny zamek trochę.
10: Właśnie do tego nawiązuje i on był, elewacja była bardziej taka przyciemniona.
17: Przyciemniona elewacja. Pamiętajmy też, że wnętrze zamku też przeszło modernizację, więc to był trochę inny zamek, no ale czy był przed remontem, czy nie, to zamek kochamy. Jako instytucję i jako budynek, poza tymi remontami w środku, też wiadomo, że inaczej wyglądał teren przed zamkiem. Ja pamiętam jeszcze z czasów, jak przed zamkiem na

0: rozkwitnięte azalie i rododendrony, więc warto przyjść. Jeżeli ktoś z was lubi wrzucać sobie zdjęcia fajne do social mediów, to bardzo piękne miejsce, żeby porobić sobie zdjęcia.
1: I tym pięknym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
0: Anna Gruszka.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dzięki również.
1: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Program zaczynamy od zmian w przepisach drogowych. Tym razem chodzi m.in. o rowerzystów.
3: Ruszają nowe przepisy ruchu drogowego, czyli obowiązek używania przez dzieci i młodzież do 16 roku życia kasków ochronnych, kierując hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego. No i my apelujemy, prosimy, by ten kask naprawdę zakładać. Prosimy rodziców, by przekazali pociechom, że te kaski ochronne są obowiązkowe. Podkomisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj mówimy, do 16 roku życia są obowiązkowe, ale mamy nadzieję, że osoby starsze również będą ten kask na głowach nosiły, poruszając się właśnie hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego. Przede wszystkim, bo jest to bardzo ważne, potrzebne. No i na pewno damy przykład najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, że kaski mają swoje uzasadnienie i są przede wszystkim bardzo ważne, chronią nasze życie i zdrowie. Bo tutaj no najmniejszym bólem tak naprawdę jest mandat karny. Gorzej, gdy przez naszą brawurę, nieodpowiedzialność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego stracimy zdrowie czy życie. Dlatego też tutaj dzisiaj jesteśmy z taką profilaktyką i apelem wśród najmłodszych, by te kaski na głowach mieli, poruszając się jednośladami.
4: Nie, może i dobrze, ale nie wiem.
5: Myślę, że dobrze, ponieważ no generalnie dobrze. Uważam, że dobrze.
6: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni, mi się wydaje, na dwóch kółkach, na hulajnogach. Często się słyszą o śmiertelnych wypadkach. Do 16 spoko, a później też każdy powinien, myślę, że mieć trochę więcej wyobraźni i się stosować. Albo i nie, i brać na siebie odpowiedzialność.
1: A pan, widzę, bo ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
6: Tak, zgadza się.
1: To coś pan wie o tym, tak?
6: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
1: A w Poznaniu sporo rowerzystów, tych ludzi na hulajnogach?
6: No, ale to myślę, że wszędzie jest ten problem, że ludzie jeżdżą, no jakby nie było nic dookoła nich, ale no myślę, że Poznań i tak w miarę okej stoi, jeżeli chodzi o kulturę jazdy na dwóch kołach.
7: Mamy więcej niż 16 jakby na 100 nie obchodzi.
1: Ale są jakieś takie niebezpieczne sytuacje w Poznaniu? Dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji?
7: Oczywiście, zawsze dochodzi.
1: W Poznaniu samym?
7: No tak.
1: I co się dzieje?
8: Główny problem jest z tymi, co na hulajnogach elektrycznych jeżdżą, niż z rowerzystami, bo ci jednak, znaczy czasem jeżdżą po chodniku, nawet jeżeli obok jest ścieżka dla rowerzystów.
1: Co? Również tutaj w centrum Poznania?
8: Tak, często na garbarach na przykład.
9: Jak najbardziej na hulajnogach, natomiast z rowerzystami trudno powiedzieć.
10: Nie, uważam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, bardzo dobra decyzja.
1: A w samym Poznaniu nie brakuje osób, które jeżdżą na rowerach, na hulajnogach?
10: No nie brakuje, niestety jest bardzo dużo osób, które jeździ na hulajnogach i nie patrzy, gdzie jedzie, potrąca ludzi, zwierzęta, także
9: bardzo trzeba uważać.
1: Również tutaj, w centrum Poznania?
10: Jak też. Najbardziej, tak. Ja ratowałam kilka głębi, ponieważ non-stop rozjeżdżane są przez hulajnogi, także tragedia.
3: No te kaski, im są bardziej profesjonalne, tym na pewno spełniają lepsze wymagania i bardziej chronią tą głowę, aczkolwiek też kask musi być odpowiednio dobrze założony, dopasowany do głowy dziecka, odpowiednio zapięty, bo musimy wiedzieć, że nie tylko założenie samego kasku na głowę już spełnia te warunki, ale odpowiednie też jego zapięcie i dopasowanie. Tutaj też mówimy o hulajnogach czy rowerach. Oczywiście te urządzenia muszą być sprawne technicznie, muszą być dostosowane do wieku dziecka. Też przypominam, że od marca zmieniły się przepisy i hulajnogą elektryczną nie mogą jeździć dzieci poniżej 13 roku życia. Oczywiście jest wyjątek, że do 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Również jadąc rowerem, dziecko musi posiadać kartę rowerową. Tutaj już mówimy o wieku 10 lat, więc tutaj no, te przepisy już też obowiązują i są one bardzo ważne. Ja też przypominam, że na drodze droga nie wybacza błędów. Życie, zdrowie mamy jedno, głowę mamy tylko jedną i na pewno ta bezpieczna droga zaczyna się od rozsądku, a tym rozsądkiem jest na pewno używanie m.in. kasku ochronnego, poruszając się jednośladem. Ale jak widać, dzieci mają kaski na głowie, mają elementy odblaskowe, mają kamizelki odblaskowe i rzeczywiście coraz bardziej są świadome tego, że w

0: W dużej mierze od nas samych zależy bezpieczeństwo. My również też jako policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, odwiedzamy szkoły najmłodszych, przeprowadzamy różnego rodzaju prelekcje, profilaktykę i mówimy o tym, że jest to bardzo ważne, ale też tutaj duża rola wśród właśnie rodziców i opiekunów tych dzieci, by naprawdę już od najmłodszych lat uczyli ich bezpiecznego poruszania się po drodze, tych bezpiecznych zasad. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oczywiście każdego dnia pełnią służbę na drogach. Też przypominam, że za chwilę koniec roku szkolnego ku ucieszę dzieci, więc no tutaj policjanci też szczególnie będą zwracać uwagę właśnie na tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. My jako starsi jesteśmy najlepszym przykładem, powinniśmy być najlepszym przykładem dla najmłodszych, no i dziecko widząc nas, osoby dorosłe w kasku, na pewno chętniej założy ten kask, no i tutaj czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc no mamy nadzieję, że właśnie z chwilą ukończenia tego 16 roku życia ten kask nie zostanie schowany do szafy, ale nadal będzie użytkowany. Droga jest dla wszystkich. Wszyscy mają na tej drodze prawa, ale też obowiązki, zarówno kierujący samochodami, jak i kierujący jednośladami. My też apelujemy o taką wzajemną życzliwość i zrozumienie względem wszystkich uczestników ruchu drogowego, bo droga jest dla wszystkich, więc tutaj też możemy zauważyć takie największe wykroczenia na drodze wśród kierujących jednośladami. To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego, czy przewożenie dodatkowych pasażerów, jeśli tutaj mowa o hulajnogach, ale również takie stwarzanie często zagrożenia jadąc chodnikiem dla pieszych. Musimy wiedzieć, że na chodniku pierwszeństwo ma pieszy. No ale też zwracamy się z prośbą do pieszych o to, by rzeczywiście też byli bardzo ostrożni na drodze podczas przejścia dla pieszych, by zwracali też szczególną uwagę, bo mamy prawa, mamy obowiązki, ale też taka wzajemna życzliwość i takie wyostrzone przestrzeganie tych zasad przepisu ruchu drogowego jest bardzo ważne.
1: Młodszy inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Od stycznia do końca maja rower, i w tym rower elektryczny, 120 wypadków, w tym 9 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 110 osób rannych i 314 kolizji. Natomiast hulajnogi również ten rok, 47 wypadków, na szczęście nikt nie zginął, 47 osób zostało rannych i 117 kolizji. Ogólnie w 2025 roku mieliśmy spadek wypadków. Najbardziej cieszył spadek wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo aż 54 wypadki mniej w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o cały kraj, jest również spadek, ponad 200 wypadków, lekko ponad 200. I tutaj akurat byliśmy zadowoleni, dlatego że ta 1/4 to tylko i wyłącznie Wielkopolska. Niestety na obecną chwilę, porównując 2026, mamy 5 wypadków śmiertelnych więcej jak w tamtym roku.
2: Przypomnę, dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego w kaskach ochronnych. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
3: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich, ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem. Jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. Zachęcamy do korzystania z tej mapy. To jest, myślę, świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
2: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko.
4: Co jest grane w Poznaniu?
2: A w naszym magazynie mówić będziemy teraz o akcji Okulary dla Świata. Na czym polega ta akcja? Posłuchajcie.
5: Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. To są nasi pacjenci, pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
6: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Iza Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
5: Dobromat już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata i tutaj można przynosić swoje okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Tutaj mogę dokonać prezentacji.
2: Dobromat to taka skrzynka szara, tak?
5: Tak, szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie. Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne z tych okularów. Na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie.
7: Od kiedy do kiedy będzie można je dostarczać?
5: Akcja potrwa do końca lipca, czyli do połowy wakacji. Można dostarczać.
2: Przypomnę, okulary można przenosić do siedziby Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. To w ścisłym centrum Poznania, niedaleko Starego Rynku.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Kilkadziesiąt aut uszkodzonych w Poznaniu. Od tego tematu zaczynamy.
14: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce.
15: Kryminalny Poznań.
14: Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Wiemy także o sytuacjach, w których stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy. Policjanci zabezpieczyli monitoringi, a także docierają do pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. Straty są wciąż szacowane. Policjanci pionów kryminalnych intensyfikują swoje działania teraz na rzecz wytypowania podejrzanego i jego zatrzymania. Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji o zgłaszanie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto pod numerem telefonu 47 77 124 11.
13: Apelował podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach robotniczego zrywu nawiązują do wydarzeń, które do dziś są żywe w pamięci poznaniaków i poznanianek, choć minęło aż 70 lat. Ekspozycję na Placu Kolegiackim w Poznaniu będzie można oglądać do 30 czerwca. Czas na kolejny temat. Będzie to zaproszenie do Polskiego Teatru Tańca, ale nie tylko. Zagościły u mnie w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu.
16: Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca.
17: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca.
16: No przede wszystkim zapraszamy na premiery, właściwie na dwie, dlatego że w tej chwili w teatrze odbywają się próby do dwóch premier. Tej najbliższej, która już 19 czerwca, no i tej trochę dalszej, ale nie tak bardzo dalekiej, która już 17 lipca.
18: Poznańska premiera.
16: W teatrze, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu.
13: To powiedzmy o tej pierwszej 19 czerwca.
16: No ta pierwsza premiera ma takie nawiązanie przede wszystkim romantyczne do lektury, którą wszyscy znamy, czyli Dziadów 2, ale proszę się absolutnie tym nie wystraszać, bo czasami lektura może spowodować, że myślimy o jakiejś sytuacji teatralnej tak bardzo stereotypowo. To będą zupełnie inne dziady niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i do których przyzwyczaiły nas te godziny spędzone w szkolnych ławkach.
13: No właśnie mi się kojarzy z liceum.
16: No właśnie, ale to też może warto przyjść i zobaczyć, że te dziady można odczytać na całkiem inny sposób. No może opowiem taką anegdotę, że Monika Błaszczak, choreografka tego spektaklu, pochodząca zresztą z Poznania i nasza tutaj absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej, no ale też teraz bardzo dużo jeżdżąca po świecie, no między innymi robiąca projekty w Chile na pustyni Atacama, może o tym też będzie okazja trochę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek. No ale wracając do dziadów, ona studiując w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Nowym Jorku zetknęła się z takim badaczem André Lepekin, który no, jest znany z tego, że bada taniec, ale też z takiej swojej własnej teorii, która nazywa się widmologia. No i ta widmologia, nowa teoria połączyła się w głowie Moniki z dziadami, dlatego że widmologia to jest no, taka praca z pamięcią ciała, czy teoria mówiąca o tym, czym jest nasza pamięć, pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa. To znaczy mniej więcej znaczy to, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość, która odeszła. Każda przeszłość, którą przeszliśmy, która jest naszym doświadczeniem, trwa w teraźniejszości i to dotyczy zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. No i ta teoria połączyła się właśnie jej z lekturą dziadów i to jest jeden ciekawy wątek, no bo dziady to widma, a my rzadko chyba myślimy tak o dziadach. Myślimy o dziadach jako postaciach, które wracają na ziemię, w jakiś taki religijny sposób, ale czy mamy taką do końca świadomość, czy są to widma? Nie wiem.
17: A propos wątku lekturowego, to ja też anegdotę, ponieważ mój syn, który zdawał w tym roku maturę i radził drugiemu synowi, który w przyszłym roku zdaje maturę, powiedział, że powinien się nauczyć tylko dwóch lektur tak naprawdę, lalki i dziadów. Także mamy nadzieję, że to też będzie taki moment, kiedy będzie można do nas przyjść i trochę inaczej obejrzeć te dziady. I tak jak Ania powiedziała, rzeczywiście to będzie zupełnie inna odsłona, no bo przede wszystkim też taneczna, a taniec posłuży nam tutaj jako taka przestrzeń do odnowienia relacji też i do takiego spotkania, może tak łatwiej powiem, umarłych z nieumarłymi. I rzeczywiście ta przeszłość ma tutaj bardzo jest to taki bardzo ważny wątek, ponieważ będzie służył też nawiązaniu relacji z tymi naszymi trochę duchami przeszłości i z tym, co, tak jak też Ania powiedziała, zapamiętuje nasze ciało. Także mamy nadzieję, że dziady i taki też jest cel dziadów, zbudują taką relację, wspólnotę pomiędzy tym, co na scenie i tym, kto siedzi na widowni i pomoże przypomnieć sobie i zapamiętać i przywołać te wszystkie wydarzenia, wątki z przeszłości, które są dla nas ważne.
16: Ja jeszcze może dodam, no bo dziady jako no też inspiracja dla Mickiewicza, no to też pewien rodzaj rytuału. No i w jakiś sposób ten spektakl będzie pod powtórzeniem czy przywołaniem właśnie takiego rytuału jako pewnej formy spotkania ludzi między sobą, ludzi z samymi sobą, ludzi z przeszłością. No i ta forma spotkania, i to jest może ciekawe, będzie też wymagała od widzów pewnego rodzaju udziału czy sprawczości, ale już od razu uspokajam, że to nie będzie w żaden taki inwazyjny sposób, jak to czasami bywa w teatrze, że nagle zostajemy wyciągnięci na scenę i coś trzeba zrobić. To będą takie bardziej subtelne metody udziału, ale widzowie będą mieli też jakąś decyzyjność, no bo tak jest w każdym rytuale. Każdy ma jakiś swój udział i każdy uczestniczy, więc jeżeli chcemy go powtórzyć i też tak jak Monika powiedziała, stworzyć jakieś takie poczucie bycia razem, bycia pewną wspólnotą, no to wszyscy musimy uczestniczyć w jakiś sposób. Nie może być podziału na biernych i aktywnych.
13: Drodzy słuchacze, więc spokojnie, nikt nikogo na siłę za rękę, jak to się mówi, nie będzie wyciągać na scenę.
16: Absolutnie nie, ale no, będziemy liczyć na Państwa jakąś aktywność w takim zakresie, jak Państwo sami zdecydują. No i jeszcze może jedna anegdota, no bo tak anegdotycznie nam się trochę zrobiło wokół tych dziadów i to może dobrze. Te dziady są też ciekawe dlatego, że Monika Błaszczak i Teresa Fazan, czyli dramaturżka, pracują z tancerzami, którzy nie są Polakami. Także im ten tekst dziadów nic nie mówi. My wszyscy kiedyś słyszeliśmy, że istnieją jakieś dziady. No a mamy w zespole i też w zespole, który będzie występował w spektaklu Japonkę, Momoko Den, Anglika, Luka Namkina, dla których ten tekst dziadów no właściwie nic nie znaczy. Oni dopiero muszą poszukać swojego jakiegoś klucza jako obcokrajowcy. Także to też było ciekawe. Odkrywanie tych dziadów z perspektywy obcokrajowców, którzy nie znają tego tekstu. I jeszcze jedna ciekawa rzecz z kolei dla tych twórczyń, że one nagle, te wszystkie frazy typu ciemno wszędzie, głucho wszędzie, których każdy z nas słyszał, nagle usłyszały po angielsku. Więc też miały kontakt z tekstem, który znały, ale w zupełnie inny sposób i poprzez inny język. Także no jest bardzo wiele ciekawych aspektów pracy nad tym spektaklem, no i też bardzo wiele ciekawych aspektów tego się wokół tego spektaklu już dzieje, prawda, Mojko? Łódź, no i właśnie to wydarzenie po samej premierze.
17: Tak, ja też chciałam dodać, że mamy bardzo fantastyczną grupę twórców tego spektaklu, bo jest i Monika Błaszczak, choreografka, i Teresa Fazan, dramaturszka, Ewelina Węgiel, która przygotowuje scenografię, Julek Ploski, który tworzy muzykę. Dodam, że jeden z utworów Julka został wybrany do ostatniej części Stranger Things, więc to też taki dla nas bardzo ciekawy wątek. Mamy też na pokładzie Łukasza Kozaka, który jest naszym konsultantem merytorycznym i który opowiada nam przy okazji wiele historii i o Mickiewiczu w zupełnie inny sposób, ale też o duchach, widmach i upiorach, bo to też jest taki wątek, który się pojawi w Dziadach. Ale też mamy kostiumografa Tomasza Armadę i jego asystenta Filipa Holaka, którzy między innymi z nami stworzyli dwa tygodnie temu podczas Trend Station w Łodzi na dworcu Łódź Fabryczna pokaz mody. To znaczy my mieliśmy okazję wziąć udział właśnie w tym przedsięwzięciu i zaprezentować część, fragmenty kostiumów do Dziadów w pokazie mody. Oczywiście też z fragmentem muzyki, więc było to takie też nasze działanie promocyjne, które myślę, że zwiększy też zainteresowanie nie tylko samym spektaklem, ale też tym, co w środku.
13: Przypomnę naszym radiosłuchaczom, że premiera już w tym miesiącu, dokładnie 19 czerwca, ale to nie jedyne wydarzenie.
16: Nie jedyne wydarzenie. Zaraz po premierze gramy ten spektakl jeszcze raz w ramach Festiwalu Malta 22 czerwca. No a 20 czerwca zapraszamy do naszego partnera premiery Dziadów 2 do klubu Schron na takie afterparty czy no, imprezę taneczną, można powiedzieć, inspirowaną tym klimatem, no i też klimatem tego miejsca Schron, bo no, ono ma taką specyficzną, undergroundową atmosferę, więc znakomicie pasuje do klimatu Dziadów i mówienia o Dziadach i tańczenia w stylu Dziadów.
17: Chciałabym dodać, że w Schronie zagrają nie tylko Julek Ploski, który jest realizatorem muzyki w Dziadach 2, ale też DJ Kacha i Anzi, więc to będzie taki set każdego z DJ-ów, który też będzie w pewien sposób zakończeniem Parady Równości, która odbywa się 20 czerwca w Poznaniu.
13: A póki co jeszcze powróćmy do przygotowań, do tej premiery, do premiery Dziadów. Te prace trwają tak bardzo intensywnie teraz?
17: Teraz już bardzo intensywnie, więc wszystko już, że tak powiem, składa się w całość. Wszystkie ręce na podkład, tak, dokładnie. No, właściwie wszystko już mamy gotowe. Teraz będziemy ruszać z taką bardzo mocną promocją. Ale tak, scenografia już jest, choreografia już prawie gotowa. Ostatnie szlify, kostiumy przyjadą, więc już spinamy wszystko razem. Próby generalne i premiera.
13: Jeszcze pozwolę sobie na takie pytanie. A co było najtrudniejsze? Bo sporo wyzwań przy takim spektaklu, przy takim przedsięwzięciu.
17: Co było najtrudniejsze? Ja zawsze mówię, że praca producentki jest bardzo ciekawa, bo można spotkać się z różnymi wyzwaniami, które trzeba zorganizować, ale myślę, że przy Dziadach to pojawiały się gdzieś nam takie pomysły, na przykład z dronami, materiał nagrywany gdzieś z powietrza, być może pojawi się on w przestrzeni teatru, ale takich chyba szczególnych najtrudniejszych wyzwań nie było, ale myślę, że taką największym wyzwaniem tak naprawdę i taką pracą twórczą to jednak praca Moniki Błaszczak z tancerzami i z dramaturszką, bo to tak naprawdę ich wspólne dzieło, bo tancerze też mają w tych Dziadach 2 coś do powiedzenia, nie tylko tanecznie, ale też merytorycznie.
16: No ja może bym jeszcze dodała, że jakoś może nie tyle trudnością, ile wyzwaniem jest przełożenie Dziadów na taniec, na choreografię, dlatego że no to jest mimo wszystko utwór, który ma sporo tekstu wierszem. No i jesteśmy jakoś też przyzwyczajeni, że aktorzy w jakiś sposób ten tekst interpretują. No a tutaj tych słów jeżeli, no to będzie bardzo mało. Jest tylko takie aluzyjne, kluczowe. No a cała jak gdyby historia tego spotkania z żywymi, nieumarłymi, z samymi sobą, z cieniami, będzie opowiedziana właśnie ruchem i choreografią. Także to jest wyzwanie, no ale też dla mnie jakiś taki ogromny atut tego teatru i coś, co najmocniej zaciekawia, no bo takiej wersji Dziadów po prostu jeszcze nie widzieliśmy.
17: Takiej wersji Dziadów 2 jeszcze nie widzieliśmy.
13: A widzowie będą mogli zobaczyć już od 19 czerwca, przypomnę, to wszystko w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, a dziś w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościły
17: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca
16: i Anna Koczarowska z Polskiego Teatru Tańca.
13: Pięknie dziękuję za rozmowę.
16: Dziękujemy bardzo.
17: Dziękuję bardzo.
13: A to wszystko, przypomnę, w Polskim Teatrze Tańca przy ulicy Taczaka. Zmieniamy temat. Jak się okazuje, coraz więcej osób podróżuje koleją. Przechodziłem przez dworzec w Poznaniu. Pasażerka, z którą rozmawiałem, przyznała.
5: Samą frajdą jest już jazda pociągiem. Tak jest. Zwłaszcza, gdy można z dziećmi pojechać, trochę więcej można zobaczyć.
13: A dokąd pani jeździ z Poznania najczęściej?
5: Akurat ja na wakacje za bardzo nie jeżdżę, do pracy jeżdżę.
18: Kolej w Wielkopolsce.
5: Biskupice Poznań główny. No na pewno jest wygodniej. Ja już jeżdżę w takim okresie, gdzie już doświadczam tej wygody, ale pamiętam czasy, kiedy jeździło się jeszcze parowozem.
13: A tak a propos pociągów, Koleje Wielkopolskie zapraszają do udziału w 6. edycji konkursu Pociąg do Sztuki. Każda odsłona konkursu pozwala uczestnikom zaprezentować swoją kreatywność w innej formie artystycznej. W jubileuszowym roku działalności spółki tematem przewodnim została grafika inspirowana historią, rozwojem oraz codzienną działalnością Kolei Wielkopolskich. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą w kreatywny sposób opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem koleją. Prace można nadsyłać do 17 sierpnia.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Od 19 czerwca widzowie ponownie będą mogli zobaczyć największe w Polsce nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż, realizowane przez Centrum Kultury Park Dzieje w Murowanej Goślinie.
18: Ciekawe wydarzenie w Wielkopolsce.
11: Staramy się co roku coś innego pokazać widzom. W związku z tym, że pewne rzeczy musieliśmy przeorganizować na naszej scenie, to nasza scena sama będzie wyglądała trochę inaczej, a to pociąga za sobą oczywiście zmianę ruchu scenicznego. Filip Klepacki, reżyser widowiska, koordynator artystyczny. Także myślę, że dla ludzi, którzy nie widzieli naszego widowiska, będzie ono interesujące, a dla tych, którzy widzieli, będzie odświeżone na tyle, że będą mogli powiedzieć, że widzieli prawie nowe widowisko. Są też nowe 3 sceny, nowa muzyka do tych 3 scen. Skupiliśmy się nie tylko na... oczywiście dla nas Wielkopolan ważne jest to, że uwypuklamy wydarzenia Poznańskiego Czerwca, 70-lecie, ale też pojawią się mappingi, ponieważ zaczynamy wykorzystywać AI. Oczywiście bierzemy je w ryzy, tak żeby robiło AI to, co my chcemy, ale pozwala nam to odświeżyć znacząco content multimedialny i pojawi się Konstytucja 3 maja na ekranie wodnym. Dużo nowych rzeczy. Zapraszam na widowisko najserdeczniej, jak tylko mogę. Jeżeli mam być bardzo szczegółowy, to mogę opowiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ tych prób nie ma tak dużo, bo szanujemy czas naszych wolontariuszy. W tym roku zaczęliśmy próbą online tak zwaną, czyli zapraszamy głównie nowych wolontariuszy, tych o których wiemy, że dołączają do nas na ten sezon. Oglądamy całe widowisko z komentarzem reżyserskim. Ludzie oswajają się z tym, jak wygląda nasze pole, jak na to mówimy, czyli scena nasza, jak nazywamy kulisy, trochę ich wciągamy w ten nasz wewnętrzny język. Później są próby, ponieważ w tym roku zmieniliśmy trochę organizację naszą i podzieliliśmy cały zespół aktorów, wolontariuszy na teamy, tak to nazywamy. Jest to podejrzane w Kynren w Anglii, ponieważ wyjeżdżamy na wizyty studyjne i tam też się czegoś uczymy od tych, którzy robią to lepiej od nas. Są tacy też. I podzieliliśmy całą organizację na teamy i zaczynają się próby teamowe. Próby odbywają się co sobotę do połowy czerwca. No teraz już jesteśmy tak naprawdę w sezonie prób tak zwanych łączonych. 19 gramy premierę widowiska Orzeł i Krzyż. Sezon 2026. Rozszał jest niesamowity, jeżeli chodzi o wiek aktorów. Mamy ludzi, którzy... No w tym roku nie ma żadnego Seska, ale grały z nami dzieci, które nie miały jeszcze roku też. No, można się domyślić, kogo mogły grać. Grały Jezusa po prostu w scenie zimy w 4 porach roku. Ale grają dzieciaki od 4 roku życia i w tym roku mamy też panią, która ma ponad 80 lat. Mamy łączność przez krótkofalówki i pewne rzeczy możemy jeszcze korygować. Oczywiście to jest tak, że my w ciągu całego roku nawet, to nie tylko ten sezon prób, ale jest ze mną grupa kilkunastu osób, asystentów, koordynatorów, którzy jak już nic nie mogę zrobić, to oni są w kulisach wtedy i oni mogą pewne rzeczy jeszcze skorygować podczas wychodzenia na scenę, natomiast w tym zespole naszym są też liderzy teamów i oni już nawet będąc na scenie są w stanie jeszcze pewne rzeczy skorygować. Także jest to podzielone. Oczywiście mamy też, wspomagamy się technologią.
18: To warto wiedzieć.
11: Mamy tak zwanego elektronicznego inspicjenta, który automatycznie razem z całą ścieżką dźwiękową, z całym timeline'em odlicza kod, odlicza czas do wyjścia poszczególnych grup na scenę. Zapraszamy w kulisy, bo to jest naprawdę fenomen.
19: Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. Widowisko Żoły Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, tak jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce, to jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy, ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może, oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały. Około 45% to są mieszkańcy murowanej gościnnej okolicy, czyli bezpośredniej okolicy, ale ponad 50% to są mieszkańcy sąsiednich gmin, bardzo duża grupa z samego Poznania, a to przecież jednak jest już, też trzeba dojechać i szczególnie pamiętajmy, że to są nocne widowiska, więc po ludzku to jest duży wysiłek. Ale mamy także z Pyzdr, mamy z Wolsztyna, a dalej z Wrocławia, Łodzi czy Warszawy. Po raz kolejny mamy wolontariuszkę, a mieliśmy w przyszłości również z Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy wsiąść o 3.30 czy 3.40 w pociąg w sobotę, żeby przejść na próbę do murowanej gośliny i potem wracać. To jest, ja sam jestem, wydaje się, że wszystko o tym wiem i też jestem takimi postawami zaskoczony. Nie ma żadnych korzyści z tego. Nikt tutaj nie robi kariery, nikt nie zarabia pieniędzy, nikt nie dostaje ekwiwalentu za przyjazd, nie dostaje żadnej diety. Jest siła zupełnie inna, nie taka, jak dzisiaj sobie świat wyobraża. Pewne załamanie oczywiście, jeżeli chodzi o widownię, była w okresie pandemii, ale byśmy być może jedynym tego typu przedsięwzięciem, które nie przerwało i graliśmy. Trochę przesunęliśmy sezon, mogliśmy zapełnić w połowie trybunę, więc oczywiście wtedy było mniej. I od tego czasu jest cały czas wzrost. Rok 2024 to jest 19 tysięcy, rok 2025 czy ubiegły to jest 24 tysiące. W tym roku zakładamy 26 i to jest maksimum, bo mamy już za małą trybunę, żeby wszystkich chętnych pomieścić. To się rozwija. Co więcej, widzimy, że przedsięwzięcie jest rozpoznawalne po tych latach także już w skali ogólnopolskiej. Spotkamy ludzi, którzy znają to widowisko, albo byli, albo chcą się wybrać. My też oczywiście wiemy, skąd przyjeżdżają widzowie. Praktycznie każdego wieczoru są chociażby małe grupy z najodleglejszych województw, wszystkich województw w Polsce.
13: Pierwsze nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż w tym roku już 19 czerwca, a to wszystko, przypomnę, w murowanej Goślinie niedaleko Poznania. A tymczasem na międzynarodowych targach poznańskich niebawem Pyrkon.
18: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
20: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uznański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
13: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
20: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy starym browarze stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, m.in. Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, m.in. zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana m.in. z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także m.in. Jarosław Boberek, Michał Krzylikowski i wielu, wielu innych. Przyjedzie do nas m.in. Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, m.in. Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynne, brytyjski pisarz fantasy, m.in. znany z serii Wierni i Upadli czy saga o Krwio Zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
13: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
12: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii pozwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. A tymczasem rozpoczynają się przygotowania do przebudowy areny.
18: To warto wiedzieć.
13: Poznańska hala ma być miejscem, w którym będzie można organizować wydarzenia sportowe oraz koncerty i widowiska. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła postępowanie, które wyłoni autora koncepcji przebudowy obiektu. A podczas sesji miejscy radni przyjęli plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Poznania. To dokument strategiczny określający kierunki działań samorządu ograniczające negatywne skutki działalności człowieka na środowisko. Szczegóły oraz sam dokument można znaleźć na stronie poznań.pl. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
1: Anna Gruszka, witam serdecznie.
13: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
1: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór.
18: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: Jak co roku to jest taki okres, kiedy rozpoczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze, nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką.
13: A jest co oglądać, jest co robić, było co robić też podczas przywitania wiosny, bo przypomnijmy, że powitanie wiosny odbyło się też hucznie w tym roku, jak zawsze, przed zamkiem.
1: Tak, jak zawsze, drugi rok już na naszym otwartym, zielonym dziedzińcu, bo oczywiście wyruszyła wielka grupa rowerzystów i rowerzystek, bo wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście.
13: Widzimy się po raz kolejny. Ostatnio mówiłaś o rowerze, że jeszcze nie rozpoczęłaś sezonu, bo nie napompowałaś koła, tak, dętki.
1: No niestety, ta dętka jest do dzisiaj nie napompowana, co trochę mnie smuci, ale zapewniam, że inno sobie przyjeżdżam do pracy rowerem, ale naprawię to.
13: A teraz powiedzmy, co w zamku.
1: Tak, w zamku wakacje na dworze, zapraszamy dzieciaki w po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty, do wspólnego spędzania czasu. Poznacie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje, aż do września, spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Jeżeli chodzi o filmy, to zapraszamy też na przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawlikowskiego, Złota Palma, więc tym bardziej trzeba przyjść, zobaczyć, jaki najnowszy film Pawlikowskiego jest. Ale zachęcamy też do przejęcia trochę sferów podwórkowych w swoje ręce. Mieszkanki i mieszkańcy Starego Miasta do 14 czerwca, czyli do niedzieli, mogą zgłaszać swoje projekty na aktywności na właśnie Starym Mieście. Jeżeli chcecie zorganizować warsztat, kino podwórkowe, namalować mural wspólnie, czy zazielenić przestrzeń, to można zgłaszać się do nas i zwycięskie projekty uzyskają dofinansowania w wysokości 5000 na realizację tych działań oraz nasze wsparcie merytoryczne, promocyjne i całe zamkowe zaplecze. Świetna okazja, żeby coś fajnego zrobić dla siebie i dla sąsiadów. Zachęcamy do tego, żeby podejść do pani Halinki spod piątki i koleżanki z bramy obok i wspólnie pomyśleć, czy coś fajnego da się zrobić. Zapraszamy stowarzyszenia, ale zapraszamy też grupy nieformalne, więc nie musicie być nigdzie zrzeszeni, żeby coś zaproponować i wziąć trochę takie sfery swoje, podwórkowe, w swoje ręce.
13: I jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład.
1: Tak, także zachęcamy rzeczywiście grupy, łatwiej w grupie. W zeszłym roku realizacje, które robiliśmy, wyszły świetnie i widzieliśmy to zadowolenie w oczach i uśmiechy mieszkańców. Część tych realizacji dalej dziś w przestrzeni można znaleźć i część działań można też zrobić u nas na dziedzińcu otwartym. Tam też zapraszamy do wspólnych działań. W zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie śniadaniowe, długi stół robiony przez społeczność ukraińską, ale oczywiście adresowany do wszystkich poznaniaków i poznaniakiem. Świetna okazja, żeby też się zapoznać, przyjść z innych dzielnic poza Poznaniem i poeksplorować różne może staromiejskie zakamarki, w których nigdy nie byliście.
13: Mieszkańców, mieszkanki Poznania jakoś specjalnie nie trzeba namawiać do takich inicjatyw, powiedzmy szczerze.
1: Tak, mamy na szczęście naprawdę bardzo aktywne grupy, nie tylko na Starym Mieście, bo w Poznaniu działa bardzo dużo świetnych inicjatyw, które właśnie animują mieszkańcom, mieszkankom czas, dają różne szanse na to, żeby właśnie samemu trochę podziałać. Bo my oczywiście kochamy robić ofertę kulturalną dla poznaniaków, poznanianek, ale też bardzo nas cieszy, jak ludzie angażują się w takie społeczne działania i sami przyjmują stery. Może te osoby kiedyś też będą pracować aktywnie w kulturze i robić ofertę dla państwa kulturalną.
13: Co jeszcze ciekawego w Poznańskim Zamku, bo od tego zaczęliśmy, powiedzmy, co w czerwcu? No, czerwiec już taki letni miesiąc, kojarzy się z wypoczynkiem, już zaczynamy myśleć już konkretnie o wakacjach, ale warto zajrzeć do Centrum Kultury Zamek.
1: Tak, zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorithm Illusion. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć. wiedzieć. No i zapraszamy też oczywiście na festiwal Etnoport. Trzy sceny, dwie również w przestrzeni zielonej, także na zewnątrz, także naprawdę będziemy na dworze. Cztery dni zabawy z muzyką z całego świata i to taką rzeczywiście muzyką world music, folklorystyczną i tradycyjną muzyką polską. Dla każdego coś dobrego i w ramach Etnoportu mamy też specjalny cykl Małe Etno. Koncerty dla dzieciaków, warsztaty, przyjadą m.in. uwielbiane przez dzieci czereśnie, więc planujemy tak te wakacje, żeby osoby w każdym wieku z różnymi zainteresowaniami mogły skorzystać z tego, co się w zamku i w okolicach zamku dzieje.
13: Małe Etno cieszy się również sporym zainteresowaniem, ale tak a propos najmłodszych, co w wakacje w zamku dla tych najmłodszych, dla tych, którzy będą mieć wakacje?
1: Jeżeli chodzi o wakacje w zamku i najmłodsze dzieci, no to oczywiście zapraszamy do cyklu Wakacje na dworze i tam te działania są adresowane do różnych grup dzieci w różnych zakresach wiekowych, więc polecamy rodzicom, babciom, opiekunom sprawdzenie, co jest odpowiednie dla waszych dzieci. No i te najnaje, czyli najmłodsze dzieci od 3 do 5 roku życia też zapraszamy do udziału w wakacjach na dworze. Będzie dla nich przewidziany specjalny taka przestrzeń, kącik dla tych najmłodszych dzieci z różnych aktywnościami właśnie adresowanymi do potrzeb i wymagań dzieci w tym wieku. Więc sensoryka, interaktywne zabawy, działania plastyczne, ale też po prostu spokojna, zadaszona przestrzeń w cieniu, gdzie można sobie przysiąść, odpocząć. Więc jeżeli jacyś rodzice przyjdą z dziećmi w różnym wieku na wydarzenia, to te starsze można zostawić na spektaklu, a młodsze można poczilować w takim specjalnej przestrzeni dla tych najmłodszych dzieci.
13: Sporo powiedzieliśmy o tym, że będą wyjścia na zewnątrz, na dwór, będzie można wyjść poza zamek, ale sporo będzie też w zamku. W zamku będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
1: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki. A jeżeli przyjeżdżają do was na wakacje czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przeprowadzić ich do zamku i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
13: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przybywa do zamku. Czego najczęściej szukają u nas tutaj?
1: No my turystów w zamku widzimy rzeczywiście codziennie. Codziennie pojawiają się osoby, które schodzą z audioprzewodnikami, z mapami. Myślę, że zamek na mapie takiej turystycznej Poznania jest jednym z ciekawszych i bardziej odwiedzanych obiektów. Jest przede wszystkim ogromną, monumentalną budowlą w centrum miasta, więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania, a nie zrobił wcześniej researchu, to raczej na ten zamek się napatoczy i zauważy, że jest to obiekt zabytkowy i warto do nas wejść. Często to są też osoby, które po prostu gdzieś przez przypadek przychodzą, ale oczywiście też turyści, którzy zaplanowali wakacje i specjalnie do nas przyjechali, co nas bardzo cieszy. Zamek można zwiedzać z audioprzewodnikiem bądź ze specjalnymi mapkami, więc jeżeli poznaniacy i poznaniancy drodzy nie byli w zamku jeszcze na zwiedzaniu, to zachęcamy też do tego, żeby nas odwiedzić. Może przed kinem, może przed zobaczeniem, czy po wystawy, ale taki spacer po zamku jeszcze w gorący dzień, kiedy u nas jest przyjemny chłód, zapraszamy serdecznie.
13: A pamiętasz kiedy, bo ty jesteś, że tak powiem, napływowa w Poznaniu, twój pierwszy raz w Poznaniu, gdy zobaczyłaś zamek, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i kojarzył mi się z takim obiektem tajemniczym, że tak się wyrażę.
0: wydarza.
1: No tak, zamek robi zdecydowanie wrażenie. Ja poza tym, że przyjechałam tutaj na studia, to wcześniej byłam w Poznaniu raz w życiu, przyznaję. I rzeczywiście byłam wtedy w zamku, no bo jak jest się w centrum, to trudno do zamku chociażby na chwilę nie zajrzeć. To jeszcze był zamek przed remontem, więc to był jeszcze zupełnie inny zamek.
13: No właśnie do tego nawiązuje i on był, elewacja była bardziej taka przyciemniona.
1: Przyciemniona elewacja. Pamiętajmy też, że wnętrze zamku też przeszło modernizację, więc to był trochę inny zamek, no ale czy był przed remontem, czy nie, to zamek kochamy. Jako instytucję i jako budynek, poza tymi remontami w środku, też wiadomo, że inaczej wyglądał teren przed zamkiem. Ja pamiętam jeszcze z czasów, jak przed zamkiem na dziedzińcu odbywały się na przykład festiwale Etnoport. Wtedy były włożone trawą, to było świetne, a teraz na dziedzińcu zapraszamy serdecznie do przyjścia i zobaczenia jednej z ciekawych roślin, które tam mamy. Myślę, że ona wywołuje zainteresowanie duże. To jest arcydzięgiel Litford.
18: Eko Poznań.
1: Drodzy Państwo, to jest roślina, której nie zobaczycie w przestrzeni miasta. Ogromna roślina, trochę wygląda, jakby miały za niej wyjść aż dinozaury. Więc zachęcamy do odwiedzenia nas na dziedzińcu ze znajomymi. Jest gdzie spędzać czas. Oczywiście za zamkiem pamiętajcie też, że skrywają się teraz

0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Program zaczynamy od zmian w przepisach drogowych. Tym razem chodzi m.in. o rowerzystów.
1: Ruszają nowe przepisy ruchu drogowego, czyli obowiązek używania przez dzieci i młodzież do 16 roku życia kasków ochronnych, kierując hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego.
2: To warto wiedzieć.
1: My apelujemy, prosimy, by ten kask naprawdę zakładać. Prosimy rodziców, by przekazali pociechą, że te kaski ochronne są obowiązkowe. Podkomisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj mówimy, do 16 roku życia są obowiązkowe, ale mamy nadzieję, że osoby starsze również będą ten kask na głowach nosiły, poruszając się właśnie hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego. Przede wszystkim, bo jest to bardzo ważne, potrzebne. No i na pewno damy przykład najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, że kaski mają swoje uzasadnienie i są przede wszystkim bardzo ważne, chronią nasze życie i zdrowie. Bo tutaj najmniejszym bólem tak naprawdę jest mandat karny. Gorzej, gdy przez naszą brawurę, nieodpowiedzialność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego stracimy zdrowie czy życie. Dlatego też tutaj dzisiaj jesteśmy z taką profilaktyką i apelem wśród najmłodszych, by te kaski na głowach mieli, poruszając się jednośladami.
3: Nie, może i dobrze, ale nie.
2: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
4: Myślę, że dobrze, ponieważ generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
5: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni, mi się wydaje, na dwóch kółkach, na hulajnogach. Często się słyszy o śmiertelnych wypadkach. Do 16 spoko, a później to już każdy powinien, myślę, że mieć trochę więcej wyobraźni i się stosować. Albo i nie, i brać na siebie odpowiedzialność.
6: A pan, widzę, bo ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
5: Tak, zgadza się.
6: To coś pan wie o tym, tak?
5: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
6: W Poznaniu sporo rowerzystów, tych ludzi na hulajnogach.
5: No, ale to myślę, że wszędzie jest ten problem, że ludzie jeżdżą, jakby nie było nic dookoła nich, ale no, myślę, że Poznań i tak w miarę okej stoi, jeżeli chodzi o kulturę jazdy na dwóch kołach.
4: Mamy więcej niż 16, jakby nas to nie obchodzi.
6: Ale są jakieś takie niebezpieczne sytuacje w Poznaniu? Dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji?
4: Zawsze dochodzi.
6: W Poznaniu samym?
4: No, tak.
6: I co się dzieje?
7: Główny problem jest z tymi, co na hulajnogach elektrycznych jeżdżą, niż z rowerzystami, bo ci jednak, czasem jeżdżą po chodniku, nawet jeżeli obok jest ścieżka dla rowerzystów.
6: Również tutaj w centrum Poznania?
7: Tak, często na garbarach na przykład.
8: Jak najbardziej na hulajnogach, natomiast z rowerzystami trudno powiedzieć.
9: Nie, uważam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Bardzo dobra decyzja.
6: A w samym Poznaniu nie brakuje osób, które jeżdżą na rowerach, na hulajnogach?
9: No nie brakuje, niestety jest bardzo dużo osób, które jeździ na hulajnogach i nie patrzy, gdzie jedzie, potrąca ludzi, zwierzęta, także bardzo trzeba uważać.
6: Również tutaj, w centrum Poznania?
9: Jak najbardziej, tak. Ja ratowałam kilka głębi, ponieważ non-stop rozjeżdżane są przez hulajnogi, także tragedia.
1: No te kaski, im są bardziej profesjonalne, tym na pewno spełniają lepsze wymagania i bardziej chronią tą głowę, aczkolwiek też kask musi być odpowiednio dobrze założony, dopasowany do głowy dziecka, odpowiednio zapięty, bo musimy wiedzieć, że nie tylko założenie samego kasku na głowę już spełnia te warunki, ale odpowiednie też jego zapięcie i dopasowanie. Tutaj też mówimy o hulajnogach czy rowerach. Oczywiście te urządzenia muszą być sprawne technicznie, muszą być dostosowane do wieku dziecka. Też przypominam, że od marca zmieniły się przepisy i hulajnogą elektryczną nie mogą jeździć dzieci poniżej 13 roku życia. Oczywiście jest wyjątek, że do 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Również jadąc rowerem, dziecko musi posiadać kartę rowerową. Tutaj już mówimy o wieku 10 lat, więc tutaj te przepisy już też obowiązują i są one bardzo ważne. Ja też przypominam, że na drodze droga nie wybacza błędów. Życie, zdrowie mamy jedno, głowę mamy tylko jedną i na pewno ta bezpieczna droga zaczyna się od rozsądku, a tym rozsądkiem jest na pewno używanie między innymi kasku ochronnego, poruszając się jednośladem. Ale jak widać, dzieci mają kaski na głowie, mają elementy odblaskowe, mają kamizelki odblaskowe i rzeczywiście coraz bardziej są świadome tego, że w dużej mierze od nas samych zależy bezpieczeństwo. My również jako policjanci Wydziału Ruchu Drogowego odwiedzamy szkoły najmłodszych, przeprowadzamy różnego rodzaju prelekcje, profilaktykę i mówimy o tym, że jest to bardzo ważne, ale też tutaj duża rola wśród właśnie rodziców i opiekunów tych dzieci, by naprawdę już od najmłodszych lat uczyli ich bezpiecznego poruszania się po drodze, tych bezpiecznych zasad. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oczywiście każdego dnia pełnią służbę na drogach. Też przypominam, że za chwilę koniec roku szkolnego ku uciesze dzieci, więc tutaj policjanci

0: też szczególnie będą zwracać uwagę właśnie na tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. My jako starsi jesteśmy najlepszym przykładem, dlatego powinniśmy być najlepszym przykładem dla najmłodszych. No i dziecko widząc nas, osoby dorosłe w kasku, na pewno chętniej założy ten kask. No i tutaj czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc no mamy nadzieję, że właśnie z chwilą ukończenia tego 16 roku życia ten kask nie zostanie schowany do szafy, ale nadal będzie użytkowany. Droga jest dla wszystkich. Wszyscy mają na tej drodze prawa, ale też obowiązki, zarówno kierujący samochodami, jak i kierujący jednośladami. My też apelujemy o taką wzajemną życzliwość i zrozumienie względem wszystkich uczestników ruchu drogowego, bo droga jest dla wszystkich, więc tutaj też możemy zauważyć takie największe wykroczenia na drodze wśród kierujących jednośladami. To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego, czy przewożenie dodatkowych pasażerów, jeśli tutaj mowa o hulajnogach, ale również takie stwarzanie często zagrożenia jadąc chodnikiem dla pieszych. Musimy wiedzieć, że na chodniku pierwszeństwo ma pieszy. No ale też zwracamy się z prośbą do pieszych o to, by rzeczywiście też byli bardzo ostrożni na drodze podczas przejścia dla pieszych, by zwracali też szczególną uwagę, bo mamy prawa, mamy obowiązki, ale też taka wzajemna życzliwość i takie wyostrzone przestrzeganie tych zasad przepisu ruchu drogowego jest bardzo ważne.
1: Młodszy inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Od stycznia do końca maja rower, i w tym rower elektryczny, 120 wypadków, w tym 9 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 110 osób rannych i 314 kolizji. Natomiast hulajnogi również ten rok, 47 wypadków, na szczęście nikt nie zginął, 47 osób zostało rannych i 117 kolizji. Ogólnie w 2025 roku mieliśmy spadek wypadków. Najbardziej cieszył spadek wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo aż 54 wypadki mniej w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o cały kraj, jest również spadek, ponad 200 wypadków, lekko ponad 200. I tutaj akurat byliśmy zadowoleni, dlatego że ta 1/4 to tylko i wyłącznie Wielkopolska. Niestety na obecną chwilę, porównując 2026, mamy 5 wypadków śmiertelnych więcej jak w tamtym roku.
2: Przypomnę, dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego w kaskach ochronnych. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
3: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców. Paweł Bliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich, ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem. Jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. Zachęcamy do korzystania z tej mapy. To jest, myślę, świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
2: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko. A w naszym magazynie mówić będziemy teraz o akcji Okulary dla Świata. Na czym polega ta akcja? Posłuchajcie.
4: Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. To są nasi pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjeżdżają jadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
5: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Izabela Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
2: Przypomnę, okulary można przenosić do siedziby Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. To w ścisłym centrum Poznania, niedaleko Starego Rynku.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
7: Urszula Salamon, zapraszam. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii pozwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Wystartowała ogólnopolska kampania promująca obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W największych polskich miastach pojawiły się plakaty z kodami QR. Ich zeskanowanie daje dostęp do słuchowiska poświęconego wydarzeniu sprzed 70 lat. Tymczasem postępują prace na Moście Chrobrego. Z tego powodu od poniedziałku zacznie tam obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmiany będą dotyczyć skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii. Konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań. Zaglądamy na Wildę. Rosnący tam dom przypułkowy Krzysztof ma szansę na tytuł Drzewa Roku, mówi Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
8: Przetrwał obie wojny światowe. Powstanie Wielkopolskie. Serdecznie zapraszamy do głosowania na stronie drzeworoku.pl.
7: Głosowanie potrwa do końca czerwca. A na ogrodach przybyło zieleni. Największą zmianę przeszedł rejon skrzyżowania ulic Szpitalnej i Dąbrowskiego. Zasadzono ponad 20 drzew, 300 krzewów i 600 bylin. A 10 czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja. To okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu.
6: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A program zaczniemy od kampanii Drugie Życie. Finał 18. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
2: Ewa Kaczmarek, mama Oli. Ola ponad 9 lat temu otrzymała nowe życie. Żyje dzięki transplantacji. Ja już kilka lat, że tak powiem, angażuję się w kampanię Drugie Życie, ponieważ moja córka jest jednym z najmniejszych pacjentów w Polsce przeszczepionych, gdzie rokowania były bardzo słabe i z roku na rok malały szanse na przeszczep. Tak dzisiaj córka chodzi do szkoły, biega, funkcjonuje dobrze. Dzięki transplantacji jesteśmy tutaj wśród tych młodych ludzi, aby razem wszyscy głośno mówić tak dla transplantacji i edukować, bo myślę, że w tych młodych ludziach jest największy potencjał.
3: To warto wiedzieć.
2: Myślę, że cuda transplantacji bardzo często mijamy każdego dnia na ulicy, nawet nie jesteśmy świadomi, kto dzięki przeszczepowi może żyć, czy to jest przeszczep szpiku, czy to jest przeszczep narządu. To jest 18 finał, taka dorosłość, ale też jednocześnie 18 lat temu wszystko było takim tematem tabu. Dzisiaj dzięki takim spotkaniom właśnie jest idea, aby promować tą transplantację wśród młodych i myślę, że zawsze mówię, że czy to są święta, nie święta, warto za życia rozmawiać o tych oświadczeniach woli, o tym dawstwie narządów, kiedy się spotykamy, kiedy wszystko jest dobrze, to warto o tym mówić już dzisiaj. Nie obawiać się, a po to są te kampanie, aby te mity obalać i mówić głośno o tej transplantacji, że warto te narządy ofiarować drugiemu człowiekowi.
4: Aleksandra Gołąb i jesteśmy...
5: I Szymon Wróblewski.
4: I jesteśmy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
1: W rękach widzę nagroda główna.
4: Tak,
5: nagroda główna. Sami się nie spodziewaliśmy, że możemy to wygrać. Jest to bon, który możemy przeznaczyć na cele charytatywne od naszej szkoły. No, zapromowaliśmy kampanię Drugie Życie, czyli mówiliśmy o transplantologii, rozdawaliśmy oświadczenia woli, żeby promować to wszystko, informowaliśmy ludzi, że coś takiego istnieje. Transplantacja w wielu przypadkach po prostu uratuje komuś drugiemu człowiekowi życie. No. Myślę, że informowanie jest bardzo ważne, bo wiele osób zmaga się z takimi problemami, to jest na co dzień normalne, więc po prostu lepiej informować i pomagać innym.
6: Profesor nadzwyczajny Maciej Gwyda, konsultant wojewódzki transplantologia kliniczna. Ubiegły rok był rokiem rekordowym, ale to nie znaczy, że nie będzie lepszych lat, bo w tym kierunku właśnie zmierzamy, aby ta dziedzina dalej się rozwijała. Po tym załamaniu, po COVID-zie trzeba było wszystko odbudować i myślę, że już doszliśmy do jakiegoś solidnego, dobrego poziomu, nie tylko w Wielkopolsce, ale też w Polsce i dotyczy to wszystkich narządów unaczynionych, których przeszczepiamy. Raz, że znajdujemy w dokumentach oświadczenia woli, niekoniecznie nasze, Drugiego Życia, ale produkowane są przez różne organizacje, ważne, że są. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że taki już powoli robi się usatysfakcjonowany, jeśli chodzi o świadomość Wielkopolan dotyczącą donacji, transplantacji i oświadczeń woli. Nie jest to temat już tak odległy. Nie budzi takiego zdziwienia, zaskoczenia. Każdy już gdzieś słyszał, albo wśród najbliższej rodziny, albo wśród znajomych, czyli spotykamy się z takim obeznaniem z tym tematem. I to jest wynikiem pracy tych 18 lat, tych kolejnych pokoleń, które szkolimy. No i osiągnęliśmy już taki zadowalający poziom wiedzy.
1: Ile się czeka? Na jaki narząd czeka się najdłużej?
6: To mamy zróżnicowanie na serce i wątrobę. Nie można długo czekać. To są normy czasowe, które powodują, że ten narząd powinien być przeszczepiony jak najwcześniej. Troszeczkę większy komfort mamy, jeśli chodzi o nerki, bo mamy terapię zastępczą, czyli dializoterapię i możemy ten czas wydłużyć. Niemniej po zakwalifikowaniu faktycznie tak około średnio do 2 lat taka nerka jest przeszczepiona. To znaczy, że niektórzy dostaną już i po tygodniu, i po dwóch, a niektórzy czekają 5 i więcej lat. Tak samo jak i też nerka średnio funkcjonuje 7-8 lat, więc niektórzy tylko rok, ale niektórzy ponad 20 lat. No jest to zmienne i zależy od narządu i od samego biorcy. Osób oczekujących jest zawsze około 2000, to mniej więcej, ale my interesujemy się tymi osobami, które są aktywne na liście, czyli to są takie osoby, które są w takim stanie zdrowia i tak mają wykonane badania, że możemy do nich w każdej chwili zadzwonić i wezwać, bo również znajdują się osoby na tych listach oczekujących, które w danym momencie są chore, ale wymagają pewnych uzupełnień i niejako na bieżąco nie można z nich skorzystać.
7: Nazywam się Mariusz Rzetajczak, jestem ze Ostrowa Wielkopolskiego, jestem dawcą nerki dla mojej córeczki. Historia jest bardzo długa, bardzo zawiła, ponieważ nasza córka urodziła się z uszkodzonymi nerkami w stadium 5. Nie rokowano jej szans na przeżycie. Wydaje nam się, że u nas wydarzył się cud. prawdziwy cud, ponieważ nasze nerki zmieniły się z piątego krytycznego na drugi stopień uszkodzenia nerek. Wszystko było poparte modlitwą. Wówczas już nie mówiono nam o śmierci. Faktycznie, że nasza córeczka będzie potrzebowała w przyszłości dawcy. Kiedy to usłyszeliśmy, że nasza córeczka, o naszej córeczce już się nie mówi, że będzie umierać, tylko ma szansę na przeżycie, natychmiast w sercu mojej małżonki i moim zrodziło się pragnienie podzielenia się narządem dla naszej córeczki. Z uwagi na to, że ja gdzieś tam byłem pierwszy badany jako dawca i miałem wszelką zgodność i mogłem zostać dawcą, faktycznie zostałem dawcą. 19 listopada 2021 roku oddałem jej nereczkę, czyli jest 4 lata po przeszczepie.
1: A pan jak się czuje teraz?
7: Fantastycznie, bardzo dobrze. Ja myślę, że nie musisz tego rozumieć kompletnie, wystarczy tylko twoje jedno tak. I myślę, że dalej się czas potoczy sam. Zostaniesz pięknie przeprowadzony przez to wszystko, przez profesjonalistów, specjalistów, lekarzy. Myślę, że później będziesz miał całe życie na to, żeby zrozumieć, co zrobiłeś.
1: Według ostatnich danych od stycznia do kwietnia tego roku lekarze przeszczepili już ponad 700 organów, a sporo z nich w samym Poznaniu.
3: Zmieniamy temat.
1: 16 czerwca na cmentarzu Junikowo rozpocznie się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56 organizowanej przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Tegoroczna odsłona będzie miała wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą 70. rocznicę bohaterskiego zrywu. Inauguracja akcji odbędzie się 16 czerwca o 11 przy grobie Romka Strzałkowskiego na cmentarzu Junikowo. 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56 została objęta honorowym patronatem wielkopolskiego kuratora oświaty.
3: Edukacja w Poznaniu.
1: Ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
8: Jej pierwszy etap, czyli rejestracja na kierunki studiów, potrwa do 13 lipca, natomiast 16 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowana do przyjęcia na konkretne kierunki studiów. Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kandydaci mają naprawdę ogromny wybór spośród 26 kierunków studiów. Od kierunków związanych z klimatem, środowiskiem, leśnictwem, przez nowoczesne technologie, zdrowie ludzi i zwierząt, żywność, po technologię drewna czy projektowanie mebli, a kończąc, a w zasadzie nie kończąc, a ekonomią i finansami. Oferta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pokazuje, jak różnorodne są dziś możliwości studiowania na nauk przyrodniczych i technicznych. Nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich, które mamy w ofercie. Natomiast zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie można poczytać zarówno o kierunkach studiów, jak i tym, jakie zawody i jakie perspektywy w przyszłości po tych kierunkach są dla młodych ludzi. Ważne jest to, że chcemy kształcić absolwentów nie tylko do konkretnych zawodów, ale będą to osoby przygotowane do funkcjonowania na rynku pracy, gdzie kluczowe znaczenie mają takie kompetencje jak umiejętność pracy z nowymi technologiami, ponieważ współczesne studia uczą nie tylko jednego zawodu, ale tak naprawdę umiejętności, które pozwalają odnaleźć się w wielu branżach.
1: Przypomnę, w tym roku kandydaci mogą wybierać spośród 26 kierunków studiów pierwszego stopnia, obejmujących obszary związane m.in. z klimatem i środowiskiem, nowoczesnymi technologiami, zdrowiem człowieka i zwierząt, żywnością, designem oraz biznesem.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: A teraz coś dla miłośników kina pod chmurką. Kolejny raz poznanianki i poznaniacy będą mogli spędzić letnie wieczory z dobrymi filmami na świeżym powietrzu.
9: Bardzo się z tego cieszymy. To jest 4. edycja kina na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Z każdym kolejnym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem i coraz większą frekwencją. Dlatego też w tym roku, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów, postanowiliśmy w ogóle wydłużyć sezon kina plenerowego i seanse będą już puszczane od czerwca bieżącego roku. Marta Komorska, Oddział Promocji, Gabinet Prezydenta.
1: Ile łącznie czeka filmów na poznanianki, poznaniaków?
9: Może niezbyt szczęśliwa liczba, bo 13, natomiast jest to bardzo różnorodny repertuar. Staliśmy się wybierać filmy, które trafią do jak najszerszego grona odbiorców i myślę, że zadowolą najbardziej wymagającego widza. W repertuarze znalazły się duże hollywoodzkie produkcje, takie jak F1, Grzesznicy czy Marty Supreme, ale także sięgnęliśmy po bardziej niezależne produkcje kino europejskie, nagradzane na wielu różnych festiwalach. Oscarowa wartość sentymentalna, Sirat, czy też Tajny agent. Nie zabraknie również polskiego akcentu. Będzie film Nie ma dochu w mieszkaniu na Dobrej. I tutaj chcemy się pochwalić, że dostaliśmy indywidualną zgodę na pokazanie tego filmu i będzie on wyświetlany tylko w kinie na wolnym.
10: A jak to wygląda w praktyce? Przechodzimy.
9: Możemy zabrać wszystko, nawet koce. Proszę za to trzymać kciuki, żeby nie padało. Wszystkie seanse są darmowe. Myślę, że to dobra wiadomość dla widzów. Do dyspozycji mamy 600 leżaków. Także proszę sprawdzać na bieżąco repertuar i zabierać przyjaciół, znajomych i odwiedzać nasze kino plenerowe.
10: Trzeba się wcześniej gdzieś rejestrować, zapisać?
9: Absolutnie nie trzeba nigdzie się zapisywać. Mamy tę komfortową sytuację, że oprócz leżaków na terenie, że tak powiem, dziedzińca są również takie drewniane ekspozycje, z których można korzystać. Wiem, że niektórzy zabierają koce i zdarza się nawet przy bardzo dużej frekwencji, że siedzą sobie na ziemi. Proszę po prostu na bieżąco śledzić nasze social media. Tam co tydzień będzie publikowane wydarzenie z konkretnymi informacjami, bo seanse zaczynają się również o innych godzinach. Jest to uwzględnione godzinami zachodu słońca.
10: To kolejny raz, gdy poznaniancy, poznanianki mogą skorzystać z takiej propozycji. A powiedzmy, jak było w latach minionych? Sporym zainteresowaniem cieszy się właśnie taka możliwość obejrzenia filmów?
9: Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak już wspomniałam, dlatego zdecydowaliśmy się tych filmów wyświetlić w tym roku więcej. No, każdy seans skupia po kilkaset uczestników. Zdarzało się nawet na niektórych seansach, że właśnie tych leżaków nam brakowało. W związku z powyższym zainteresowanie jest duże. Myślę, że też lokalizacja temu sprzyja. Znajdujemy się w centrum i nawet osoby, które odwiedzają Poznań, niekoniecznie muszą o kinie wiedzieć, to przez przypadek tutaj zajrzą do nas i zostaną na seansie. Także myślę, że generalnie te takie darmowe inicjatywy plenerowe cieszą się dużym zainteresowaniem, tak jak mówię, nie tylko mieszkańców, ale również turystów. Co tydzień publikowane jest wydarzenie na profilu miasta. Jest ono udostępniane również przez naszego partnera, czyli Ferment Collective, który już czwarty rok z rzędu z nami tutaj współpracuje. Informacje znajdują się również na stronie poznań.pl.
1: W tym roku pokazanych zostanie 13 filmów. Mam teraz zaproszenie na poznańskie targi wolontariatu.
11: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń.
1: Poznańskie targi wolontariatu odbędą się 14 czerwca w Parku Wilsona. Park ten, szczególnie teraz, o tej porze roku, wygląda przepięknie. Warto się tam wybrać.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu Zaczniemy od Kolei. Będzie o jubileuszu. 15-lecie świętują Koleje Wielkopolskie. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przyznaje.
12: Gdybyśmy zostali przy ogólnopolskim przewoźniku, jakim jest Polregio, no to jednakowoż bylibyśmy daleko w tyle. Spójrzmy właśnie i na tabor, i na załogę, którą udało się skompletować.
3: Kolej w Wielkopolsce.
12: Tu było powiedziane, że zaczynaliśmy od kilkudziesięciu osób. W tej chwili załoga to jest prawie 1300 osób. To jest ogromny mechanizm, który funkcjonuje. Jestem przekonany, jak dobrze konserwowany zegarek. Najważniejsze jest to, żeby przygotować się do zbliżających się otwartych torów. Rok 2030 to jest rok, gdzie trzeba będzie przemodelować funkcjonowanie pociągów, znaczy kolei regionalnych, a mianowicie stworzyć możliwości do uczestniczenia w tym w przetargu wszystkich możliwych przewoźników. I tutaj no, Koleje Wielkopolskie będą jednym z tych, którzy w tym przetargu będą musieli udokumentować, pokazać, że rzeczywiście no, oferta przewozowa jest najlepsza. Jestem przekonany, że to się może udać, czy powinno się udać, ale do tego jest potrzebne właśnie dalsze szkolenie, dalsze przygotowanie, rozbudowa właśnie i taborowa, i zaplecza, po to, żeby nie mógł się pojawić konkurent, który będzie oferował rozwiązania lepsze. Przepraszam, nie powinienem tak mówić, bo konkurencja powinna być otwarta, no i będzie. Natomiast no, z racji tej, że bliższa koszula ciału sekunduje akurat Koleją Wielkopolską. Ale to oznacza również i to, że niezależnie jak gdyby od tego, samorząd województwa zamierza dalej kontynuować zakupy taborowe w miarę uzyskiwanych możliwości, a co za tym idzie, również poszerzać ofertę przewozową. Na dzisiaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że w wielu momentach, w wielu miejscach mamy konkurencję ze strony Intercity, ale Intercity, jakby nie patrzeć, ciągle tylko zatrzymują się w największych miastach, największych ośrodkach. Natomiast no, naszym celem jest to, aby wszystkim Wielkopolanom stworzyć możliwości równomiernego dostępu do kolei, a więc również i mieszkańcom tych małych miejscowości, małych wsi, gdzie Koleje Wielkopolskie będą się zatrzymywały i tych pasażerów dowoziły w określone miejsca. Poza tym no, przypomnę, że jesteśmy na etapie modernizacji kilku linii kolejowych nieczynnych, które w roku tam no, 29, 30, 31 będą funkcjonowały, będą mogły również przyjmować połączenia.
13: Jakie to linie między innymi?
12: I to jest linia właśnie między Chód-Szamotuły, to jest linia Rogoźno-Czanków, to jest linia Czempiń-Śrem, obecnie już realizowana Konkolewo-Gostyń. To są cztery linie, no ale proszę nie zapominać o obwodowej Poznania, która jest w tej chwili modernizowana czy dostosowywana do ruchu pasażerskiego. Wprawdzie za pieniądze państwowe przede wszystkim, no ale my jako samorząd województwa zdeklarowaliśmy, że będziemy uruchamiali właśnie połączenia przy pomocy właśnie kolei wielkopolskich.
10: Co z tą linią Gniezno-Winiary-Sława Wielkopolska, bo tam też przymierzaliście?
12: Też, no w tej chwili ona jest przygotowana już w zasadzie od strony torowej, że tak powiem. PKP PLK przeprowadziło określone remonty i to jest, natomiast no, mamy kłopot z infrastrukturą towarzyszącą, a więc przystanki, dworce. I tutaj toczą się różnego rodzaju rozmowy, no bo po samych torach, po samych szynach nie uruchomimy, jeżeli nie będzie przystanków bezpiecznych do obsługi pasażerów.
1: Były też plany składów wodorowych. Co z tym pomysłem?
12: Tylko po prostu nie ma w ofercie. Nie ma w ofercie w całej Europie no, póki co takich pojazdów, które by gwarantowały możliwość wykonywania właśnie pracy przewozowej. Poszczególne elementy pokazywały, egzemplarze pokazywały się w Niemczech, ale realnej oferty zakupowej w tym względzie niestety nie ma.
1: A tymczasem zbliżają się wakacje. Będzie pociąg Kolei Wielkopolskich z Poznania nad morze pod nazwą Banana Lofry, mówi prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski.
14: To jest taki pomysł Kolei Wielkopolskich wykorzystania przepustowości taboru, który jest wolny w weekend, aby od 27 czerwca pierwszy pociąg mógł pojechać na trasie Poznań-Świnoujście. Wyjazd 6.12, przyjazd po 9 godzinie do Świnoujścia i z powrotem 19.56. To powoduje, że po 10 godzinach pobytu w Świnoujściu można wrócić pojazdem prowadzonym przez Koleje Wielkopolskie i mieć dobre wspomnienia. To jest zasługa naszych ludzi, którzy pracowali intensywnie, aby ten czas maksymalnie skrócić, bo to, co mówią nasi podróżni, szybciej i komfortowo. Będziemy starali się. Będzie się na kilku stacjach zatrzymywał, ale patrzymy też na ten temat, aby zbadać, czy takie produkty, jak robi na przykład Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, czy poznaniacy też zdecydują się na taki przejazd. Już dzisiaj zapraszam wszystkich, bo to jest dobry pomysł na spędzenie soboty, niedzieli przez cały okres lata.
10: Ten pociąg nie będzie zatrzymywał się w Szczecinie?
14: Dyskutujemy jeszcze, bo temat wygląda taki, że chcielibyśmy jak najbardziej skierować pojazd do pociąg do dyspozycji poznaniaków. Koleje Wielkopolskie cały czas czuwają, albo inaczej, zespoły, które zajmują się utrzymaniem taboru, który jest w dyspozycji, doprowadziły do sytuacji takiej, że rezerwa taborowa w trakcji elektrycznej wzrasta. Poprzednio był jeden pojazd, dwa, teraz dzisiaj, w dniu dzisiejszym są cztery. Co do rezerwy taborowej w trakcji spalinowej jest podobnie, czyli spokojnie realizujemy rozkład jazdy, ale to nie jest sytuacja, w której zasypujemy nasze tematy i zapominamy o nich. Mamy ofertę na dostawę dwóch pojazdów w opcji, kolejne dwa spalinowych zespołów trakcyjnych trójczłonowych i to są podobne pojazdy, które dzisiaj obsługują odcinki trakcji spalinowej. To są SA-136, znane Państwu, które bardzo dobrze sprawują się, mimo że są używane. W ofercie tej, o której mówiłem, to są pojazdy z 2009 roku, czyli jeśli mówimy o pojeździe kolejowym, to są to atrakcyjne rozwiązania. Oczywiście będziemy czekali na zamówienie, które zorganizował samorząd województwa wielkopolskiego. Dojechał do Zbąszynka pojazd po kolizji, która była w Garbatce pod Rogoźnem. Dwie doby nam to zajęło, dlatego mówię niestety, aby przetransportować ten pojazd. I teraz rozpoczną się pomiary, badania, czy pojazd będzie nadawał się do dalszej eksploatacji. Natomiast bezpiecznie dojechaliśmy, został doholowany, no i zaczynamy pracę. Dla kolejnych zespołów, o których dzisiaj mówiłem, naszych inżynierów i techników, którzy sprawdzą, czy pojazd nadaje się do ruchu. Wszystko w zależności, jakie będą ustalenia.
10: Koleje Wielkopolskie chcą przyciągać studentów. Chodzi o współpracę z uczelniami.
14: I to jest to, o którym te działania, o których mówiliśmy poprzednio. Po pierwsze, chcemy, aby więcej młodych ludzi zauważyło kolej, zauważyło nie tą siermiężną kolej, która jest, kojarzy się tylko ze smarem, z trudnościami, ale nowoczesnym koleją. Dlatego współpraca z Politechniką Poznańską, dlatego współpraca ze szkołami średnimi, które dzisiaj z nami współpracują, bo Technikum Komunikacji w Poznaniu, czy Technikum Kolejowe w Czerwińsku, czy w Krzyżu, czy w Ostrowie. To są działania, które zamierzamy albo realizujemy, aby umożliwić młodym ludziom poznanie ciekawej pracy przy nowoczesnym taborze, w bardzo dobrych warunkach i to, co dzisiaj mówiliśmy. Także budowa nowych punktów serwisowania taboru albo wyposażanie dotychczasowych powoduje, że mamy coraz więcej chętnych młodych ludzi i współpraca z uczelniami opłaca się, ale to nie tylko. Politechnika Poznańska rozmawia z nami, także Politechnika Warszawska, Poznański Instytut Technologiczny Łukasiewicz. To też jest temat, który my realizujemy.
10: W ubiegłym roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 19 milionów pasażerów. Było o pociągach, a teraz o rowerach. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
15: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
10: Na czym to dokładnie polega?
15: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to pracy, czy w sprawach rekreacyjnych. Obojętnie. Chodzi nam tylko o to, żeby zachęcić poznaniaków do użytkowania roweru. Mamy dużo terenów zielonych, dużo ścieżek rowerowych, tego cały czas przybywa. Możemy oczywiście wybrać się też za miasto. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy również jeździć dla miasta Poznania, nie będąc w Poznaniu. Możemy być w innym kraju, nawet jeszcze dalej. Jak najbardziej. Kolejna przeprawa między dwoma brzegami naszej Warty. Również planujemy w wielu miejscach tak zwane lotnie premie, tak samo jak rok temu. W ten sposób będziemy nagradzać tych, którzy w tych przez nas wskazanych miejscach pojawią się lub wykonają jakieś zadanie, które będzie się wiązało właśnie z rowerem czy z odwiedzeniem jakiegoś miejsca i tam czekają na wszystkich nagrody.
1: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. A tak a propos miast, w centrum Poznania spotkałem rowerzystów z innego miasta. Zdradzili mi, skąd tu są i co robią. Skąd państwo?
16: Wadowic. TTR Cyklista Przeciszów, tam mamy klub, a akurat jesteśmy tam z okolic. My jesteśmy z Wadowic.
17: Tak, jeździmy na różne wycieczki.
1: I dzisiaj do Poznania, tak?
17: Jesteśmy w Poznaniu.
16: Od soboty w Poznaniu, a później jedziemy Janikowo, tam jedziemy Lichen i tak dalej. Będziemy tam zwiedzać po kolei wszystko.
1: Skąd pomysł właśnie na takie życie, że tak się wyrażę, rowerowe?
16: Skąd pomysł? Myślę, jak się ma trochę czasu, to taki pomysł się znajdzie. U nas tam są takie kluby różne, to prężnie działają już po 20 lat czy dłużej. Nasz klub trwa i jesteśmy na emeryturach. Także.
17: Ale to też jest taka forma właśnie wyjścia z domu, relaksu, odprężenia się, wyjazdu, spotkania z ludźmi, o też właśnie, to jest bardzo ważne.
16: Aktywnego życia. Polska jest tak przepiękna od północy do południa, od zachodu do wschodu, że nie trzeba jeździć za granicę, chociaż ta granica też jest piękna, nie powiem.
1: Słuchacze tego nie widzą, spotkałem Państwa tutaj przed Urzędem Miasta w tych pięknych okolicznościach, a w ręku co? Rogal świętomarciński.
17: Tak.
16: Rogal przymusowo, tak jak Wadowica kremówka, tutaj rogal. Myślę, że pan jest z Poznania, to rogali nie je, a my w Wadowicach nie jemy kremówek.
1: Jem, spokojnie. 11 listopada zawsze.
17: Jemy, tylko nie tak często.
1: Jak smakuje ten nasz poznański rogal?
17: Bardzo smaczny, tak.
16: Nawet się dobrze czyni, taki syty? Bardzo. Sobotę. Jeszcze jest świeży, myślę.
1: I co w Poznaniu państwo robicie?
18: 10 dni jesteśmy tutaj, 3 dni w Poznaniu, 7 dni jesteśmy 9 kilometrów od Gniezna na kampingu. W domkach kampingowych będziemy jeździć, zwiedzać najważniejsze, czy odwiedzać najważniejsze miejscowości leżące wokół satelity, wokół Poznania. A w samym Poznaniu, no to jest przez stare miasto polskie, które historię ma ponad tysiącletnią i te najważniejsze zabytki w Poznaniu zobaczyliśmy, czy zobaczymy jeszcze, bo objeżdżamy to rowerami. Jest to trochę uciążliwe, jako że rowerem ciężko jest przejechać, jak jest grupa 20-dwuosobowa, bo te jednak światła przytrzymują taką grupę, ale jesteśmy podzieleni na 3 grupy i każda grupa sukcesywnie pokonuje daną trasę i zatrzymujemy się i zwiedzamy.
1: Oczywiście na głowie kask.
18: Obowiązkowo. Kolega się nieszczęśliwie w Poznaniu przewrócił, wjeżdżając w szynę tramwajową. I niestety zablokowało koło i przewrócił się i dobrze kask go uchronił. Też osobiście taką przygodę przeżyłem, bo w Sobieszewie też były tory kolejowe przebiegające przez jezdnię. Wpadło koło i niestety ciężko poturbowany.
1: Warto jeździć rowerem, korzystając z uroków Poznania i naszego regionu, ale jak słyszeliśmy, nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, a w tym wydaniu sporo tematów z Poznania i regionu. A zaczynamy od unijnych milionów na inwestycje wodociągowe w Poznaniu i okolicach.
3: To warto wiedzieć.
19: Aż 171 milionów złotych. Taką kwotę pozyskaliśmy z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, czyli Fenix. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Na modernizację infrastruktury wodociągowej w aglomeracji poznańskiej. Realizacja tego projektu, dużego projektu obejmującego aż 51 zadań, przyczyni się do zwiększenia niezawodności systemu, to z jednej strony, z drugiej do ograniczania strat wody i zużycia energii. Tak jak wspomniałem, 51 zadań, 19 z nich jest już zrealizowanych i będą refinansowane, natomiast kolejne przed nami, o czym mówimy? Mówimy m.in. o modernizacji 27 km magistrali i sieci wodociągowych, o modernizacji 3 ujęć wody, modernizacji 2 stacji uzdatniania wody, czy też zbiorników wody na Morawsku. Ale mamy też tu takie przedsięwzięcia, jak rozwój inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową. W jego ramach montujemy opomiarowanie bardzo wiele punktów na całej sieci. To pozwoli nam stworzyć pewne strefy, lepiej obserwować i zarządzać przepływami wody w sieci wodociągowej. To bardzo wyraźnie przyczyni się do szybszego zażegnywania awarii, mniejszych strat wody, lepszego zarządzania ciśnieniem w sieci wodociągowej. Bardzo wiele pozytywnych skutków. Tutaj będziemy montować przepływomierze, rejestratory, taką całą sieć opomiarowania, która pozwoli nam niejako scyfryzować ten sposób zarządzania siecią wodociągową. W ramach tego inteligentnego systemu opracowany też zostanie jeszcze ulepszony model sieci wodociągowej. Tu chodzi o pewne wyliczenia, prognozy, które pozwolą nam jeszcze lepiej tą sieć zarządzać. To, co będzie bardzo widoczne dla klienta, to montaż takich nakładek na wodomierze, które co prawda nazywają się stacjonarnym systemem odczytu wodomierzy, jednak tak w praktyce umożliwią nam zdalny, bieżący w czasie rzeczywistym odczyt tego, co dzieje się u danego klienta. Ten odczyt będzie do nas trafiał w systemie godzinowym, więc jeżeli z godziny na godzinę system zarejestruje na przykład znacznie nadprogramowy pobór wody, będziemy wiedzieli, że dzieje się coś nie tak, klient będzie mógł dostać alert i jeżeli na jego sieci wewnętrznej doszło do jakiejś niepokojącej sytuacji, wycieku, na przykład pod jego nieobecność, co mogłoby nabić jemu duże koszty, środowisku niepotrzebną stratę wody, takie sytuacje będziemy mogli szybko zdiagnozować i zażegnać. I to bardzo duża korzyść płynąca z tego projektu. W tej fazie, na montaż tego systemu, właśnie odczytu wodomierzy, montażu tych nakładek, wydamy blisko 70 milionów złotych, także jest to bardzo duża i kompleksowa inwestycja. Kolejnym takim bardzo ciekawym elementem tego projektu jest wdrażanie technologii ponownego wykorzystania wód popłucznych i to będzie się działo na stacji uzdatniania w Mosinie. Wody popłuczne powstają w wyniku płukania filtrów i są pełne zawieszeń żelaza czy też manganu. Przeprowadziliśmy badania w ramach również europejskiego projektu Rewise, które pokazały, że po odpowiednim przygotowaniu możliwe jest zawrócenie tych wód na początek procesu technologicznego i ponowne wykorzystanie. Jaki mamy efekt? Zmniejsza się ilość wody pobieranej ze środowiska i dobowo możemy dzięki temu oszczędzić ilość wody, która wystarczyłaby do zaopatrzenia 15 tysięcy mieszkańców, czyli tak naprawdę małego miasta w Wielkopolsce. My po środki unijne sięgamy regularnie od lat, tak naprawdę już poczynając od instrumentów przedakcesyjnych, zanim Polska została jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Robimy to bardzo konsekwentnie i skutecznie, dzięki czemu dziś na liczniku widnieje już kwota 1 328 000 000 złotych, z czego aż 409 pochodzi właśnie z programu Fenix i oczywiście w dalszym ciągu będziemy korzystać z możliwości i kolejnych perspektyw, żeby o środki zewnętrzne dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej nadal skutecznie zabiegać.
1: Przypomnę, spółka Aquanet pozyskała 171 milionów złotych dofinansowania na modernizację i rozwój infrastruktury wodociągowej w aglomeracji poznańskiej. A tymczasem ponad 4 miliony złotych Poznań przeznaczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Zgodzili się na to radni podczas wtorkowej sesji. W efekcie dofinansowane zostaną prace w 24 obiektach na terenie całego Poznania. Są wśród nich zabytki zarówno świeckie, jak i sakralne. Kto otrzyma dotacje, znajdziecie na stronie poznań.pl. Kolejny temat w programie. Poznańscy policjanci zatrzymali 47-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o udział w serii oszustw internetowych.
20: Do tych zdarzeń doszło 20 maja. Jak ustalili śledczy, sprawcy działający za pośrednictwem popularnego portalu ogłoszeniowego skutecznie zmanipulowali co najmniej 3 osoby z różnych regionów Polski. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Co ciekawe, wśród pokrzywdzonych znaleźli się nie tylko seniorzy, ale również osoby w wieku około 35-37 lat, które teoretycznie powinny być bardziej świadome zagrożeń występujących w sieci. Schemat działania oszustów był dobrze przygotowany i opierał się na wzbudzeniu zaufania oraz wywołaniu presji czasu. Jak ustalili policjanci, przestępcy kontaktowali się ze sprzedającymi i wystawiającymi przedmioty na sprzedaż w internecie, podając się za zainteresowanych kupujących. Następnie informowali, że w celu opłacenia towaru oraz organizacji przesyłki wyślą specjalny link do firmy kurierskiej. Po kliknięciu w przesłany odnośnik na mailu ofiara trafiła na fałszywą stronę internetową do złudzenia przypominającą witrynę firmy kurierskiej lub banku. Tam była instruowana, aby podać dane swojej karty płatniczej lub, co zdarzało się najczęściej, wygenerować i przekazać kod BLIK. Oszuści przekonywali, że jest to niezbędne do potwierdzenia odbioru środków lub nadania przesyłki. W rzeczywistości ten kod BLIK służył do wypłaty pieniędzy z konta bankowego. W momencie jego przekazania przestępcy natychmiast wykorzystywali go do wypłaty gotówki z bankomatu. Pokrzywdzeni byli przekonani, że finalizują sprzedaż przedmiotu, podczas gdy w rzeczywistości tracili własne oszczędności. Po uzyskaniu informacji o działalności sprawców na terenie Poznania, kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Wilda, którzy specjalizują się m.in. w zwalczaniu przestępczości oszustw, rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Dzięki ich skutecznej pracy oszuści nie osiągnęli w pełni swojego celu. Policjanci zatrzymali 47-letniego obywatela Gruzji bezpośrednio po wypłacie pieniędzy z bankomatu. Z ustaleń śledczych wynika, że pełnił on rolę tzw. odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne pobieranie gotówki z wypłaconej przy użyciu kodów BLIK o zmanipulowanych pokrzywdzonych, a następnie przekazanie jej dalej w łańcuchu przestępczym. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli przy mężczyźnie blisko 8 tysięcy złotych pochodzących z przestępczego procederu, dzięki czemu część utraconych przez pokrzywdzonych środków udało się odzyskać. To jednak nie był koniec problemu 47-latka. Kryminalni znaleźli przy nim również narkotyki, a dodatkowo ustalili, że jest osobą poszukiwaną listem gończym przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna ten został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty udziału w oszustwie oraz posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci po raz kolejny przy tej okazji apelują o zachowanie ostrożności podczas sprzedaży przedmiotów w internecie. Należy pamiętać, że osoba kupująca nie potrzebuje danych naszej karty płatniczej, ani chociażby kodów BLIK, aby przelać pieniądze za zakupiony towar. Kod BLIK służy do autoryzowania płatności lub wypłaty gotówki z naszego konta. Jego przekazanie osobie trzeciej może skutkować natychmiastową utratą pieniędzy. Każda prośba o wygenerowanie kodu BLIK w celu odbioru płatności czy potwierdzenia przesyłki bądź aktywacji transakcji powinna wzbudzić szczególną czujność i zostać zweryfikowana przed podjęciem jakichkolwiek działań.
1: Bądźmy czujni podczas sprzedaży przedmiotów w internecie.
3: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Czas na poznańską Wildę. Dąb Krzysztof walczy o tytuł Drzewa Roku.
21: Klub Gaja organizuje ogólnopolski konkurs na Drzewo Roku, mającego na celu zwrócenie uwagi na ciekawe drzewa, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, polskiej kultury i historii. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Zwycięskie drzewo reprezentuje następnie Polskę w europejskim konkursie na Drzewo Roku. Bardzo miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji jednym z 16 finalistów konkursu zostało drzewo zgłoszone przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. To rosnący w sercu Wildy przy skrzyżowaniu ulic Garczyńskiego i Prądzyńskiego dom przypułkowy, pomnik przyrody o imieniu Krzysztof. Dąb Krzysztof to nie tylko drzewo, to prawdziwy strażnik historii. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i nie uległ żadnym klęskom żywiołowym. Od blisko 3 stuleci zachwyca swoją siłą oraz majestatem. Wiek drzewa szacowany jest na 250-300 lat. Jego potężny pień o obwodzie 388 cm i wysoka na blisko 20 metrów korona czynią go jednym z najbardziej imponujących drzew w okolicy. Jest cenną enklawą zieleni w tej intensywnie zabudowanej części miasta. Krzysztof ma jednak znaczenie nie tylko estetyczne. Rozłożysta korona drzewa daje naturalne schronienie dzieciom bawiącym się na placu zabaw, zapewniając im cień i przyjemny chłód w upalne dni. A jego kojąca obecność przynosi ulgę i wytchnienie podopiecznym pobliskiego Wielkopolskiego Ośrodka Alzheimerowskiego. W 2017 roku drzewo zostało oficjalnie uhonorowane przez Radę Miasta Poznania, która doceniając jego wyjątkową wartość przyrodniczą i historyczną, ustanowiła je pomnikiem przyrody. Opiekę nad dębem sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Stan drzewa jest stale monitorowany. Wykonywane są niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Dzięki profesjonalnej opiece arborystów uzupełnia makro i mikroelementów w glebie oraz ściółki drzewo jest w dobrej kondycji. Pojawiają się nowe gałęzie, a korona jest gęsta i zielona. Od 2021 roku działa tu system nawadniania kropelkowego, który wspiera jego zdrowy wzrost. Co więcej, Krzysztof inspiruje lokalną społeczność do troski o przyrodę. Z inicjatywy mieszkańców zebrano jego żołędzie, z których wyrosły młode dęby, pieszczotliwie zwane krzyśkami. Małe drzewka trafiły do poznańskich szkół, by dalej szerzyć ideę opieki nad naturą. Ponadto w 2025 roku powstało słuchowisko opowiadające historię dębu i przedstawiające wspomnienia mieszkańców związane z tym wyjątkowym drzewem. Imię Krzysztof nadała mu pani Anna Siwczyk. Poznańska artystka i mieszkanka Wildyk, osoba zaangażowana w rewaloryzację placu, na którym rośnie dąb. Mieszkańcy chętnie odpoczywają w cieniu jego korony, z dumą otaczając drzewo troską i sympatią. Serdecznie zapraszamy do głosowania na stronie drzeworoku.pl.
1: A głosowanie potrwa do końca czerwca.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
2: Mamy 3 dni festiwalowe. 24. Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu. 12, 13 i 14 dzień czerwca. Krzysztof Deszczyński, Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. 12 i 13 to są koncerty, które się odbędą w Teatrze Kortyk na Jeżycach Anny Niedźwiedź, a dzień 14 czerwca to urodziny Bogdana Smolenia przy jego pomniku na skwerze Bogdana. Zapraszamy od godziny 17.
1: Będzie coś dla seniorów.
2: Tak, dla seniorów mamy specjalną ofertę. Senioralne Poznań, poznańska tytka informuje, że na koncerty 12 i 13 mamy specjalną ofertę dla seniorów. 12 o godzinie 18.30 zaczynamy koncertem piosenki kabaretowej. Jest to konkurs. Krzesimir Dębski, Jan Wołek i Andrzej Sikorowski zdecydują, kto wygrał. Natomiast o godzinie 21, zaraz po tym koncercie, wystąpi Andrzej Sikorowski ze swoim recitalem. Następnego dnia mamy Marcina Januszkiewicza, młody, zdolny, niezwykle artysta, który miał już kontakt z Poznaniem, śpiewał w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, w piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Proszę Państwa, to wszystko w Teatrze Kortik na Jeżycach. Mówiliśmy o Bimbie, to tam ósemka staje i można stamtąd bardzo prosto dojść do Teatru Kortik. To są te 2 dni, 12 i 13 dzień czerwca, a teraz 14 przy pomniku Bogdana Smolenia. Zaczynamy o 17, skończymy o 20. Bardzo dużo różnych wydarzeń, także dla dzieci Teatr Mozaika, dla dorosłych śpiewactwo, tańce, raj seniora, prezent z miasta, w którym urodził się Bogdan Smoleń na zakończenie. Także bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ bardzo dużo mamy tych ofert. To wszystko jest między innymi w tym Senioralnym Poznaniu. Możecie się dokładnie dowiedzieć, co i kiedy, o której godzinie.
1: 24. Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu startuje 12 czerwca.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Ekstwarzęcki szlak meblowy.
1: To warto wiedzieć.
0: Czyli możemy się wybrać po mieście, spacerować po mieście i szukać właśnie i odkrywać te swarzęckie wątki związane ze stolarstwem. Szlak meblowy zaczyna się w takim specjalnym miejscu. Może to miejsce rozpoznać każdy, nawet jeżeli sobie nie zdaje sprawy, co to jest za miejsce, bo stoi takie ogromne krzesło. Krzesło rozmiaru XL, można tak powiedzieć. No i szlak polega na tym, że można sobie powędrować ulicami miasta, odkrywając miejsca, które są związane z historią swarzęckich mebli, z działalnością najpierw stolarzy jeszcze w okresie przedwojennym, takich małych zakładów stolarskich, a potem tych słynnych swarzęckich fabryk mebli, z których produkty chyba każdy Polak swego czasu miał u siebie w domu.
1: Co słychać w Wielkopolsce?
0: Odwiedzamy te miejsca, dowiadujemy się ich historii. Można to zrobić korzystając ze specjalnej ulotki, która została wydana dla szlaku, ale też poszczególne punkty na szlaku zostały wyposażone w takie specjalne tabliczki z kodami QR, więc można sobie zrobić bardzo przyjemny spacer i dzięki temu dowiedzieć się właśnie, czemu właściwie akurat Swarzędz Podpoznański stał się taką polską stolicą mebli. Można też tą wycieczkę odbyć w zupełnie inny sposób, a mianowicie korzystając z gry terenowej z Questu. To taki spacer, który zajmie nam około godziny, ale tutaj jakby clue są zagadki, są ciekawostki, są takie rzeczy, które musimy sami na tym spacerze odkryć. Początek w tym samym miejscu przy dużym krześle, no a potem wędrujemy, dowiadujemy się i na koniec odkrywamy skarb.
2: I odkrywamy skarb, no to powiedzmy więcej właśnie o tych zagadkach i nie tylko.
3: Kolejnym skarbem w Swarzędzu są rzeźby miejskie. To są rzeźby swarzędzkich stolarzy, które nawiązują do tradycji meblarstwa i stolarstwa. W pewnym sensie, w dużej części pokrywają się one ze szlakiem meblowym. Rzeźby swarzędzkich stolarzy to Józefy. To Józef w wielu odsłonach. Nie można zapomnieć o tym, że święty Józef był patronem swarzędzkich stolarzy. Dlatego też każda z naszych rzeźb miejskich ma na imię Józef. Mamy małego Józia, Józefa Powstańca, jest Józwa, Józef Muzykant, Ziutek Turysta. Także funkcjonują one w przestrzeni miejskiej z różnymi atrybutami charakterystycznymi dla tego zawodu. Myślę, że warto przyjechać do Swarzędza, zobaczyć nasze miejskie rzeźby. Powstała specjalna mapa swarzędzkich stolarzy, która pozwoli łatwo się pomiędzy nimi poruszać.
2: Swarzędz to też Centrum Historii i Sztuki.
4: Zgadza się, to jest integralna część swarzędzkiego szlaku meblowego, która prezentuje wielowiekową tradycję meblarstwa i przemysłu drzewnego w Swarzędzu. I tutaj oprócz takich rzeczy, które prezentują typowy warsztat meblarski z początku XX wieku i gdzie możemy dotknąć niektórych narzędzi i zobaczyć, jak kiedyś jeszcze bez prądu można było zbudować meble, to jeszcze jest taka strefa wirtualna, w której można zbudować wirtualne meble albo dowiedzieć się na przykład, jak nazywają się przedmioty, które mamy normalnie w warsztatach stolarskich w Gwarze Poznańskiej. Też jest istotnym elementem kultury tutaj.
2: Jakie to nazwy między innymi?
4: Na przykład rajbanek albo waserwaga i nie będę zdradzać, co to jest. Proszę nas odwiedzić i po prostu odkryć samemu, ale jestem przekonana o tym, że są to nazwy, które gdzieś już Państwo słyszeli i one gdzieś w języku naszym tutaj wielkopolskim funkcjonują i na pewno są znane, chociażby coś kiedyś na pewno musiał dziadek wspominać.
2: Wyjaśnijmy słuchaczom, w jaki sposób można trafić do Centrum Historii i Sztuki w Swarzędzu.
4: To jest bardzo blisko rynku w Swarzędzu przy ulicy Bramkowej 6, natomiast jeśli będziemy korzystać z mapy czy też z questu dotyczącego swarzędzkiego szlaku meblowego, to jest punkt kulminacyjny właśnie nasze Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki i trafić bardzo prosto, praktycznie kogokolwiek zapytamy na ulicy też pokieruje, natomiast na mapkach można nas również znaleźć.
2: Niebawem wakacje to chyba też dobra okazja, by tam zajrzeć.
4: Zdecydowanie, oprócz tego, że można zobaczyć, jak kiedyś wyglądało stolarstwo i obejrzeć na przykład katalog katalogi sprzed 100 lat, meblowe, a zaznaczam, że to były meble, które były rozpowszechnione na cały świat, nie tylko na Polskę czy Europę. Natomiast można również poznać inne rzeczy dotyczące historii Swarzędza, życia codziennego, ale też z zakresu straży pożarnej, ponieważ nasze muzeum

0: jest w starej remizie strażackiej i można na przykład ugasić wirtualny pożar, który jest bardzo, cieszy się dużym uznaniem wśród dzieci i nie tylko.
1: Nasze rzeźby same opowiadają swoją historię. Stawiamy na interaktywność i samoobsługowość, dlatego każda rzeźba posiada kod QR, można go zeskanować i automatycznie połączyć się z słuchowiskiem. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla słuchaczy. Można posłuchać tych opowieści, można też o nich poczytać, obejrzeć zdjęcia przez dedykowany portal poznajhistorie.pl. Tam zapraszamy.
2: Ja przypomnę, że dziś goście prosto ze Swarzędza, ale w rękach co tutaj mamy?
0: No tu jest bardzo stara, ona ma niecałe 100 lat, piła stolarska taka dla dwóch osób, powszechnie znana Moje Twoje pod taką nazwą, czyli jedna osoba trzymała z jednej strony, druga osoba z drugiej strony i ciągnęła w każdy w swoim kierunku naprzemiennie.
2: Czyli jak to działa, możemy chwycić? Czyli...
0: Tak jest, chwycimy.
2: Tak.
0: I teraz tak, każdy ciągnie naprzemiennie w swoim kierunku, raz, dwa. Ona trochę skrzypi, nie wiem czy Państwo słyszą, bo jest drewniana, a oczywiście ostrze jest metalowe, jest naprawdę ostre. Można by też, są też inne piły, na których można zagrać, ale my nie będziemy teraz tutaj tego prezentować. On ma znaczenie czysto techniczne, to znaczy, żeby po prostu było to elastyczne i im sztywniejsza piła, tym gorzej się po prostu tnie.
2: To ja proponuję piłę zostawmy tutaj gdzieś na boku, z boczku. A tutaj co jeszcze w studio?
0: W studio mamy jeszcze, wziąłam taki największy z naszej kolekcji hebel, który też jest z początku, z połowy XX wieku. On jest drewniany, jest trochę, jak pan widzi tutaj, nadgryziony przez drewnolubne robaczki. On ma tutaj ostrze, które jest akurat tutaj zamontowane w taki sposób, żeby nikt dotykając go się nie skaleczył. Natomiast taki hebel służył do obsługi, do heblowania, czyli do ścierania po prostu desek, wygładzania ich. On jest naprawdę ciężki, więc trzeba przyznać, że w tej dobie, gdy nie było prądu, po prostu siła mięśni napędzała te wszystkie maszyny, mimo że Swarzędz był bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o maszyny z zakresu stolarstwa. No to jednak takie narzędzia typu hebel, czyli rajbanek, były w każdym warsztacie praktycznie.
2: Korzystając z okazji zadam jeszcze takie pytanie. Każdy w Swarzędzu, każdy mieszkaniec, mieszkanka ma kogoś bliskiego w rodzinie stolarza?
0: Myślę, że Swarzędz jest teraz połowicznie, w połowie z napływowych ludzi stworzony i myślę, że nie można tak uprościć. Natomiast ludzie, którzy nas odwiedzają, bardzo często entuzjastycznie podchodzą do tych narzędzi, mówią, o pamiętam, takie coś było w garażu, czy tam w warsztacie mojego dziadka, nawet niezwiązanego z meblarstwem, ponieważ no, należy pamiętać, że kiedyś te narzędzia były prostsze i zdecydowanie ludzie naprawiali sobie sami wszystkie rzeczy, więc bardzo dużo naszych ojców, dziadków, czy też pradziadków po prostu dysponowało tymi zwykłymi narzędziami drewniano-metalowymi i one służyły nam wiele, wiele lat, no i wspomnę do tego, że dobrze pielęgnowane do tej pory mogą służyć.
1: Staramy się wyszukiwać takich ludzi, którzy z zawodem stolarza nadal są związani. Produkowaliśmy fajny cykl programów pod tytułem Swarzędzanie inspirują. Często naszymi gośćmi, którzy opowiadali swoją historię, którzy pokazywali swoje zbiory, swoje stolarskie warsztaty, byli właśnie stolarze, którzy z dziada, pradziada w Swarzędzu mieszkają, którzy po dziś dzień zajmują się tym rzemiosłem. Też zachęcam, program znajduje się na naszych stronach, można je odwiedzić, dowiedzieć się czegoś więcej.
2: Wakacje to czas, gdy do Poznania, do Wielkopolski przybywa sporo osób, sporo gości. Sporo tych gości dopytuje też o Swarzędz, chcą zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś?
3: Niektórzy dopytują, mając w pamięci te skojarzenia, a innym staramy się właśnie w naszych punktach informacji turystycznej zaproponować, bo to nie jest, trzeba przyznać, taki najbardziej oczywisty kierunek, ale zapominamy, że ten Swarzędz jest tuż obok Poznania i ma na tym swarzędzkim szlaku meblowym bardzo dużo do zaoferowania bardzo, bardzo różnorodnych historii, no i można ten szlak zwiedzać w swoim tempie, można wybrać czy to, bardziej chcemy pospacerować sobie po mieście, zobaczyć te figurki stolarzy, czy chcemy zobaczyć te nietypowe meble miejskie, które co roku się pojawiają na ulicach miasta, czy może odwiedzić Muzeum Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki i poznać tą historię nieco bardziej dokładnie, czy zmierzyć się właśnie z grą terenową, a jak ktoś jest bardzo zaangażowany, może zrobić wszystko naraz.
4: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
1: Jeszcze jedna dosyć istotna rzecz, nie zapomnijmy o tym, że nasze miasto jest umeblowane. Była taka tradycja, że swarzędcy stolarze produkowali w takich niestandardowych rozmiarach meble miejskie, taką zyskały one nazwę, i w przestrzeni miejskiej, oprócz atrakcji, o których wcześniej wspomnieliśmy, możemy znaleźć też duże łóżko na przystani nad jeziorem, przy dworcu kolejowym w Swarzędzu wieszak XXL, ławkę, dwa duże krzesła, abstrahując od tego XXL będącego taką wizytówką Swarzędza, zlokalizowane na Nowej Wsi, więc meble miejskie to jest kolejna rzecz, którą warto zobaczyć.
0: Chciałabym jeszcze dodać, że jeśli ktoś ma ochotę zgłębić tą wiedzę i porozmawiać z tak zwanym żywym człowiekiem, to zapraszamy do Swarzędzkiego Centrum Historii Sztuki, gdzie zwiedzanie jest bezpłatne i nasi przewodnicy bardzo chętnie potrafią oczarować i opowiadać o tym swarzędzkim przemyśle drewnianym, meblarskim, ale też po prostu o dawnych czasach.
2: Jeśli chcecie więc zaplanować sobie wakacyjny czas pod Poznaniem, to oczywiście zapraszamy do Swarzędza. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej szlakmeblowy.swarzędz.pl. Ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościły.
0: Julia Dimitrowska-Koch, Swarzędzkie Centrum Historii Sztuki.
1: Izabela Paprzycka, Wydział Promocji Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
3: Piotr Basiński, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy.
2: Gościom jeszcze raz dziękuję za wizytę w moim studio. Czas zmienić temat. Nowy mostek dla pieszych i rowerzystów w północno-wschodniej części Parku Cytadela jest już gotowy.
5: Zastąpił on zdemontowany jesienią ubiegłego roku obiekt, który to już był w złym stanie technicznym. I tak w miejscu rozebranego wcześniej mostka stanęła zupełnie nowa żelbetowa konstrukcja. Ona jest posadowiona na istniejących fundamentach. Ma długość prawie 38 metrów i jest oczywiście odpowiednio odwodniona i wyposażona w nowe balustrady. Dodatkowo też w ramach prac wymieniono nawierzchnię na dojściach do niej oraz też pod konstrukcją, a także wykonano niezbędne prace brukarskie na nasypach. Ze względu na historyczny charakter miejsca, jakim jest Cytadela, prace były prowadzone zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim. Mostek jest już dostępny i oczywiście można z niego korzystać, na przykład podczas spacerów po parku.
2: Mówiła nam Paulina Nowicka, Szefer z PIM-u, a z Poznania przenosimy się do Lubonia. Mieszkańcy zyskają nowoczesną przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych. Miasto pozyskało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na budowę nowej sali koncertowej przy tamtejszym ośrodku kultury. W magazynie powracamy do Poznania. Lato to czas plenerowych imprez. Scena nad Rusałką wraca na kolejny sezon. To właśnie mieszkańcy zdecydowali w poznańskim budżecie obywatelskim, że nad jeziorem przez 3 ciepłe miesiące odbędzie się ponad 30 bezpłatnych koncertów.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: emocje.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Zrogowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy,

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda, najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.